0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Muzyka latina i amerykana.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj, zapraszam na program. Zbliża się koniec roku szkolnego, tymczasem obowiązki naczelniczki Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie objęła Agnieszka Banasik. To efekt wcześniejszego rozstania magistratu z Rafałem Piotrowskim. Jak informował urząd, doszło do niego za porozumieniem stron. Czeka na Was w programie także świeżutki przegląd wydarzeń tygodnia, Rady Policji i wiele innych tematów. Raz jeszcze witam i raz jeszcze zapraszam na program.
0: Nasza Częstochowa.
1: Częstochowa jako samorząd jest organem prowadzącym dla 111 szkół i placówek oświatowych, w tym 37 przedszkoli. Dokładnie 39 szkół podstawowych, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych ma pod swoją opieką, do tego 20 szkół ponadpodstawowych, 6 szkół specjalnych i zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych. O celach, założeniach były już naczelnik edukacji Rafał Piotrowski.
2: Dużo takich działalności związanej z tym potrzebami, czy uczniów ze specjalnymi potrzebami, o tym się mówi w całym kraju. Specjalistyczne Centra Edukacji Włączającej to jest taki pilotażowy program, który był 2 lata temu, a w tym roku już po raz drugi w Częstochowie jest realizowany, czyli w oparciu o jedną ze szkół specjalnych tworzymy taką, nazwijmy to, sieć szkół, które otrzymały już wsparcie, chociażby poprzez sprzęt, który jest kupowany do szkoły specjalnej, do szkoły specjalnej nr 23 imienia Janusza Korczaka. I ta szkoła jest taką szkołą wiodącą. Mamy coraz więcej dzieci w Polsce, a oczywiście też w Częstochowie, które wymagają w szkołach masowych pomocy. Mamy w Częstochowie aż 400, przepraszam, nauczycieli wspomagających, czyli problem, który widzimy w całym kraju, on oczywiście też dotyka Częstochowę, a dzięki przede wszystkim temu programowi mamy coraz więcej przygotowanych specjalistów, czyli nie tylko kupujemy sprzęt do szkoły, ale też ci nauczyciele ze szkoły specjalnej są, no, nazwijmy to, mentorami prowadzącymi i wiemy, że coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami jest w przedszkolach, szkołach podstawowych czy ponadpodstawowych i będą dalej się uczyły w szkołach masowych, ale dzięki tego typu działaniom myślę, że to jest dobry kierunek do tego, żeby miasto sobie poradziło z tym wyzwaniem, bo myślę, że to jest edukacyjne wyzwanie XXI wieku, czyli musimy się skupiać na dydaktyce, ale ten element zaopiekowania, dobrego wychowania też coraz mocniej obciąża, a nawet dociąża polskie szkoły.
1: Ja chciałam zapytać o ten przedmiot edukacja zdrowotna. Jak to wygląda w liczbach, w statystykach?
2: Oczywiście chcielibyśmy, żeby przedmiot był i uważam, no, oczywiście nie, i analizowaliśmy już, rozmawialiśmy nawet u Państwa na antenie odnośnie pewnej ideologizacji, która niepotrzebnie się wkradła. Natomiast uważam, sam przedmiot edukacja zdrowotna jest konieczny i powinien być obowiązkowy, z treściami, które fachowcy od początku do końca uznają za takie wiodące. A mam na myśli przede wszystkim kondycję polskiego społeczeństwa psychiczną i fizyczną, i z nią jest, i przed nami wszystkimi związanymi z edukacją są wielkie wyzwania. Jeśli chodzi o edukację zdrowotną, to jest około 25% uczniów szkół ponadpodstawowych w niej uczestniczy i około 35% uczniów szkół podstawowych. Jest to niewystarczające, natomiast ja powiem tak, na szczęście stoję w Częstochowie na czele zespołu do spraw profilaktyki zdrowia i zdrowego żywienia i widzę i obserwuję to, co się dzieje od lat z naszymi młodymi ludźmi i robimy wszystko już przed tym, jak się pojawiła edukacja zdrowotna na poziomie ogólnopolskim, że to jest naprawdę wielkie wyzwanie dla samorządów. Mówimy tutaj o ruchu fizycznym, którego jest w sposób niewystarczający. Mówimy o otyłości, która zaczyna bardzo mocno dotykać polskie społeczeństwo, ale też mówimy o kondycji psychicznej młodego człowieka, czyli jak go zarazić działaniami i też wsparciem, żeby on sobie po prostu w takim społeczeństwie, które społeczeństwie cyfrowym, społeczeństwie, w którym jednak człowiek bywa bardziej samotny niż 10-20 lat temu, po prostu poradził. Myślę, że ten przedmiot może i powinien być bardzo mocno, że tak powiem, promowany i jednocześnie nie wskazywałbym, żeby był dobrowolny, tylko tak jak powiedziałem, przy dobrym przepracowaniu treści przedmiotem obowiązkowym.
1: Skoro i rodzice, i uczniowie wiedzą już, jak wygląda ten przedmiot, jak wygląda program, myśli pan, panie naczelniku, że jest szansa, że od nowego roku szkolnego tych uczniów będzie więcej chętnych, aby wziąć udział w tych zajęciach?
2: Ja myślę, że oczywiście ten...
1: No bo dużo takich właśnie obaw zostało rozwianych, mitów właśnie, jakichś tam treści.
2: Tak, oczywiście, bo okazało się, że jeśli nauczyciele, którzy na przykład wychowania do życia w rodzinie uczyli w tej szkole, czy nauczyciel wychowania fizycznego, czy przede wszystkim nauczyciel, który jest znany dla dziecka, on będzie prowadził, to też rozwiewa wiele wątpliwości. No, rodzic, dzisiaj często mamy potrzebę wsparcia rodziny. Często dzisiaj mamy, kiedyś mówiliśmy, że brakuje nam wiedzy. Dzisiaj tej informacji mamy za dużo i nie potrafimy z niej czerpać właściwie. Szkoła cały czas, jak obserwuję, mimo że bywają jakieś pretensje, zastrzeżenie do pracy szkoły, to dzisiaj szkoła jest takim cały czas w środowisku, czy przedszkolnym, czy szkolnym, dla rodzica autorytetem, że często pewne nawyki, pewne zachowania, które wynosi dziecko ze szkoły, to tak naprawdę procentują, przekładają się na życie i funkcjonowanie rodziny. Co za tym idzie, myślę, że ta edukacja zdrowotna i to, w jaki sposób powinna być podana, to i sobie dzisiaj powiedzieliśmy i poprzednim razem i też, tak mówię, no, z poziomu samorządowca, który pewne działania promował już na terenie Częstochowy od 2-3 lat. Jak przyciągnąć dzisiaj młodego człowieka? Dzisiaj szkoła jakby musi też korzystać albo powinna korzystać ze wsparcia instytucji zewnętrznych, klubów sportowych, które tak naprawdę dzisiaj są fajnym miejscem do spędzania wolnego czasu dla młodego człowieka, rozwoju tego młodego człowieka, ale bardzo często też takiego dobrego kontaktu rodzica, który jednak zawiezie, zaopiekuje się dzieckiem. Czasami są różne zawody, gdzie młody człowiek ze swoim rodzicem w tych zawodach uczestniczy, a tych kontaktów rodzinnych dzieciaki bardzo często pokazują, że jest za mało. Mamy Bielusia i Leosie, czyli dwie częstowskie maskotki, które chodzą po przedszkolach. I ewidentnie też obserwuję, jako ten, który się czasami przebiera za tego częstowskiego orzełka, że problemy są w emocjach dziecka, tego najmniejszego, że czasami on potrzebuje takiego wsparcia rodzica, że tego widać troszeczkę w naszych rodzinach. Być może zabieganie rodziców, być może różne problemy takie w domach rodzinnych powodują, że dziecko dzisiaj musi też oprócz tego wsparcia w rozwoju fizycznym, psychicznym, ale też emocjonalnym uzyskać. I tak jak mówię, szeroka gama działalności dzisiaj przedszkola czy szkoły podstawowej to jest to, co dzisiaj jest największą potrzebą i największym wyzwaniem edukacji, myślę, że nie tylko częstochowskiej.
1: Czyli nauka nie tylko w szkole.
2: Nauka nie tylko w szkole, ale szkoła jest tą cały czas instytucją wiodącą i myślę, że daje dobry kierunek dla młodego człowieka.
1: No i tak, żeby było też z takim mocnym akcentem, ta edukacja tak na dobrą sprawę zaczyna się w domu.
2: I tu liczymy, że szkoła będzie wspierana przez rodziców, bo rodzice muszą pamiętać, że my te dzieci, które kształcimy, kształcimy nie dla siebie, dla nich i dla ich rodzin. I liczymy tutaj cały czas na dobrą pomoc i dobrą współpracę rodziców.
1: No i takie partnerstwo.
2: Tak jest. W dzisiejszych czasach to jest dobre słowo.
1: Rafał Piotrowski na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie pracował przez blisko 6 lat i to on zainicjował szereg projektów, m.in. w zakresie edukacji historycznej. Przypomnę, że od czerwca obowiązki naczelniczki Wydziału Edukacji objęła Agnieszka Banasik.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
3: Urszula Miszczak, zapraszam. Do 20 lat więzienia grozi 31-letniemu mężczyźnie, który w masce karnawałowej i z nożem wtargnął w sobotę 6 czerwca do sklepu przy ulicy Szmanowskiego w Częstochowie. Tam przyłożył nóż do gardła przypadkowemu klientowi, żądając pieniędzy od ekspedientki. Kiedy usłyszał, że w sklepie nie ma żądanej przez niego kwoty, zabrał z półki 4 butelki alkoholu i wyszedł. Jego wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu. Został zatrzymany następnego dnia.
4: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić mu zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia z wzięciem zakładnika. Prokurator wystąpił również z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
3: Mówiła podkomisarz Barbara Poznańska, rzeczniczka częstochowskiej policji. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 3 czerwca zmieniły się przepisy. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Jadąc rowerem lub hulajnogą elektryczną, muszą mieć na głowie kask, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
5: Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, do których dochodzi podczas wypadków i kolizji.
3: Za brak kasku dziecka rodzice lub opiekunowie prawni zapłacą 100 zł mandatu. Są też zmiany dla starszych kierujących. Nie mogą już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia, na przykład jazdę po alkoholu czy rażące przekroczenie prędkości. Ruszyła kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe przede wszystkim dla osób od 18 do 35 roku życia. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Częstochowianie zainteresowani tematem szczegółowe informacje znajdą na stronie www.zostańżołnierzem.pl. Nowy mural został uroczyście odsłonięty przy ulicy Staszica w Częstochowie. Upamiętnia 35-lecie Straży Granicznej. Jest na nim kontur Polski, wilk wpisany w mapę kraju, słup graniczny oraz ruiny zamku w Olsztynie. Wilk symbolizuje współdziałanie, lojalność, odwagę i pracę zespołową funkcjonariuszy. Natomiast zamek stanowi lokalny akcent przypominający o historycznych granicach strzeżonych przez orle gniazda. Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie rozpoczyna drugi etap zagospodarowania skweru przy ulicy Bohaterów Katynia. Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na 3 etapy. W ramach rozpoczynającego się drugiego etapu, który potrwa około 3 miesięcy, powstanie nowoczesny plac zabaw oraz siłownia terenowa. Mieszkańcy będą mogli korzystać z urządzeń do ćwiczeń, takich jak steper z biegaczem, orbitrek z twisterem, wahadło z twisterem, wioślarz z rowerem czy ławka z pedałami dla 2 osób. W strefie dla dzieci zaplanowano montaż urządzeń służących zabawie, piramidy linowej, ślizgu ze stali nierdzewnej, tunelu linowego, huśtawek, bujaków sprężynowych oraz trampolin wpuszczanych w grunt. Na placu znajdzie się również huśtawka typu bocianie gniazdo oraz huśtawka wagowa. Projekt obejmuje również prace związane z zagospodarowaniem zieleni. Wykonane zostaną nowe trawniki. Koszt prac drugiego etapu inwestycji wyniesie 488 tysięcy złotych.
0: Zmieniamy temat.
1: I szybko przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Beata Kopczyńska, rzecznik.
6: Nowy okres świadczeniowy 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do końca maja przyszłego roku. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie zdążyli, mają czas najpóźniej do końca czerwca. Od 1 lutego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całej Polski wpłynęło już blisko 4 miliony wniosków o 800+, obejmujących 5 milionów 900 tysięcy dzieci. W województwie śląskim liczba złożonych wniosków przekroczyła już 443 tysiące. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie, a rodzice mają kilka kanałów złożenia wniosku o to świadczenie. Mogą to zrobić za pośrednictwem EZUS, aplikacji mobilnej, bankowości elektronicznej, czy też portalu Empatia. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku 800+, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca. W przypadku formularzy przekazanych w maju, wypłata nastąpi do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, natomiast wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone do końca sierpnia, a świadczenie również będzie wypłacone z wyrównaniem od czerwca.
1: Jeśli macie więcej pytań, odsyłam także do oddziału ZUS w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Wielki finał konkursu Zielona Pracownia 2026 za nami, a wśród laureatów konkursu znalazły się szkoły podstawowe i średnie z 9 gmin północnego regionu województwa śląskiego, czyli naszego. Jedną z nich była szkoła podstawowa w Turowie i gmina Olsztyn.
0: Ekologia w Częstochowie.
1: Za nami wyjątkowe podsumowanie konkursu Zielona Pracownia 2026. W Stenerii, siedziby zespołu pieśni tańca Śląsk w Oszęcinie, odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu, który, jak wiemy, od lat wspiera rozwój nowoczesnej edukacji ekologicznej w szkołach województwa śląskiego. Podczas tego wydarzenia wyróżnionych zostało 95 szkół z całego województwa. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki w Katowicach oraz Iwona Gajtel-Targosz z zarządu WFOŚ-u.
7: W sposób symboliczny rozstrzygamy po raz 12 konkurs Zielona Pracownia, sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na przestrzeni tych 12 edycji powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych, zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 milionów 330 tysięcy. Mówiąc o tej konkretnej 12 edycji, dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich z terenu województwa śląskiego. Decyzją zarządu po wnikliwej analizie komisji konkursowej przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego i przeznaczamy w tym roku na ten cel kwotę ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Bo rozumiemy, że edukacja, szczególnie edukacja młodego

0: lat wiedza przekazywana młodemu pokoleniu jest bardzo istotna, bo za kilka, kilkanaście lat to oni będą podejmowali decyzje, w jakim kierunku będziemy wspólnie zmierzali i będą brali odpowiedzialność nie tylko za ważne dziedziny życia społecznego, ale również pod kątem klimatu i środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy przede wszystkim organom prowadzącym, samorządom, które również dokładają swoją cegiełkę, aby te piękne przestrzenie edukacyjne mogły powstawać na terenie całego województwa śląskiego, a co najważniejsze, na terenie naszych małych ojczyzn. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie pozostaje tylko na tym jednym projekcie. Jesteśmy w trakcie naboru do kolejnej, czwartej edycji ekopracowni pod chmurką, a więc pracowni na świeżym powietrzu. Rozstrzygnęliśmy niedawno nasze nowe dziecko, nasz nowy konkurs edukacyjny Ekoprzedszkolak, skierowany do najmłodszych adeptów edukacji na terenie województwa śląskiego, więc to pokazuje, jak duży nacisk kładziemy właśnie na edukację przyrodniczą i edukację ekologiczną młodego pokolenia na terenie województwa śląskiego.
1: Spotykamy się dzisiaj w Koszęcinie. Dzisiaj prawdziwe święto edukacji ekologicznej. To, co powiedział pan prezes, czyli te kwoty, które podał, te cyfry, które te rekordowe ilości wniosków, które wpłynęły w 2025 roku, w 2026 rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o zieloną pracownię, pokazuje, jak bardzo jest duża potrzeba na to, żeby takie nowoczesne pracownie powstawały. Ale rekordy, oczywiście liczby są bardzo ważne, dofinansowanie jest bardzo ważne, ale to też pokazuje przede wszystkim, jak uczestniczymy z panem prezesem w otwarciach zielonych pracowni, jak widzimy radość, uśmiech dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim satysfakcję nauczycieli, którzy pracują w nowoczesnych pracowniach, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje z zakresu edukacji ekologicznej, z zakresu fizyki, biologii, geografii i różnych przedmiotów dotyczących edukacji ekologicznej, ale również ta satysfakcja, że można korzystać z tych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym oczywiście w projekt Zielona Pracownia, w 12 edycji, to co powiedział pan prezes, bo to są bardzo duże ilości, prawie 800 takich zielonych pracowni na terenie województwa śląskiego. Oczywiście dziękuję przede wszystkim uczniom, nauczycielom, całej społeczności szkolnej, organom prowadzącym za to, że potrzebna jest również 13. edycja Zielonej Pracowni.
0: Przede wszystkim nowoczesna przestrzeń edukacyjna. To świat, który otwiera się przed dziećmi i młodzieżą, jeżeli chodzi o przyrodnicze przedmioty, fizyka, chemia, biologia, geografia, to również nowoczesne przyrządy, tablice interaktywne. Można powiedzieć, że to tylko sala, która jest wyremontowana i wyposażona w nowoczesne przestrzenie. My patrząc i rozmawiając z nauczycielami, ale też z dziećmi i młodzieżą, widzimy przestrzeń edukacyjną, gdzie nie tylko ta teoria, tak jak powiedziałem, spotyka się z praktyką, ale to możliwość doświadczania, dotknięcia wiedzy w sposób praktyczny, to możliwość obserwowania tych zjawisk, które nie tylko w samej przyrodzie, ale w otaczającym nas świecie się dzieją, jak również możliwość odkrywania tego wszystkiego na nowo i poznawania praw przyrody.
2: A to co powiedzieli nam nauczyciele i uczniowie?
3: Dagmara Kupczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. Do 3 razy sztuka w naszym przypadku. 3 raz składałyśmy wniosek i bardzo się cieszymy, że właśnie w tym roku udało się otrzymać dofinansowanie. No i mamy nadzieję, że wreszcie ta nasza piękna pracownia zielona zafunkcjonuje.
4: Praca zbiorowa, tutaj pani dyrektor z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wspólnie planowaliśmy w sumie, bo same panie nauczycielki, co tam będzie i jak ma ta pracownia wyglądać.
3: Tak jak mówię, no tu do 3 razy sztuka, czyli 3 raz nam się udało w końcu uzyskać to dofinansowanie, ale prawda jest taka, że cieszymy się może z tego względu, że właśnie ten rok, kiedy potrzebujemy tych pomocy nowych do nowej podstawy programowej i do nowego przedmiotu w tym kształcie, jakim będzie przyroda, więc cieszymy się, że to właśnie ten rok, bo panie, które będą tej przyrody uczyły, biolożki również, jakby miały w tym momencie już zakres pewnej wiedzy, która świadczy o tym, czego będą potrzebować właśnie do tego nowego przedmiotu, więc tym bardziej jakby nie boimy się w sytuacji, szczególnie po tych pierwszych konferencjach z tej nowej podstawy programowej, że czegoś nie będziemy mieć, no bo sobie to zapewniłyśmy i się cieszymy, że tak będzie. Mamy takie wielkie nadzieje, że 1 września nastąpi wielkie otwarcie i tak też się do tego szykujemy, żeby wszystkie procedury już odpowiednio nam ruszyły.

0: Także mamy nadzieję, że w wakacje pięknie ta pracownia nam powstanie i dzieciakom będzie służyła od 1 września.
1: Będą też stanowiska mikroskopowe, będziemy się starać zaciekawić dzieci takimi metodami właśnie aktywnymi, żeby zgłębiali tą wiedzę właśnie w taki sposób, bo takie zdobywanie wiedzy jest najbardziej cenne i najbardziej zapada w pamięci. Będziemy też się starać cały czas, tak jak to zresztą robimy, wpajać młodym ludziom, że środowisko jest bardzo ważne, dbanie o to środowisko. No i myślę, że tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, takie pozytywne nastawienie jest bardzo istotne, żeby dzieci po prostu zarażały się ekologią, ale w taki pozytywny sposób, żeby chciały to robić.
2: No i żeby nasz... Zostało też na dorosłym życiu, to jest to najważniejsze. Żeby tak wyedukować, żeby to im zostało na całe życie.
1: Nie było takie proste, no ale byliśmy bardzo pozytywnie cały czas nastawieni.
2: Szczególnie nasza pani dyrektor.
1: Tak, nasza pani dyrektor nie odpuszczała.
2: Od 5-6 lat. Rok w rok się występowała z wnioskami, aż w tym roku się udało. Krzysztof Jasiński, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej 24 w Chorzowie.
1: Ewa Lichota, nauczyciel przyrody i geografii w Szkole Podstawowej nr 24 imieniu Powstańców Śląskich w Chorzowie.
3: Już od bardzo dawna korzystamy ze środków dzięki możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest to czwarta żywna pracownia w naszej gminie, w czwartej dużej szkole w Rudzińcu. Piękna aranżacja, tak naprawdę ubogacenie jakby tej sali, która już istnieje, biologiczno-chemicznej, w nowe, ciekawe tutaj możliwości, więc cieszę się, że dzięki pani dyrektor i pracownikom szkoły i urzędu udało się uzyskać te dofinansowania.
4: Tak, ja myślę, że będzie fajnie doposażona nasza sala biologiczno-chemiczna, na otwarcie zapraszam i będzie fajna pracownia dla dzieci. Razem z koleżankami napisałyśmy i wysłałyśmy i się udało. Powiadomimy o terminie otwarcia. Karina Hasa, dyrektor szkoły.
3: Łukasz Pierończyk, wójt gminy Rudziniec.
5: Cieszymy się bardzo, że się udało, bo to tylko dla dzieci i młodzieży, to jest każda złotówka, że tak powiem, na wagę złota. Pomysł pani, która uczy, że tak powiem, tego przedmiotu i myślę, że to będzie piękna rzecz. Zresztą łąki pola to akurat jest teren naszej gminy, także to będzie takie podsumowanie krajobrazów, jakie występują w naszej gminie. No, pełne nowe wyposażenie do uczenia, do nauki takiego pięknego przedmiotu i tam też będzie do geografii. Piękna sala, myślę, że to też spowoduje, że te dzieci jednak się będą uczyły łatwo i przyjemnie, że tak powiem. Liczymy na to, że uda się to jeszcze z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Znaczy się musimy tak to pokierować, żeby to się udało, bo to jest naszym celem. Burmistrz Sosicowic Bernard Wilczyk.
6: Pracownię geograficzną z mnóstwem modeli, z mnóstwem wspaniałych pomocy do nauki geografii. Będzie zielono, będą góry i będzie las. Pracowite wakacje, no i zaczynamy może nowy rok szkolny, już w nowej pracy. Dorota Rostańska, trzecie liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Ciechach.
7: Bardzo jesteśmy zadowoleni i dumni, że nasze projekty miały pozytywne rozpatrzenie. Będzie pięknie na niebiesko i zielono i będziemy mieć różne motywy morskie, rybki, glony i tym podobne. Także byliśmy wytrwali, myślę, że się nam należy.
8: Myślę, że będzie kolorowa, że będzie udostępniała uczniom możliwość pracy ze sprzętem multimedialnym i optycznym. Mamy tam dużo takiego sprzętu i pomocy, które dzieci na co dzień będą na lekcjach wykorzystywać. Beata Przybyła, wicedyrektor trzeciego liceum.
9: Zdecydowanie jak jest sala wyremontowana, to i bardziej uczyć się chce i więcej się tam chce przebywać.
10: W takich sytuacjach prezenty zawsze fajnie się daje, tym bardziej, że nie dwie nagrody, a aż 4 w tym roku powędrowały do miasta Rybnika, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i kierować i nadzorować oświatę w takim mieście, gdzie aż 4 jako pracownie, cała przyjemność. Funkcję dydaktyczną, gdzie teoria spotyka się z praktyką, natomiast kreatywność nauczycieli jest na tyle wysoka, że są to pracownie czasami do biologii, czasami bardziej pod kątem fizyki, czasami pod kątem anatomii człowieka, więc kreatywność tutaj nauczycieli nie zna granic, a oby były dobrze wykorzystane przez nauczycieli, przez uczniów. Arkadiusz Marcor, zastępca prezydenta Rybnika.
11: Poszliśmy w tą stronę, że połączyliśmy interdyscyplinarnie przyrodę, geografię, biologię i chemię. Zdanie uczniów także jest bardzo ważne, bo to w końcu oni mają tam się uczyć. Najwięcej pomocy naukowych, ale cieszymy się też z remontu, który będzie przy tej okazji. Nowe barwy, świeżość i nowoczesność. To taki troszkę znak czasów, że no jeśli wprowadzamy im narzędzia, które oni tak naprawdę mają na co dzień. To jest zawsze naszym marzeniem, żeby uczniowie pieli się jak najwyżej. Iwona Kowalczyk-Tomczak, nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach.
12: Jesteśmy pewni, że ta klasopracownia zrobi wrażenie na naszych uczniach i będą tym bardziej chętniej tą wiedzę przyswajali i chcieli się uczyć. Aleksandra Śniegoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
13: Jesteśmy bardzo dumni i zaszczyceni z powodu uzyskania jakby drugiego dofinansowania, bo nasza szkoła w Zrębicach, teraz szkoła w Turowie, i rzeczywiście jest to niezwykle motywujące dla uczniów, powodujące, że nie muszą niczego uczyć się na pamięć, ale samo to wyposażenie pracowni właśnie w mikroskopy, w różnego rodzaju, dające różnego rodzaju możliwości przeprowadzania doświadczeń, jest zachęcające, motywujące, poza tym estetyka pracowni, które powstają, również bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tych wartości, tej wiedzy, którą chcemy uczniom przekazać, nie tylko chcemy, ale musimy, no po to, żeby to nowe pokolenie, młode pokolenie wiedziało, jak z przyrodą postępować. Trzeba zawalczyć tutaj, tak jak powiedziałem, estetyką i merytoryką, i to nam się dwa razy udało. Burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski.
14: To będzie w naszej zielonej pracowni. Na pewno będzie mapa geograficzna nowa, bo nasza już jest dosyć stara. Pamiętam jeszcze czasy PRL-u. Monitor do telewizora, bo to też jest jednak, no zmienia po prostu wszystko. Ławki nowe, fajne, globusy, no cóż więcej rzec. Zielono, dokładnie. To będzie pracownia na ziemi. Będziemy mieli planety też na pewno, jakieś fajne. Bartek.
15: Przypomnę, że podczas wydarzenia wyróżnionych zostało aż 95 szkół z całego województwa śląskiego.
16: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
17: W Częstochowie przy wejściu głównym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do budynku przy Dąbrowskiego 43/45 jest wyznaczonych 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym, a przy wejściu znajduje się pochylnia. Przypomnę, że drzwi wejściowe budynku otwierają się automatycznie, a sala obsługi klientów znajduje się na parterze, dokładnie naprost wejścia do obiektu. Co ważne, wewnątrz budynku nie ma też barier budowlanych. Jest też toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie, ale także te pozostałe w regionie, zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
18: Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
19: Były czasy, kiedy nam się źle kojarzyła ta instytucja, podobnie zresztą jak Urząd Skarbowy. To się zmieniło. Od kilku lat to jest taka instytucja bardzo przyjazna ludziom, wszystkim.
18: No, to kwestia postrzegania, bo funkcjonujemy od 1934 roku i od zawsze byliśmy bardzo przyjaźni i bardzo profesjonalni dla naszych wszystkich klientów.
19: Tak jak mówię, od jakiegoś tam czasu na osoby też niepełnosprawne, bo te budynki, ten dostęp do informacji jest także łatwy dla takich osób.
18: Bardzo konsekwentnie modernizujemy swoje budynki tak, aby był bardzo łatwy dostęp, ale nie tylko budynki, bo też staramy się, by chociażby aby nasze strony internetowe były w tym standardzie WCAG, czyli przyjaznym dla osób mających problemy z percepcją. Do swego czasu eksperymentowaliśmy z tak zwanymi ZUS-omatami, może nieładne określenie, ale też one miały możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne. Oczywiście mamy chociażby wprowadzone w czasie pandemii telewizyty, ale również można też skorzystać podczas wizyt naszych, może nie od razu, nie wszędzie, ale też z tłumaczy języka migowego. Także to wszystko, co robimy dla osób z niepełnosprawnościami, naprawdę, można powiedzieć, stawia nas wśród liderów, ale oczywiście też zapraszamy takie osoby do aplikowania, bo są różne oferty pracy i są stanowiska dostosowane i są toalety przystosowane, także zapraszamy wszystkich, również osoby z niepełnosprawnościami do tego, aby kandydował do pracy, a praca jest naprawdę różna i wszyscy znajdą coś dla siebie.
19: Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił się przez te lata?
18: Jak patrzę na historię naszej instytucji, no to można powiedzieć, że kiedyś bardzo byliśmy aktywni w takiej edukacji prozdrowotnej. Nawet prowadziliśmy takie poradniki w kontekście takiej codziennej higieny. No, teraz wydaje się to czymś banalnym i oczywistym dla wszystkich. Więc teraz oczywiście prowadzimy edukację. Jesteśmy w szkołach podstawowych, średnich, a nawet na uczelniach. Bo te przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych trochę się skomplikowały. A że są z nami od najmłodszych lat, no bo chociażby mamy, które są w ciąży, że już korzystają ze zwolnień lekarskich. No i w momencie, kiedy dziecko przyjdzie na świat, można wnioskować do nas o wypłatę 800+, do czego serdecznie namawiam. No, warto po prostu wiedzieć więcej o tych ubezpieczeniach społecznych, bo to tylko ułatwi życie, no i pozwoli zadbać o naszą bezpieczną przyszłość, w tym przyszłość emerytalną.
17: Słuchacze mówią, przychodzą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszystko jedno w jakim tutaj punkcie. No już, dzień dobry, proszę, słucham. Rzeczywiście tu jest taki pakiet informacji dostarczonych do osoby, która przychodzi, która się chce dowiedzieć czegoś więcej.
18: My nawet mamy takich wyspecjalizowanych doradców, czy to właśnie w kontekście emerytur, czy też, no, nie ukrywajmy, czasami w życiu firmy, każdej firmy zdarzają się trudniejsze okresy, więc też mamy takich doradców do spraw ulgi umorzeń, no bo wiadomo, że jeżeli firma wpadnie w jakieś przejściowe kłopoty, no to my też wychodzimy z otwartymi ramionami. Nie zależy nam, żeby firmy nie funkcjonowały. Wręcz przeciwnie, pomożemy, odroczymy termin płatności składki, rozłożymy zaległości na raty, jeśli takowe się pojawiły. Ale to, na czym nam szczególnie zależy, to na naszych klientach, na naszych ubezpieczonych. No bo wiadomo, że każdy chciałby na tej emeryturze mieć godne dochody. No a o tym trzeba myśleć już od początku naszej kariery zawodowej.
17: No tak, ale są na przykład różne umowy, bo jest umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Są takie umowy bezskładkowe, prawda?
18: Tak, to mówimy konkretnie o umowach o dzieło, z jednym oczywiście zastrzeżeniem, bo to jak w każdym przypadku są takie gwiazdeczki, które trzeba sobie dopisywać. Jeżeli umowę o dzieło zawrzemy z własnym pracodawcą lub z firmą, która świadczy usługi na rzecz naszego pracodawcy, taka usługa będzie oskładkowana. Natomiast należy przy umowach o dzieło być bardzo ostrożnym, bo nie każda umowa, która nawet w tytule ma umowa o dzieło, będzie tą umową o dzieło. Ona musi spełniać szereg przesłanek, aby takową umową być. No mówiąc wprost, jeżeli byśmy spojrzeli na definicję z kodeksu cywilnego, jest to umowa rezultatu, tylko to musi być też jakiś taki specjalny wytwór tejże umowy, bardzo często podlegający prawom autorskim, taki niepowtarzalny, mający cechy takie, no, bardzo specjalne. Bo my na przykład widzimy w naszych rejestrach, bo taki rejestr prowadzimy od 2021 roku, że czasami, no, ktoś próbuje na umowę o dzieło zbierać truskawki. No, nie jest to dzieło, gwarantuję.
17: Czyli chodzić, pytać się, sprawdzać, żeby potem nie być rozczarowanym. Takich umów bezskładkowych jest dużo tutaj na Śląsku. Jak to się przedstawia w ZUS-ie?
18: Generalnie w skali całego kraju takich umów mieliśmy 1 600 000. Dominuje Mazowsze, Śląsk, w zależności od tego, czy przyjrzymy się ilością formularzy, ilością osób świadczących usługi, też samym tym umowom jest albo na drugim, albo na trzecim miejscu, więc naprawdę tutaj jest sporo. Śląsk jest bardzo ciekawy pod tym względem, bo na przykład trochę więcej mężczyzn wykonuje te umowy o dzieło niż w skali całego kraju. W skali całego kraju mamy 51,5% mężczyzn świadczących, no może być, pracę w ten sposób. Na Śląsku trochę ponad 53%. No i też bardzo ciekawe jest, jak spojrzymy na te umowy o dzieło w kontekście cudzoziemców. No bo się przyzwyczailiśmy, że jeżeli mówimy o cudzoziemcach, no to oczywiście na pierwszym miejscu mówimy o Ukrainie, mówimy o Białorusi, czy też o obywatelach krajów azjatyckich. Natomiast jeżeli spojrzymy na umowę o dzieło, no to na Śląsku oczywiście na pierwszym miejscu są to obywatele Ukrainy, ale na przykład drugie i trzecie miejsce to obywatele Niemiec i Czech. Dlaczego o tym wspominam? No dlatego o tym wspominam, tak jak już wcześniej mówiłem, w ramach tych umów jest sporo takich umów związanych z bardzo specjalistyczną wiedzą. No wiadomo, że Śląsk przemysłem stoi, no i trzeba to know-how przynieść. No i te wszystkie fabryki, te całe kooperacje, które tutaj mamy z Niemcami czy z Czechami, sprawiają, że przyjeżdżają tamci specjaliści, swoją wiedzą jak gdyby dzielą się w ramach tych umów. Dlatego właśnie mówię, że te umowy o dzieło są umowami, w ramach których często dochodzi do również spraw związanych z prawami autorskimi.
17: No, wiemy, że też są obcokrajowcy z bardzo odległych zakątków świata. Pamiętam, że swego czasu pani rzecznik nam przysyłała takie informacje. Możemy być zaskoczeni. Śląsk w ogóle jest taką specyficzną aglomeracją, bo jesteśmy dużym regionem, bo mamy tutaj Częstochowę, Bielsko, Katowice. No właśnie, jak to wygląda w liczbach, jak się pracuje na takim terenie?
18: Powiem tak, no oczywiście historia zobowiązuje, więc specyfika to oczywiście górnictwo i tutaj mamy nasze oddziały, nasi pracownicy są przygotowani do obsługi tych takich specjalnych zasad emerytalnych dla osób pracujących w kopalniach. No i tak jak pani redaktor wspomniała, jeżeli spojrzymy na województwo śląskie, no to ono nie bardzo pokrywa się z tym takim rozumieniem śląskiego, no bo oczywiście z jednej strony mamy Rybnik, z drugiej strony Sosnowiec i tu postawię na razie kropkę. Ale jeśli byśmy spojrzeli chociażby, już na chwilę odejdę od tych umów o dzieło, ale przejdę do ubezpieczonych i do ubezpieczonych właśnie cudzoziemców, no to w skali całego kraju mieliśmy na koniec marca 1 140 000 prawie tych cudzoziemców przybyło, a na przykład tutaj w regionie, w województwie śląskim ubyło, ale za ten cały ubytek odpowiada w zasadzie wspomniane już u mnie przeze mnie cudzoziemcy zarejestrowania terytorium oddziału w Rybniku, bo w pozostałych oddziałach, oczywiście z wyjątkiem Sosnowca, żeby było ciekawiej, przybyło tych cudzoziemców, więc to też bardzo ciekawie wygląda z punktu widzenia statystycznego. No i tak jak mówię, tutaj nasycenie naszymi oddziałami jest na tyle duże właśnie, żeby skutecznie dostarczyć Państwu odpowiednią usługę. Tak jak pani redaktor wspomniała, ja zachęcam wszystkich, jeżeli macie Państwo tylko pytania, dzwońcie do nas, przychodźcie do nas, zamawiajcie e-wizyty, bo nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
16: Ciekawe spotkanie.
20: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa.
21: Muszę powiedzieć, że dużo dzieje się w tym Myszkowie, jeszcze więcej dzieci będzie, ale od początku.
20: Przebudowa centrum miasta to taki relikt i centralna część miasta, która nawet nie można jej nazwać rynkiem, przed dworcem PKP, no nie należała do zbyt reprezentatywnych. W tej chwili odmieniamy to z dużym udziałem środków pomocowych. W tej chwili podzielone mamy centrum miasta na 11 etapów, realizujemy 7. Było to poprzedzone konkursem architektonicznym, konsultacjami społecznymi, bardzo trudne do pogodzenia funkcje, bo właściciele sklepów chcieli przejazdu i totalnego ruchu ulicznego. Niektóre osoby wolały, żeby w ogóle wyłączyć to z ruchu, no więc myślę, że pogodziliśmy, zwycięska praca jest zrealizowana. W tej chwili utyskujemy trochę, bo widać, że robimy, bo się nie da przejść bez zauważenia tego. Ciągle jakby permanentnie, rok rocznie robimy różne drogi. Spora część dróg, które na przykład na początku, bo ja już 14 lat pracuję dla naszego miasta, to te, które wykonywaliśmy, no, nie wiem, 12, 13, 14 lat temu, z powrotem się upominają. Także bywa tak, że czasami nie zrobiliśmy jeszcze drogi, którą powinniśmy zrobić, a wracamy do drogi, która ma większe znaczenie dla układu komunikacyjnego, transportowego naszego miasta. Więc są już takie drogi, które robimy po raz kolejny. Dużo też takich inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną. Mamy przepiękny obiekt Dotyk Jury. Wykonaliśmy w ostatnim czasie, mogę śmiało powiedzieć, jedną z najurodziwszych tężni solankowych w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że mają jakby na bieżąco ciechocinek na wyciągnięcie ręki. Duży obiekt, bo prawie na 4 hektarach, amfiteatr. No, ktokolwiek przyjeżdża, na przykład przyjeżdżają siatkarze na piłkę plażową, to już się tak wpisaliśmy na tą mapę siatkówki plażowej i przyjeżdżają z całego województwa śląskiego, a nawet czasami z odleglejszych miejsc sportowcy i chwalą sobie nasz obiekt. W planach oczywiście jeszcze przygotowania do szeroko pojętych inwestycji związanych z ekologią, z estetyką miasta. No także tych inwestycji mamy bardzo sporo. Jak bardzo jesteśmy rozpędzeni, to powiem tak, że te kilkanaście lat temu Myszków inwestował na poziomie 5 milionów złotych rocznie. W tej chwili jest to co najmniej zawsze kilkanaście milionów, ale bywają takie lata, gdzie jak kończą nam się projekty rozpoczęte w danym roku, no to wtedy czasami wyskakuje ta kwota wyższa. W tej chwili uroda naszych inwestycji jest taka, że kiedyś robiliśmy więcej inwestycji, ale takich mniejszych, czyli na przykład robiliśmy drogę, która kosztowała 500 000 złotych, a dzisiaj przebudowujemy kompleksowo na przykład układ drogowy i w ostatnich latach wykonywaliśmy inwestycje, które na przykład jedna droga to 10-12 milionów złotych, więc no, staramy się coraz więcej tego układu drogowego, bo to jest najczęstsze zgłoszenie od mieszkańców. No w tle nie zapominamy o kanalizacji. Bardzo duża taki obszar miasta, tak zwana dzielnica Podlas, która skupia duże osiedle domków jednorodzinnych, ale też kilka bloków. No, muszę pochwalić mieszkańców, mieszkańców, bo tak jak obiecywali, że będą się podłączać do kanalizacji sanitarnej, to po prostu robią to i co sesję w okresie sprawozdawczym pokazujemy to i mówimy, że kolejni mieszkańcy przyłączyli się, więc zwiększamy procent skanalizowania naszego miasta. To jest bardzo trudne zjawisko u nas w Myszkowie, dlatego że jesteśmy miastem bardzo, bardzo rozległym, czyli też droższym w utrzymaniu, no bo jeżeli ci sami mieszkańcy mieszkaliby na mniejszej powierzchni terenu, to potrzebowalibyśmy do obsługi funkcjonowania naszego miasta mniej dróg, mniej kanalizacji, mniej sieci wodociągowej i tak dalej. Na przykład porównując się, w sąsiedztwie mamy takie miasta, które mają dwa razy więcej mieszkańców, a mają prawie tyle samo dróg co my, czyli tak jakby dwa razy więcej środków na utrzymanie miasta niż my. Tu muszę uznać bardzo dużą rolę moich pracowników w pozyskiwanie środków pomocowych, duży odsetek tych środków pomocowych. Ja tylko powiem, że na wykonane 36 milionów inwestycji, no to prawie 15 milionów to były inwestycje z wykorzystaniem środków pomocowych. Poziom jakby uzyskiwania tego dofinansowania póki co jest jeszcze wysoki. Trzeba się już powoli przyzwyczajać, że w miarę jak będziemy dłużej funkcjonować w Unii, to ten poziom dofinansowania będzie malał, ale póki co no to tam dziejową sytuację wykorzystujemy. No i mówiąc prosto, bez względu na to, czy ktoś z nas jest euroentuzjastą, czy eurosceptykiem, to jak się rozmawia się z mieszkańcami, to nawet ci eurosceptycy mający, nie wiem, solar na swoim dachu albo baterię fotowoltaiczną, jak wiedzą, że to jest bez tych dotacji unijnych nie byłyby wykonane, no to mimo, że są eurosceptykami, to chwalą na przykład to, że jednak te środki pozyskujemy. Panie mnie pytał o inwestycje, ale ten komponent to nie tylko jakby kwestia inwestycji twardych, bo bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje również no, były użyteczne.
17: O tym wszystkim, co dzieje się inwestycyjnie w Myszkowie, opowiadał nam burmistrz tego miasta, Włodzimierz Żak. Dziękuję za to spotkanie.
16: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
17: Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy co rusz padają na trop osób, które na terenie całego kraju szukują metodą na blik. Nie działajmy pochopnie, ostrzega policja. Sebastian Biok.
16: Kryminalna Częstochowa.
0: Niekoniecznie WhatsApp, może to być inny komunikator. Częściej jest to komunikator Messenger. Oszustwo, które polega na tym, że oszuści wyłudzają kody blik. W pierwszym etapie przede wszystkim polega na tym, że przestępcy przejmują właśnie konta na portalach społecznościowych, uzyskują dostęp do komunikatora Messenger i wysyłają fałszywe wiadomości, podszywając się pod znajomego, pod członka rodziny, do osób, które są na takiej liście kontaktów. No, oczywiście wybierają w pierwszej kolejności te osoby, z którymi już jakaś historia rozmowy była prowadzona. Często przeglądając taką historię rozmowy są w stanie stwierdzić, kim ta osoba jest, zapoznać się, jaka jest relacja pomiędzy osobą, którą docelowo atakują, a tą, za którą się podszywają. I tutaj są wykorzystywane różne metody, różne legendy. Czasami są to sytuacje, gdzie po prostu zwracają się z prośbą o pożyczkę. Czasami jest to sytuacja, gdzie proszą o pomoc w finalizowaniu jakiejś transakcji, sugerując, że na przykład ich bank ma jakiś problem techniczny, że nie mogą zapłacić za zakupy, za bilet i proszą po prostu o przekazanie kodu blik. Zdarzają się też takie sytuacje, gdzie na przykład namawiają do wzięcia udziału w jakimś konkursie. Przeważnie te kwoty, które starają się od nas wyłudzić, to są niewielkie kwoty, rzędu kilkuset złotych. Zwykle polega to na tym, że takie osoby nie są w stanie na przykład zweryfikować, to ci oszuści nie są w stanie na przykład zweryfikować, jaki mamy limity wypłat w bankomacie za pomocą kodu blik. Więc żeby nie przekroczyć tego limitu, to starają się, żeby te kwoty były niższe, dlatego że to oszustwo w dużej mierze polega na tym, że te kody blik są wykorzystywane do natychmiastowej wypłaty w jakimś bankomacie na terenie Polski. Przeważnie taka osoba, która jest przy takim bankomacie, oczywiście stosuje odpowiednie zabezpieczenia, żeby ewentualnie monitoring, który by ją nagrywał, utrudnił jej identyfikację. Tak naprawdę to oszustwo zaczyna się od momentu, kiedy nasze konto na jakimś portalu społecznościowym, w tym wypadku na przykład na Facebooku czy na Messengerze, nie jest odpowiednio zabezpieczone. Dochodzi do przejęcia takiego konta i w tym momencie oszuści mogą w zasadzie do wszystkich naszych znajomych wysyłać takie fałszywe przyszły wiadomości. Czasami jest tak, że takiego jednego przejętego konta udaje się oszustom nawet kilka osób oszukać. No tutaj zawsze zachęcamy do tego, żeby te zabezpieczenia, które stosujemy w przypadku naszych kont do portali społecznościowych, były jak najlepsze. Kłania się tutaj potwierdzenie dwuskładnikowe, czyli sparowanie swojego na przykład numeru telefonu ze swoim kontem tak, aby każde nowe logowanie wymagało potwierdzenia za pomocą SMS-a. Przeważnie osoby, które zgłaszają się do nas z takim przejętym kontem, no same mówią, że po prostu takiego dwuetapowego zabezpieczenia nie posiadały, a hasło, którego używały, to było te same hasło, które wykorzystywały na przykład do wielu innych usług internetowych, więc kiedy ono po prostu wyciekło, to oszuści mieli bardzo łatwe zadanie w przejęciu takiego konta. Niestety wiele osób traktuje swoje portale społecznościowe, swoje konta społecznościowe jak przedłużenie swojej tożsamości. I tak samo potem traktują osoby, które do nich piszą z tych kont. Zawsze trzeba zweryfikować to, z kim piszemy. Jak pokazuje nam rzeczywistość, konta społecznościowe są przejmowane przez oszustów, potem są wykorzystywane do oszustw, więc jeśli ktoś do nas pisze nagle, że potrzebuje szybko gotówki, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zweryfikować, tak, czy faktycznie piszemy z tą osobą. W wielu przypadkach zgłaszają się do nas też osoby, gdzie doszło do próby takiego oszustwa. Dostajemy taką informację i tam do tego oszustwa nie dochodzi właśnie dlatego, że ktoś zweryfikował, tak? Weryfikacja jest bardzo prosta. Wystarczy do takiej osoby, którą mamy w kontaktach, na przykład w telefonie, zadzwonić i zapytać, czy faktycznie potrzebujesz pomocy, czy faktycznie potrzebujesz pieniędzy, czy ta historia, którą mi opowiedziałeś właśnie na Messengerze, jest prawdziwa, czy to ty. Szybka taka weryfikacja pozwala czasami zapobiec innym oszustwom, które w danym momencie przestępcy próbują dokonać, dlatego że wtedy taka osoba, której konto zostało przejęte, może szybko poinformować swoich znajomych, żeby nie przekazywali żadnych pieniędzy, nie przekazywali żadnych kodów BLIK. Dlatego tak naprawdę bardzo ważna jest tutaj ta ostrożność i nie podejmowanie takich bardzo szybkich, pochopnych decyzji, które często są motywowane taką naturalną chęcią pomocy komuś, kto jest nam bliski, bo jest to nasz przyjaciel, członek rodziny, jakiś znajomy, z którym bardzo dobrze żyjemy. Odzyskanie takich pieniędzy jest bardzo trudne, dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, one praktycznie natychmiastowo trafiają w ręce oszustów, dlatego że zwykle jest natychmiast realizowana wypłata w bankomacie. Więc te pieniądze od razu w formie gotówki znajdują się w rękach oszustów, więc nawet nie ma możliwości za bardzo, żeby bank taką transakcję zablokował. Trudne są też czynności, które potem policjanci muszą wykonać, aby rozpracować taką grupę czy takiego oszusta, dlatego że jak każde oszustwo, to jest przestępstwo, które jest z góry zaplanowane, więc sprawca z góry podejmuje pewne kroki, aby utrudnić działania organowi ścigania.
17: Sebastian Biok z policji. Tak na przykład w wyniku współpracy prokuratury regionalnej w Katowicach z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na terenie województwa, uwaga, zachodniopomorskiego, doszło do zatrzymania podejrzanego, który oszukiwał właśnie metodą na tak zwanego blika.
16: Zmieniamy temat.
1: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Lato na kolei rozpocznie się już w niedzielę 14 czerwca. Trzecia, tak zwana letnia korekta rozkładu jazdy Kolei Śląskich tradycyjnie oznacza powrót regularnych połączeń z Częstochowy do Zakopanego. W związku z remontem katowickiego węzła kolejowego, który prowadzi PKP PLK, będzie też sporo utrudnień, a sytuację skomplikują inne prace, jak budowa wiaduktu trasy północ-południe w Rudzie Śląskiej. Podróżowanie najdłuższą trasą w siatce połączeń Kolei Śląskich będzie możliwe począwszy od 27 czerwca. Relację S51 Częstochowa-Zakopane obsłuży jedna para pociągów dziennie. Pociąg Ornak będzie wyjeżdżał na tory wyłącznie w dni wolne przed 27 czerwca, to jest przed wakacjami. Także w dni wolne krótszą relację z Częstochowy do Bielska-Białej obsłuży jedna para pociągów Czupel. Kolejom Śląskim udało się utrzymać w letnim rozkładzie jazdy połączenia, które pojawiły się w nim wiosną. To dodatkowe pary pociągów na liniach S78 Racibórz-Chałupki, przypomnę, po godzinie 22, S31 Oświęcim-Mysłowice w dni robocze zapewniające dojazd do Katowic na godzinę 10, a także S62 Cieszyn-Goleszów w dni robocze przed południem. Jak już wspomniałem, ogromny wpływ na kształt letniej korekty rozkładu jazdy Kolei Śląskich będą miały prace remontowe prowadzone przez PKP PLK, Choć nie tylko. Od 13 do 30 lipca nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów na szlaku Ruda Chebzie Zabrze, czego powodem będzie budowa wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą północ-południe w Rudzie Śląskiej. W czasie przerwy w ruchu pociągi linii S1 zostaną w całości skierowane drogą okrężną przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to jest Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana dedykowanymi autobusami komunikacji zastępczej relacji Katowice-Gliwice. Dodatkowo na czas trwania jazd objazdowych na linii S1 pociągi relacji S8 Lubliniec-Chorzów-Batory, S82 Chorzew-Siemkowice-Chorzów-Batory oraz S9 Częstochowa-Chorzów-Batory, to trasa przez Pyrzowice, zostaną skrócone do Bytomia za wyjątkiem wybranych kursów do i z Katowic. Oczywiście będzie zachowana możliwość przesiadki na pociągi linii S1. Relacja S18 Gliwice-Bytom zostanie całkowicie zawieszona, ale podróżni będą mogli korzystać z pociągów relacji S1, które pojadą częściej niż pociągi linii S18. Nowy wiadukt powstaje też w Nowym Bieruniu. Przerwa w ruchu na linii S31 Mysłowice-Oświęcim na stacji Nowy Bieruń nastąpi tu jednak tylko 27 czerwca, a pociągi zostaną w tym dniu zastąpione autobusami zastępczej komunikacji autobusowej. Mieszkańcy m.in. Mysłowic i Oświęcimia zyskają w letnim rozkładzie jazdy bezpośrednie połączenie z Wisłą, standardowo połączenie relacji S6 Katowice-Wisła-Głębce biegnie przez Tychy i Pszczynę, ale z powodu skali utrudnień wynikających wprost z przebudowy katowickiego węzła kolejowego część pociągów pojedzie drogą okrężną właśnie przez Mysłowice, Oświęcim i Czechowice-Dziedzice. Letnia korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 29 sierpnia. Dzień później wejdzie w życie korekta jesienna. Szczegóły dotyczące wszystkich zmian są dostępne w informacji o rozkładzie jazdy, który znajduje się na stronie www.kolejeslaskie.pl.
17: No i raz jeszcze w programie zmieniamy temat i raz jeszcze udajemy się na krótko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Beaty Kopczyńskiej, Regionalnej Rzecznik Prasowej ZUS w województwie śląskim.
2: W grudniu ubiegłego roku 879,5 tysiąca emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. Choć w ciągu ostatniej dekady liczba ta wzrosła o ponad połowę, to najnowsze dane ZUS wskazują na wyraźne wyhamowanie tego trendu. Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby pracujących emerytów oraz notuje jeden z najwyższych wskaźników ich zagęszczenia w gospodarce narodowej. Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnienie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo, nawet od około 8 do 12%. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie. Częściej to kobiety podejmują pracę na emeryturze. To 58,2% ogółu. Średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi obecnie 67,8 roku. Dla mężczyzn to 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Blisko 97% pracujących seniorów osiągnęło powszechny wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Geograficznie najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim, tutaj to 16,5%, oraz śląskim 13,8%. Natomiast najmniej w województwie opolskim 2,3%. Województwo śląskie odgrywa istotną rolę w strukturze zatrudnienia emerytów, plasując się na drugim miejscu w kraju z udziałem wynoszącym 13,8%. Śląsk wyróżnia się także w statystykach dotyczących wskaźnika liczby pracujących emerytów na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej i wynosi tutaj aż 75, co stanowi drugi najwyższy wynik w całej Polsce. Ponadto Śląskie jest jedynym regionem, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni. Stanowią oni 51,5% tej populacji. Najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych jest w następujących sektorach. Według klasyfikacji PKD 2007 opieka zdrowotna i pomoc społeczna to 17,2%, handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów to 12,5%, przetwórstwo przemysłowe 10,5% oraz edukacja 10,1%. Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupę są osoby pracujące na umowę o pracę. Stanowią one 37% ogółu pracujących emerytów. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność stanowią 30,4%, a osoby pracujące na umowę zlecenie 26,4%. W przypadku pracujących emerytów podlegających także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu zdecydowanie przeważały osoby pracujące na umowę o pracę. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko skutecznie zwiększyć bieżące dochody, ale także utrzymać cenne kontakty społeczne i aktywny styl życia.
3: Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w Województwie Śląskim. Na dziś to wszystko, Edyta Czekaj. Dziękuję i do usłyszenia.
16: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: Edyta Czekaj, zapraszam na program. Dziś sporo czasu spędzimy na częstochowskich drogach, powiemy o remontach, będzie też o edukacji, choć koniec roku za pasem, ale pospacerujemy też po Złotym Potoku. Zaczynamy od tego, co na częstochowskich drogach. Maciej Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie.
8: Nasze miasto.
9: Sezon budowlany to roboty większe i mniejsze, ale każda równie istotna. Wiadomo, że przełom wiosny i lata, w taki okres roku wchodzimy, charakteryzuje się tym, że jeśli tylko pogoda pomaga, to ta intensywność realizacji jest najwyższa. Tak też jest i w tym roku, po oddaniu do użytku najbardziej rozbudowanej inwestycji i strategicznej, która była w ostatnim czasie realizowana, czyli przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Skupiamy się na kolejnych realizacjach, w tym lokalnych i tak jak powiedzieliśmy, na Alei Wyzwolenia na północy prace trwają, na Bohaterów Katynia na południu, na Błysznie prace trwają i to są takie dwie największe lokalne rzeczy, które aktualnie się dzieją. Tym niemniej ta na północy ukończona zostanie w wakacje. Aktualnie mówimy o sierpniu i w tym momencie jesteśmy na styku Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki. Jeśli tylko ten łącznik zostanie przebudowany, a jest to dosyć problematyczne, dlatego że wiąże się z włączeniem ruchu kołowego poza autobusami komunikacji miejskiej, to wówczas wykonawca przejdzie na drugą nitkę, drugą jezdnię i te prace, wydaje się, będą już mogły bez większych takich utrudnień w ruchu zostać zrealizowane i dlatego też dobrze, że po części jest ten dojazd możliwy do ulicy Pożaka po nowym śladzie, bo dzięki temu można to zamknięcie objechać. Ale tym niemniej niedogodności są, więc mamy nadzieję, że bez zbędnej zwłoki, bez dodatkowego czekania w okolicach sierpnia właśnie te prace się zakończą i cała Aleja Wyzwolenia ważna, bo też rozszerzony zakres o budowę ciągu pieszo-rowerowego, który już funkcjonuje, już służy w części mieszkańcom. Inwestycja zostanie oddana do użytku. Na Bohaterów Katynia na południu tam nieco większy zakres, nieco bardziej rozszerzony prace, bardziej związane jeszcze też z kwestiami pobocznymi, z kanałem deszczowym, który wymagał ingerencji. Tam finał przewidziany na jesień. Ponadto ważne lokalnie rzeczy, które już służą mieszkańcom, to na przykład nowe dywanie asfaltowe w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła. To też kontynuacja wcześniejszych prac z poprzednich lat, gdzie na Okulnej i kwestie drogowe i chodnikowe uległy poprawie po przebudowie, więc tutaj uzupełniamy to o istotny odcinek nieobjęty dotąd pracami, który został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej numer 41. To, co się dzieje, nie oznacza braku przygotowań do kolejnych realizacji. I tak jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej, czy wykonanie chodnika poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na ulicy Narcyzowej, gdzie też mieliśmy apel do mieszkańców ulicy Narcyzowej o usunięcie z pasa drogowego rzeczy, które tam znajdować się nie powinny. Ponadto jesteśmy też budowie ulicy Skwerowej, gdzie te prace postępują. Jest też po przekazaniu placu budowy ulica Jerzego Kołakowskiego, ale to są rzeczy, które bądź już się dzieją, bądź za chwilkę się rozpoczną. Chwilkę dłużej, ale też już w tym letnim okresie spodziewać się będziemy mogli też prac na kolejnych drogowych realizacjach. I tu mowa o drugim etapie ulicy Mstowskiej, tu mowa o ulicy Ikara, pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha, tu drugi etap także wchodzi w grę ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu. Jesteśmy też na ulicy Malowniczej, gdzie dojdzie do przebudowy ważnej, bo też wiodącej po trasach komunikacji miejskiej ulicy, która jest mocno zdewastowana i wymaga interwencji budowlanej już od dłuższego czasu. Podobnie jak Srebrna, gdzie będziemy mieć de facto drugi etap jej przebudowy po tym, jak część ulicy Srebrnej została objęta innymi inwestycjami, tak na odcinku od oczyszczalni ścieków do ulicy Komornickiej tam tej budowy, tej istotnej przebudowy nie było i ta budowa też w okresie wakacyjnym zostanie zrealizowana.
7: Dziś jeszcze spotkamy się z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MZD w Częstochowie, a już teraz chwila relaksu.
8: Ciekawe spotkanie.
10: Szula Wadas, jestem przewodnikiem po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wiele obiektów na terenie rezerwatu parkowego i w okolicach Złotego Potoku będzie miało dość oryginalne nazwy. Skąd te nazwy się wzięły? Nazwy skałom nadał poeta Zygmunt Krasiński, który często tędy spacerował. On nawet mieszkał przez jakiś czas w Złotym Potoku. To jest mniej więcej połowa wieku XIX. I on uwielbiał udawać się w piesze wędrówki i tak spacerując po lasach dzisiejszego rezerwatu parkowego nadawał nazwy oryginalnym ostańcom. A jak to legendy mają do siebie, to zawsze jest w nich takie ziarenko prawdy. I teraz chciałabym Państwu opowiedzieć jedną historię, która jest związana z postacią czarnoksiężnika pana Twardowskiego oraz diabła. Wedle tej legendy rycerz, który zamieszkiwał zamek Ostrężnik, zwany był Bartoszem Odrowąż. Ten nasz rycerz zaprosił czarodzieja krakowskiego, aby ten wyczarował mu złota i skarb. Jednym skinieniem Twardowskiego, wypływający na zamku potok, zaczął nagle błyszczeć od grudek złota. Rycerz nie krył zdziwienia i krzyknął: Złoty Potok. Tak podobno stąd wzięła się nazwa tej miejscowości. Ale Twardowski za ten czyn zażyczył sobie tyle wina, ile zdoła wypić. No a, że trzeba powiedzieć, że miał tęgą głowę, no to na zamku w końcu brakło tego trunku. Postanowił w takiej sytuacji dokończyć ucztę w pobliskiej czerwonej karczmie, która zwała się Rzym. Na to czekał tylko diabeł, z którym wcześniej Twardowski podpisał cyrograf. Kiedy Twardowski zorientował się, jaki popełnił błąd, wybiegł z karczmy, chwycił koguta, którego zobaczył, mocą czarów go powiększył i zaczął na nim uciekać w kierunku miejscowości Siedlec. Diabeł skoczył za nim, wypatrując go między skałami, a w pewnym momencie był tak blisko, że przed Twardowskim otworzyły się bramy piekła, a piekielny ogień wypalił kawałek ziemi, zamieniając ją w pustynię. I tak prawdopodobnie powstała pustynia Siedlec. Polska, a miejsce przy skale, na której stał diabeł, nazwano piekłem. Diabeł, pewny zwycięstwa, obserwując przerażenie Twardowskiego, przysiadł na pobliskim wzniesieniu i cieszył się, opierdując ze śmiechu. Tak też wypierdział dziurę w ziemi, zwaną jaskinią na Dubce. A pudla, który go obszczekiwał, zamienił w skalny ostaniec. Twardowski zorientował się, że nie da rady ujść przeznaczeniu. Spiął więc ostrogami koguta, a ten, odbijając się od jednej ze skał, wybił w niej dziurę i poszybował na księżyc. Skała do tej pory zwie się Bramą Twardowskiego, a na zwieńczeniu posiada 3 zagłębienia od pazurów tego wielkiego koguta. Diabeł zaś, zaskoczony, wspiął się na pobliską skałę, aby zobaczyć, gdzie poszybował Twardowski. A że skała miała głębokie szczeliny, diabeł wpadł do środka i bardzo się potłukł. Gdy wydrapał się ponownie, wyczarował na szczycie wiszące mosty, aby nie spaść z powrotem. Do dziś skały nazywają się diabelskie mosty i odstraszają swoim wyglądem, a przynajmniej taki miał być ich cel. Wściekły diabeł za niedotrzymanie umowy odebrał Twardowskiemu jego moc i w tym samym momencie wyczarowane przez Twardowskiego w złotym potoku skarby i złoto zapadły się pod ziemię razem ze złotodajnym źródłem i potokiem, obracając zamek w ruinę. A zaczarowany złoty potok, aby ominąć diabelskie przekleństwo, wypłynął w innym miejscu źródłami Zygmunta i Elżbiety. Aby zmylić diabła, wierci się między skałami i zmienił nazwę na Wiercicę. Taką oto historię opowiadają starzy ludzie w złotym potoku. Czy Państwo chcą wierzyć, czy nie chcą, to już zależy od Państwa, ale wydaje mi się, że warto jest przyjechać i na własne oczy te dziwy natury zobaczyć, aby właśnie samemu się przekonać, czy ta legenda mówi prawdę, czy jednak jest to typowa bajka.
11: Więcej na samym szlaku, zresztą miejsc atrakcyjnych na Jurze mam od groma. Zostańcie z nami, coś nieco się Wam jeszcze podpowiem, ale zaprosimy Was także na przegląd wydarzeń tygodnia.
12: Wracamy do sprawy.
11: Miasto i gmina Częstochowa zostało uhonorowane tytułem Lider szczepień na każdym etapie życia. Nagrodę w imieniu miasta odebrała Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Jeśli korzystamy z miejskiego programu takiego szczepionkowego, to my musimy być zameldowani w Częstochowie.
13: No tak, jest to takim przywilejem dla naszych mieszkańców, że skoro jesteśmy mieszkańcami, mieszkamy tu, jesteśmy zameldowani, pracujemy, no to dla tych mieszkańców oferujemy taką możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom.
11: Muszę zapytać, czy zainteresowanie ze strony mieszkańców jest duże, jeśli chodzi o szczepionki?
13: Tutaj powiem, że tak, że ta świadomość wzrasta. My zresztą od lat szczepimy, no na grypę to od 2006 roku już szczepimy, no więc to jest długi czas. Pneumokoki od kilku lat i ta świadomość mieszkańców wzrasta. My nie mamy problemów z tym, że zostają nam szczepionki, że z chwilą, kiedy ogłosimy realizację programu, podamy mieszkańcom tą informację, to w dosyć krótkim czasie po prostu mamy już brak tych szczepionek. Także to cieszy, że jednak mieszkańcy chcą dbać o swoje zdrowie, chcą stosować tą profilaktykę, no i zgłaszają się do realizacji naszych miejskich programów.
11: Częstochowa będzie kontynuowała te programy zdrowotne?
13: Tak, oczywiście będziemy kontynuować programy zdrowotne, te, które od lat realizujemy, nie tylko te szczepieniowe, ale w przyszłym roku również będziemy kontynuować programy poprawiające kondycję fizyczną naszych pacjentów, czyli program zabiegów rehabilitacyjnych w wybranych placówkach medycznych, bądź też taki program dla seniorów znany, Pogodna jesień, starzej się zdrowiej. To są różne zajęcia usprawniające, też programy cieszące się olbrzymim zainteresowaniem. W ramach tego programu właśnie tej Pogodnej jesieni też powstała taka grupa Zumba Gold i seniorzy pięknie tańczą zumbę. Też ostatnio, jak w Galerii Jurajskiej było Miasteczko Zdrowia, to mieszkańcy Częstochowy no, mogli podziwiać występ tej właśnie grupy Zumba Gold.
11: Miasteczko Zdrowia, bardzo fajna inicjatywa, bo to rzeczywiście mieszkańcy wychodzą, medycy tak samo przychodzą, specjaliści i myślę, że też dla wielu osób to był taki zastrzyk do tego, żeby iść i się przebadać, może potem kontynuować właśnie leczenie, bo często gdzieś tam się
7: dowiadujemy, że może coś jest nie tak, więc takich miasteczek by więcej.
13: No tak, rzeczywiście mieliśmy w Galerii Jurajskiej to miasteczko zdrowia, bo w poprzednich latach to na placu tutaj Biegańskiego albo Daszyńskiego, ale Galeria Jurajska jest bardzo dobrym właśnie miejscem, bo przy okazji, że przyjdziemy, że możemy zrobić zakupy, ale coś dowiedzieć się o zdrowiu i jakieś podstawowe badania zrealizować. Także myślę, że ten pomysł na tyle się chyba i spodobał organizatorom, ale nie tylko. A współorganizatorem właśnie był Rotary Club Częstochowa i PZU Zdrowie, że no już wiemy, że w przyszłym roku też będzie miasteczko zdrowia, też w Galerii Jurajskiej, żeby właśnie dać taką możliwość mieszkańcom przebadania się, wysłuchania specjalistów, bo to są no takie oczywiście krótkie wystąpienia, ale myślę takie najważniejsze treści są przekazane. No i zostanie gdzieś tam tak, może w naszej pamięci to, że no musimy dbać o to zdrowie. Musimy coraz częściej badać się, dopytywać się o różne programy, tam są wszelkie informacje. Także myślę, że ta kontynuacja będzie.
7: Mamobusy też przyjeżdżają często tutaj do Częstochowy. Są też akcje prowadzone stricte z takim ukierunkowaniem na panów.
13: Tak, rzeczywiście, no też są miesiące poświęcone na przykład paniom, jak październik, miesiąc takiej profilaktyki onkologicznej. Głównie są tutaj właśnie mamobusy, które wykonują badania dla pań. Listopad znowu jest miesiącem dla panów, czyli jakby też takie przypomnienie, żeby panowie też badali się, też stosowali profilaktykę i właśnie w listopadzie dużo się mówi o takich męskich tak chorobach i o tej profilaktyce.
7: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa, była moim i waszym gościem.
6: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: Udajemy się do Żarek, do przewodnika jurajskiego Janusza Nowaka. Sprawdzimy, jak to jest z tym młynem. Czy dalej miele mąkę?
8: Ciekawe spotkanie.
14: Był to pierwszy młyn elektryczny w naszej miejscowości, pierwszy młyn elektryczny w Żarkach. Sam młyn funkcjonował tutaj do połowy lat 90. i nadal niektóre z maszyn są sprawne. Jednak dzisiaj nie są połączone z silnikami, dzisiaj nic nie powstanie dzięki tym sprzętom, ale może dzięki naszej pracy w młynie coś dzisiaj powstanie, bo oczywiście możemy spróbować swoich sił i troszeczkę tej mąki czy kaszy zrobić. A od 2015 roku, od 2 sierpnia 2015 roku, w tych murach działa Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Na ekspozycji prezentujemy 5 rzemiosł, które od wieków były obecne w naszym miasteczku. Przede wszystkim młynarstwo, bo tak jak wspomniałem, jest to budynek dawnego młyna elektrycznego, ale to także piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i szewstwo, z którego nasze miasteczko słynie w okolicy. Przed wojną, kiedy powstał budynek młyna, na 5 tysięcy mieszkańców miasta było 500 szewców i cholewkarzy i do dzisiaj ta tradycja jest podtrzymywana w naszym miasteczku. Odwiedzający nasze muzeum mogą odbyć pewną podróż w czasie i przenieść się do okresu międzywojennego, kiedy młyn powstał i posłuchać, zapoznać się z opowieściami naszych dawnych rzemieślników. Wszystko oparte jest na zasadach interakcji, tak, żeby bardziej tutaj wciągnąć naszych gości w to zwiedzanie, żeby mogli przekonać się na własnej skórze, jak dawniej powstawała mąka czy kasza, czy jak dawniej powstawały buty czy beczki. Możemy autentycznie się przekonać, jak te narzędzia, jak ta praca rzemieślnicza wyglądała w tym czasie. Dla naszych gości mamy 2 ścieżki zwiedzania, dostosowane do wieku uczestników, czy to dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, czy dla osób dorosłych. Ja zawsze powtarzam, to jest moje już standardowe hasło starego młyna, jak pracuję już tutaj ponad 7 lat. Moje takie standardowe hasło to jest takie, że nasze muzeum jest dla osób w wieku od 2 do 102 lat, bo każdy się tutaj odnajdzie. Młodsi mogą poznać tą historię, przekonać się, jak dawniej ta praca wyglądała, a starsi mogą sobie to przypomnieć, jak kiedyś to życie nasze wyglądało, przypomnieć sobie narzędzia, które kiedyś wykorzystywali, były one w powszechnym użyciu. Na parterze starego młyna jest to ekspozycja poświęcona młynarstwu, maszyny, które tutaj w młynie pracowały, ale nie tylko. Mamy także tutaj dawne sposoby powstawania mąki i kaszy, gdzie możemy wziąć udział w krótkich warsztatach

0: legendę o gigantycznym pożarze, który kiedyś strawił naszą miejscowość, te dawne żarki. Od właśnie tego żaru, tego ognia ta nazwa pochodzi. Inni tłumaczą tą nazwę jeszcze z czasów pogańskich, kiedy palono tutaj ciała swoich zmarłych. A takie historyczne wersje są dwie. Pierwsza taka wersja, która to tłumaczy, to pochodzenie nazwy żarki, to jest gospodarka żarowa. Prawdopodobnie wypalano tutaj w średniowieczu lasy pod uprawy. Druga wersja to jest pochodzenie od gospodarki takiej metalurgicznej. Jesteśmy na obszarze rudonośnym. Od średniowiecza wydobywano i przetwarzano tutaj złoża metali. Na piętrze naszej ekspozycji mamy salę dawnych rzemiosł. Tam prezentujemy trzy rzemiosła: bednarstwo, kołodziejstwo i szewstwo. Możemy także zapoznać się tam z losami naszego miasteczka, odsłuchać opowieści, historii mieszkańców Żarek. Najważniejszy zawód w Żarkach to szewstwo. 500 szewców cholewkarzy przed wojną. I także ja sam pochodzę z rodziny szewsko-cholewkarskiej, jak większość mieszkańców Żarek. Najbardziej lubię o tym szewstwie, cholewkarstwie opowiadać. Mama sama mi opowiadała, że mało brakowało, bym się przy maszynie do szycia urodził. I z tego szewstwa mam taki mój ulubiony eksponat, o którym zawsze lubię opowiadać, zwłaszcza wycieczkom szkolnym, a jest to pociągiel. Nazwa pociągiel podobno pochodzi od tego, że pociągało się niegrzecznym dzieciom tym przyrządem. Ale to już pozostawiam taką małą tajemnicę. Zapraszam, żeby przyjść przekonać się, to z chęcią opowiem, do czego tak naprawdę ten pociągiel służył.
1: Będąc w Żarkach, nie sposób nie powiedzieć o zabytkowych stodołach swojego czasu na ich terenie. Na Placu Jarmacznym kręcony był film Powrót Babi Szczury, ale my o samych stodołach.
2: To jest jedna z największych zabudów właśnie takich gospodarczych na terenie Europy. Jesteśmy drudzy albo trzeci, jeśli chodzi pod względem wielkości. Nie ma takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, jeśli chodzi o historyczny aspekt, zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przytrzymywane płody rolne, później pełniły różnoraką funkcję, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych zabudowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem, który tak naprawdę wiąże się też stodołami, to jest Stary Rynek w Żarkach. Dlaczego one są połączone ze sobą? Z bardzo prostej przyczyny. Od czasów średniowiecznych, od nadania praw miejskich w Żarkach, przysługiwały Żarkom możliwość organizowania dwa razy do roku wielkich jarmarków. I ta tradycja jarmarków w chwili obecnej jest dalej kultywowana, co prawda nie dwa razy do roku, tylko tak naprawdę dwa razy w tygodniu, bo w środy i w soboty. I te jarmarki teraz nazwane są targami i nie znajdują się na Starym Rynku, ale właśnie zostały przeniesione w obręb targowiska, które mieści się w żareckich stodołach.
1: Cieszą się popularnością wśród mieszkańców?
2: Oj, bardzo dużą, ponieważ w okresie letnim, kiedy jeszcze tutaj w okolicznych lasach pojawiają się letnicy, to jest bardzo duże natężenie ruchu, a liczba stanowisk handlowych to jest nawet koło 1000 może się pojawić w sobotę. I można tam kupić de facto wszystko, od bardzo popularnych, nie wiem, ziemniaków, cebuli, papryki, poprzez ubrania, rzeczy, chemię, żywy inwentarz typu kury, kaczki, gęsi, płody rolne, rośliny, kosiarki, starocie. Każdy na pewno jak przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście na targu mamy nasze lokalne żareckie przysmaki typu tatarczuch, który jest tak naprawdę jednym z punktów, gdzie można zawsze dostać, to jest w okresie letnim właśnie punkt na placu targowym.
1: Co to jest tatarczuch?
2: To jest chleb, który jest wypiekany na mące gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczypiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. Przyjechać, kupić i spróbować. Można wejść na parchowotkę, która jest punktem znowu obronnym z okresu

0: I II wojny światowej, z którego jest piękny widok na Żarki i tam najlepiej być albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, kiedy pięknie widać usytuowanie, średniowieczne ulokowanie miasta Żarki, czyli na zasadzie gwiazdy, czyli pięć dróg gwiazdowych, które prowadzą do Żarek. I tak naprawdę wtedy też można sobie zdać sprawę, dlaczego Żarki też zostały już 2 września zbombardowane. Dlatego, że to był bardzo duży punkt tak naprawdę komunikacyjny. Były tutaj, wycofała się armia, wycofała się ludność cywilna, więc bombardowanie tego punktu spowodowało bardzo duży chaos w Armii Polskiej, który nastąpił w 1939. Poleciłbym ścieżki rowerowe w mieście Żarki jako świetny punkt wypadowy. Co tydzień, przez cały tydzień jechać na inną ścieżkę rowerową w innym kierunku, zataczając kręgi, wracając z powrotem do Żarek. Jest to jeden z fajniejszych rzeczy, które Żarki właśnie rozbudowały i rozbudowują cały czas tą sieć ścieżek rowerowych. No i olbrzymia liczba atrakcji turystycznych, które się tutaj w Żarkach pojawiają i w okolicy.
1: Tyle Janusz Nowak, przewodnik jurajski, a teraz moje spotkanie z kolejnym gościem.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
3: Urszula Miszczak, zapraszam. 9 noworodka pozostawiono w częstochowskim Oknie Życia przy ulicy Świętego Kazimierza 1. Dziecko zostało natychmiast objęte opieką oraz poddane niezbędnym badaniom medycznym. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ze względu na prowadzone przez odpowiednie służby czynności nie udzielamy dalszych informacji, poinformowała 7 czerwca w mediach społecznościowych Archidiecezja Częstochowska. Wyborcza ustaliła, że był to chłopiec. Nie znaleziono przy nim żadnej informacji ani listu, co się w przeszłości zdarzało. Okno Życia to miejsce, w którym kobiety nie mające możliwości zapewnienia swojemu nowonarodzonemu dziecku opieki mogą anonimowo je pozostawić, ratując tym samym jego życie. Okno otwiera się od zewnątrz, ma zamontowane ogrzewanie i wentylację. Od wnętrza domu dzieli je kolejne okno lustrzane. Nie widać przez nie, co się dzieje w środku, a i ze środka trudno dostrzec cokolwiek na podwórzu. W ten sposób mają zagwarantowaną anonimowość matki, które nie mogą lub nie chcą zaopiekować się swoimi nowonarodzonymi dziećmi. W momencie, gdy okno się otworzy, zakonnice słyszą alarmowe dzwonki, następnie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne. Powiadomione zostaje m.in. pogotowie ratunkowe oraz sąd rodzinny. Za pozostawienie dziecka w oknie życia nie grozi żadna odpowiedzialność karna. Urząd Miasta Częstochowy mierzy się z rekordową liczbą wniosków o wydanie warunków zabudowy. Urzędnicy nie nadążają z ich terminowym rozpatrywaniem. Tylko w ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku do magistratu wpłynęło ponad 1000 takich dokumentów. Udało się wydać 463 decyzje. W całym ubiegłym roku wszystkich wniosków było 1718, a wydano 1130 decyzji. Dla porównania w roku 2024 wpłynęły 844 wnioski, wydano 757 decyzji, a w 2023 złożono 701 wniosków i wydano 561 decyzji. Powodem nagłego skoku jest zbliżające się wejście w życie planu ogólnego miasta Częstochowy, który znacząco zmieni zasady zabudowy na terenie miasta. Plan ma wejść w życie jeszcze tego lata. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, przypomina Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u na Śląsku.
4: Jeśli rodzice i opiekunowie zdążą go wysłać do końca bieżącego miesiąca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostaną wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
3: Od początku lutego z Częstochowy wpłynęło 19 700 wniosków na 26 700 dzieci, a z powiatu częstochowskiego 13 000 wniosków na ponad 19 000 dzieci. Od czerwca w barwach Kolei Śląskich pasażerów wożą kolejne 2 nowoczesne pociągi Impuls 2, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik przewoźnika.
5: Pasażerowie spotkają nowe Impulsy 2, m.in. podróżując z Katowic do Rybnika, Raciborza, Gliwic, Częstochowy, Wisły czy z Wardonia. To trasy, z których każdego dnia korzystają tysiące podróżnych.
3: Obecnie w barwach Kolei Śląskich jest 13 Impulsów 2, docelowo będzie ich 35. Zakupy nowego taboru wspólnie realizują Województwo Śląskie i Koleje Śląskie. Łączna wartość wszystkich umów dotyczących zakupu nowych pojazdów wraz z serwisem utrzymaniowym wynosi blisko 1,5 miliarda złotych, z czego część stanowią środki unijne oraz z Krajowego Planu Odbudowy. Koleje Śląskie rozpoczęły kolejną edycję badania satysfakcji pasażerów.
5: Ankieta pozwoli ocenić m.in. jakość obsługi podróżnych, komfort podróżnych, podróży, czystość pociągów, ofertę Kolei Śląskich, a także funkcjonalność aplikacji mobilnej KSK.
3: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ankieta jest dostępna pod adresem www.kolejeśląskie.pl. Jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Formularz będzie dostępny do 15 czerwca.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Jak już mówiłam kiedyś w programie, powstanie 78 km subregionalnej trasy rowerowej, która będzie prowadzić przez 6 gmin, w tym przez Częstochowę. Nowe odcinki przebiegną wzdłuż Warty. Wartość tego projektu unijnego to ponad 33 miliony złotych. Tak się składa, że na przestrzeni ostatnich lat w Częstochowie długość dróg rowerowych wzrosła znacząco, bo ponad 100 km. To my w temacie rowerowym pozostajemy.
2: Ciekawa Częstochowa.
6: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
7: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
8: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
9: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedziała.
8: Oczywiście to
9: narażać
8: rowerzystów. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu, kilka wstecz, zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń, może czasami szorstka, się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 km dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny, żeby ten brakujący element, tak jak wspomniałem, aleja Jana Pawła II i budowany ciąg pieszo-rowerowy, żeby to spinać. Na północy no, praktycznie przesądzone jest rozszerzenie tego zakresu prac przy budowie Alei Wyzwolenia o budowę odrębnego odjezdni, nie wjezdni wyznaczonego, tylko odrębnego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli nam od Fildorfanila na północy bezpiecznie poruszać się rowerem w kierunku ludnych osiedli, przy Witosa, przy Burzaka i dalej do Kukuczki i tam przez Las Aniołowski dojechać do przebudowywanej promenady Niemena, więc no to też jest dobra informacja dla... Też rowerzyści zyskają nową przeprawę przez tory przy okazji budowy przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Tam naprawdę komfortowo będą mogli się poruszać. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już przecież bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, przyrody i walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach
7: swojego terenu jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Aktualnie są na etapie przygotowania przetargów do wyłonienia wykonawców. Formuła projektu i buduj. Trzeba najpierw zaprojektować, żeby później wybudować, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego też ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie scalone, żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników. Także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 km na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 km spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie te infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do dajmy na to Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy jurajskie plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
1: O inwestycjach rowerowych mówił Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. Trasa numer 17 będzie mieć charakter ponadregionalny, będzie łączyła się z odcinkami w innych subregionach i województwach.
2: Zmieniamy temat.
1: Zabiorę Was teraz w miejsce, gdzie działa Salon Sztuki, a tam prezentowane są wystawy fotograficzne, plastyczne, a nawet architektoniczne. Są również koncerty kameralne. O jakim miejscu mówię? Oczywiście o Miejskim Domu Kultury w Częstochowie.
10: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Cały czas działa studio nagrań, cały czas dzieją się rzeczy, które możemy wystawiać w sali widowiskowej, a także mamy wystawy, bo mamy również właśnie galerię, w której prezentujemy różnego rodzaju wystawy, czy to fotograficzne akurat.
1: Zatrzymajmy się przy tym basenie, no bo powiem szczerze, nie znam drugiego takiego ośrodka, który by dysponował takim obiektem w obiekcie.
10: Tak, jest to troszeczkę związane z tym, że tutaj chodzi o to, że jesteśmy w jednym budynku i zazwyczaj w miastach jest tak, że tego typu obiekty należą pod ośrodki sportu i rekreacji. No, w Częstochowie byłby to MOSiR. Natomiast w naszym obiekcie jest tak, że no, należałoby zdublować szatnie, należałoby zdublować kasę, a tak wszystko mamy w jednym miejscu. Wobec tego jest to jakby naturalne, że Miejski Dom Kultury w jednym budynku ma właśnie basen, którym również zarządza. Oprócz tego, że organizujemy imprezy kulturalne.
1: Każdy z członków rodziny coś sobie znajdzie, tata pójdzie na basen, mama pójdzie na przedstawienia, a maluch jeszcze do jakiegoś ogniska się tutaj zapisze.
10: No mam nadzieję, że tak się dzieje, bo rzeczywiście nasza oferta, oprócz tej oferty takiej edukacyjnej, bo jako Dom Kultury również statutowo prowadzimy działalność edukacyjną, różnego rodzaju zajęcia, zainteresowań, to właśnie wyjątkowo też są to zajęcia napływalne, między innymi aquaerobik, między innymi zajęcia korekcyjne dla osób z wadami postawy, no, kursy nauki pływania, to też jest nasza działalność.
1: Tak, o sporcie już powiedzieliśmy, to teraz zatrzymamy się na dłużej przy kulturze i wykorzystajmy scenę.
10: Jeżeli chodzi o salę widowiskową, o scenę, rzeczywiście mamy dosyć duże zainteresowanie wynajmem, bo przede wszystkim tego typu rzeczy tutaj oferujemy. Oczywiście również robimy własne imprezy, ale jednak taką podstawową formą użytkowania sceny to jest wynajem sali. W ciągu roku szkolnego praktycznie co drugi dzień można powiedzieć, że ta sala jest wypełniona głównie przez dzieci i młodzież. Z tego względu, że u nas wynajmują przede wszystkim teatry z całej Polski, bo i z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, które robią spektakle. Głównie są to spektakle teatralne dla dzieci. Oczywiście, ponieważ są to firmy zewnętrzne, one we własnym już zakresie, no, robią to, że ta promocja i tego typu wszystkie rzeczy związane jakby z tym, aby ta młodzież nasza częstochowska przychodzi.
1: Nie ma też co ukrywać, bo tutaj też zarabiacie na tym pieniądze i nie jesteście jedynym takim miejscem, które wynajmuje się dla kogo.
10: Zgadza się. No, jeszcze jest różnica, powiedzmy, pomiędzy czy teatrem, czy filharmonią, że my nie mamy zawodowych artystów, czyli na przykład muzyków, czy aktorów, gdzie są sezony artystyczne i powiedzmy, jeżeli mówimy o teatrze, no to teatr jest zobowiązany do tego, aby było ileś tam premier, prawda? Filharmonia, aby było ileś tam spektakli, no, w których biorą udział pracownicy tych instytucji. U nas nie ma tego. My mamy zespoły amatorskie. Takim zespołem jest Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa. Uważam, że jest to perełka naszego miasta. Również zawsze szczycę się tym i chlubię, że należy właśnie do Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. I rzeczywiście również wystawiamy tego typu przedstawienia. No wiadomo, że jest to zespół folklorystyczny, czyli taki, który ma na celu popularyzację przede wszystkim naszego dziedzictwa, naszej kultury. I uważam, że to jest właśnie to, czym powinniśmy się zajmować. Także tego typu imprezy też organizujemy, ale chciałbym zwrócić uwagę, to są amatorzy. To są dzieci, to jest młodzież, która przychodzi. Oni przychodzą dwa razy w tygodniu. Jak im nie pasuje, to nie przyjdą. Oni nie są zobowiązani pracą. Dlatego no, nie mamy aż tak wielu tych występów, jak powiedzmy we wspomnianym teatrze czy filharmonii. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
1: No to teraz zmieniamy temat i na chwilę przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z nami jest Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS Beata Kopczyńska.
11: Liczba osób pobierających renty wypadkowe systematycznie maleje. W ciągu ostatnich 10 lat ubyło ponad 57 tysięcy świadczeniobiorców. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że trend jest trwały i obejmuje wszystkie główne grupy rent wypadkowych. W 2025 roku liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 123 300. Jeszcze w 2016 roku było ich 180,5 tysiąca. To oznacza spadek o 57 200 osób, czyli o niemal 1/3 w ciągu dekady. Największą grupę niemal na równi stanowią osoby pobierające renty w związku z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Ich liczba zmniejszyła się odpowiednio z 78 400 do 57 200 osób oraz z 90 300 do 58 700 osób. W tym samym czasie spadła również liczba rent związanych z wypadkami w drodze do pracy lub z pracy z 11 800 do 7,5 tysiąca. Podobny kierunek zmian widać w przypadku rent rodzinnych wypadkowych. 10 lat temu świadczenie pobierało przeciętnie 24 300 osób, a już w 2025 roku było ich 16,5 tysiąca. To spadek o 32%. Najliczniejszą grupę nadal stanowią osoby pobierające renty rodzinne przyznane po bliskich, którzy ulegli wypadkowi przy pracy. Wśród osób pobierających renty wypadkowe dominują osoby starsze. Ponad 2/3 z nich ma co najmniej 70 lat. Średni wiek osoby pobierającej rentę wypadkową wynosi obecnie 73,9 roku. Mężczyźni nadal stanowią większość tej grupy. W grudniu 2025 roku stanowili 64,1% wszystkich pobierających renty wypadkowe.
1: Tyle Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Częstochowa, jak się okazuje, nie tylko piłką nożną stoi.
12: Janusz Danek, prezes Speedway Fan Klubu Częstochowa.
1: Panie prezesie, ciągle w ruchu, teraz tak samo, dla kogo jest Speedway?
12: Speedway to jest, można powiedzieć, jak ktoś nie przyjedzie na stadion, nie zobaczy tego bakcyla. Panie redaktor, ja powiem taką fajną rzecz, bo byłem kiedyś, prowadziłem hurtownię taką napojów różnych, prawda? I taki był broker z Sosnowca, tam nie ma żużla, ja go zaprosiłem do mnie tutaj. Podobnie miałem z Krupskiego Młynu takiego prezesa, ale zaprosiłem i usiadł na trybunach i zobaczył żużel i się zakochał. Także to my to wielopokoleniowo, my to chyba nawet tak się u nas potocznie mówi, że my to z mlekiem matki wyssaliśmy tą pasję, tą miłość do ścigania. A Częstochowa to jest wielka tradycja. Jest Rybnik, jest Gorzów, jest Częstochowa, jest Bydgoszcz, jest kilka miast, Wrocław, to są miasta stricte żużlowe. Bo Warszawa, myśmy w Warszawie, stolicy, próbowali kilkakrotnie i z panem Władysławem Golobem i nawet ostatnio był Marek Kraskiewicz, żeśmy tam próbowali, bo tam była przez, no i tam Sławek Drabik zdobywał w 90. to już nie ma znaczenia, Mistrzostwo Polski wtedy i Zbyszek Boniek jak był na trybunach, a ze mną pojechało 5 autokarów biało-zielono ubranych, cały sektor główny. Zbyszek podszedł, mówi: chłopie, ja nie wiedziałem, to jest... To się, i wtedy dostaliśmy puchar Fair Play. On był oczarowany, bo no 300 biało-zielonych flag i to na stadionie Gwardii w Warszawie. Myśleliśmy, że to się uda. No ale niestety, nie ma takich pasjonatów, którzy chcieliby to pociągnąć, bo pan Władysław Golob jest zbyt gorszy, a pan Marek Kraskiewicz miał słabsze przebicie. Tam Unia Leszno próbowała też wspierać na tej Gwardii, ale to musi chcieć i samorząd, muszą chcieć zawodnicy, wiele czynników ma wpływ, aby to wykwitło. W Częstochowie miłość do Speedwaya, tak jak mówię, my wyssaliśmy z mlekiem matki i to pokoleniowo, dziadek, wnuczka bierze i to tak sport, można powiedzieć, stricte rodzinny. No a speedrower jest taką, można powiedzieć, odmianą żużla na rowerach. My to tak nazywamy, bo Hans Nielsen, profesor żużla, czterokrotny mistrz indywidualny świata, kiedy był w Polonii Piła, powiedział, że to jest najlepszy sposób na przygotowanie żużlowców, to zaraz w Pile wybudowali obok korony tor do speedrowera. Podobnie w Zielonej Górze. Patryk Dudek do tej pory nieraz jeździ. Rafał Dobrucki. Anita Włodarczyk, to jest moja zawodniczka, która 6 lat jeździła. Ta słynna Anita, ta mistrzyni olimpijska świata, 6 lat jeździła w speedrowerze Anitka. Jest mistrzynią Europy juniorek. Także później Dobrucki, trener kadry narodowej, Skórnicki Adam, mistrz Polski na żużlu, Sławek Drabik, Patryk Dudek i Fajferowie, kupę tych zawodników, duża ilość zawodników, tych, którzy są znakomitymi żużlowcami, oni gdzieś tam pierwsze te kroki stawiali w tym speedrowerze. No i my też tak chcieliśmy pewnie z początku naśladowywać tych wielkich mistrzów, takich jak Ivan Maurer czy Ove Fundin. No i to tak jak Ronaldo czy Messi są, czy Lewandowski są takimi dla młodych chłopców kopiących w piłkę, no bo wszyscy chłopcy grają w piłkę, dziewczynki też teraz zresztą z sukcesami, nasze tutaj częstochowianki też miały wiele sukcesów, nawet miałem przyjemność być komentatorem, kiedy zdobywały Mistrzostwo Polski w futsalu, także no ja po prostu kocham sport i wszystko to, co ze sportem związane.
1: Myślę, że dobrze, że ta Częstochowa ma pana. A jak pan sobie wyobraża właśnie ten speedrower za 5-10 lat w Częstochowie, czy tam w skali kraju?
12: Taką miałem refleksję, właśnie nawet będąc Brackenham, oni mają już 70 lat speedrower, bo to jest, Anglia jest kolebką speedrowera i mają tam 80 klubów i one są poukładane, mają już budyneczki, mają to. Myślę, że trzeba tą infrastrukturę wzbogacić, bo mamy tory, mamy wspaniałych zawodników. Polacy mają kapitalną predyspozycję do ścigania w lewo. Czy to w speedrowerze, czy w żużlu. Widzimy w żużlu Bartuś Zmarzlik, no bo ja jako pierwszy z nim wywiad prowadziłem Gold Trophy na mini żużlu, wtedy jeszcze Mikkel Mikkelsen, Woźniak, Zmarzlik zaczynali i tako pierwszy wywiad jego Boguś Nowak przywiózł z Pawłem Zmarzlikiem, ojcem wtedy. No ja pierwszy wywiad z nim i dałem mu takiego złotego lwa z pracowni sztukatorskiej. No i teraz jak był kiedyś Paweł, tata Bartka był też na żużlu, to w
13: Częstochowie. Dzień dobry prezesie, tego twojego lwa to my mamy tego. Pani se redaktor wyobraża, a Bartek cudowny chłopak i takie więzy, życzenia świąteczne czy coś. No nie jest zadufany, jest fajny, no, cudowną ma rodzinę i no, fajny chłopak. Czyli my wychowujemy w cudownych ludzi, a Bartek to jest dobro narodowe. Bartek jest dobro narodowe, tak jak Anita Włodarczyk, która też zaczynała w speedrowerze. Także pani redaktor, no te więzi, to wszystko powoduje, że jesteśmy jedną wielką sportową rodziną i co by tu nie mówić, no musimy być dla siebie dobrzy, bo czasy są trudne, ale trudne czasy kształtują mocnych ludzi, prawda? I dlatego może za lat kilkanaście te trudne czasy ukształtują jeszcze lepszych ludzi niż my staramy się być, bo wszyscy chcemy, szukamy szczęścia, wszyscy dążymy do doskonałości, prawda? Ale no receptę musimy sobie sami wystawić, no bo...
14: Dobrze się sportem zająć.
13: Dobrze się sportem zająć, dobrze się zająć kulturą, dobrze się zająć nauką. Pasjonaci żyją szczęśliwie, a jak człowiek żyje szczęśliwie, to nie obraża innych, nie dokucza innym, bo ma swoje życie, jak to się mówi potocznie, swoje małpy i mój cyrk, prawda? I nie interesuje mnie to, jakiego sobie proboszcz wikarego dobrał, no bo to jego parafia i niech on sobie tam dobiera, niech on sobie... Ja, mnie interesuje, abym miał dobrych, wrażliwych ludzi wokół siebie i nie plujących jadem, nie hejtujących, ludzi, z którymi się chce żyć. Kocham sport w każdej postaci. W ogóle każda szlachetna sportowa rywalizacja coś tworzy, coś buduje, coś łączy. Na torze, na boisku możemy rywalizować, ale poza boiskiem jesteśmy kumplami. I to jest bardzo ważne. Tak się buduje społeczeństwo obywatelskie. Bo wiadomo, każda partia mówi, że robi to dla ludzi. A to jest nieprawda, trzeba to mówić głośno. Celem każdej partii jest władza, tylko i wyłącznie. Dlatego my, jako społeczeństwo obywatelskie, musimy wszystko robić, żeby być zintegrowanymi, żeby po prostu tworzyć fajne klimaty tutaj. No bo przecież no politykę zostawmy politykom, już tak jest i niech będzie. Niech mówią, że robią dla nas, no i niech tak będzie, że robią to dla nas. I z tym się trzeba umieć pogodzić. A trzeba też zmieniać to zmieniać możemy. No i jak się weźmie w swoje ręce sprawy, to myślę, że można wiele. Speedrower. Kiedyś dziedzina nieznana, a teraz pani przewodnicząca Iżyńska mówi, że po piłce nożnej, żużlu, siatkówce, no to wy jesteście tą siłą w mieście. No to dla mnie jest to wielki splendor, wielki zaszczyt, takie spełnienie.
2: Wracamy do sprawy.
10: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
14: Zatrzymajmy się na dłużej przy tym zespole, bo właśnie bardzo mnie pan tutaj zainteresował tym tematem, czyli dzieci, młodzież w różnym wieku w tym jednym zespole.
10: Tak, przy czym jeżeli chodzi o sam zespół, tutaj chciałbym nadmienić, że zespół istnieje dużo, dużo wcześniej. On same początki to jeszcze miał przy zakładzie włókienniczym, bodajże, nie wiem, czy nie CEBA, czy no, w jednym z zakładów włókienniczych, także on już obchodził 40-któreś lecie. My dopiero no, istniejemy od 2013 roku. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy powstaliśmy, przejęliśmy ten zespół, bo jakby działalność tego zespołu najbardziej pasowała pod naszą działalność. I w zasadzie te warunki, które tam są, czyli jeśli chodzi o nabór, o ćwiczenia, o zajęcia, one są takie, jakie były wcześniej. Ja tutaj nic nie zmieniałem. My w zasadzie jedynie pomagamy. Pomagamy czy to w organizacji różnych imprez, czy różnych wyjazdów, bo wiadomo, że staram się też, aby ten zespół reprezentował nasze miasto i Polskę na zewnątrz. Staram się to robić tak, aby to było też jak największym pożytkiem i dla miasta, dla naszego wizerunku, ale również dla naszej młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa występuje w całej Polsce, również zarabiając. I te pieniążki, które sobie zespół wypracuje, później są przeznaczane na wyjazdy zagraniczne. I uczestniczymy w różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych, właśnie zarówno w kraju, jak i za granicą, w zgrupowaniach. Młodzież wydaje się zadowolona, a powiem szczerze, że to nie jest takie proste obecnie zachęcić młodzież do zespołu folklorystycznego.
14: O to miałam właśnie pytać.
10: To właśnie nie jest takie proste, ale wypracowane metody, które no kierownictwo, bo ja tak mówię do tych osób, które prowadzą zespół, a które ze mną współpracują, wypracowało te metody, odpowiednią reklamę w szkołach, także nie mamy z tym problemu, natomiast wiem, że ogólnie w Polsce ten problem jest. No, wiem, że przede wszystkim z chłopcami, bo szybciej jednak dziewczynki przychodzą do takiego zespołu niż chłopcy. No niemniej my mamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki i ten zespół naprawdę fajnie funkcjonuje, a chciałbym zauważyć, że jest to też funkcjonowanie na dosyć wysokim poziomie, ponieważ podam przykład, jeszcze do niedawna instruktorem zespołu pieśni i tańca Częstochowa był obecny dyrektor artystyczny zespołu pieśni i tańca Śląsk, a mamy tylko dwa zespoły zawodowe folklorystyczne, Śląsk i Mazowsze. Oczywiście do nich nie możemy się porównywać. Niemniej, skoro...
14: Ale jaki prestiż, no jednak o czymś to świadczy.
10: No myślę, że wydaje, dlatego mówię, że jest to nasza perełka. Perełka, o którą dbam, którą zawsze będę wspierał i no, o której zawsze będę wszędzie mówił i chwalił się.
14: No to mówmy dalej. I są te wszystkie stroje, rozumie.
10: Tak. Oczywiście my tutaj w Częstochowie również mamy strój okolic Częstochowy, bo jako takiego samego miejskiego nie ma, ale stroj okolic Częstochowy. I one są bardzo różnorodne. Może króciutko powiem, z czego to wynika. Chodzi o to, że no wiadomo, wcześniej do Częstochowy pielgrzymowali ludzie z całej Polski w swoich ludowych strojach. I w zależności od tego, od której strony wkraczali do Częstochowy, to te stroje okolic Częstochowy się przyjmowały. Czyli jeżeli powiedzmy od strony Łowicza, no to więcej tych elementów łowickich, chociaż też są oddzielne, bo tak jak mówię, my mamy swój strój, swoje tradycje częstochowskie, o których myślę powinniśmy pamiętać. Ja już pomijając same stroje, bo same stroje można obejrzeć, ocenić, zobaczyć. Natomiast mamy swoje rymy częstochowskie, mamy swoje słowa, które są inne niż gdzieś indziej, no, o których też ostatnio dosyć dużo się mówiło tutaj, przynajmniej w Częstochowie, typu piterek i tak dalej.
14: Oj tak, znam to słowo, znam, bo ja z tych okolic pochodzę.
10: Także mamy się czym chwalić i powiem szczerze, że powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to eksponować i mówić o tym. Dawniej ludzie się tego, wydaje mi się, że ludzie się wstydzili tego, że no ale to chyba wynikało jeszcze z czasów zaborców, którzy po prostu chcieli tą kulturę polską unicestwić. I to gdzieś zostało, że ludzie raczej starali się mówić tą poprawną polszczyzną. Oczywiście to jest fajnie, ale myślę, że nie powinniśmy też zapominać o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o naszej kulturze. I uważam, że jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, no jednym z moich podstawowych takich zadań jest właśnie to, aby tą Częstochowę no po prostu promować i pamiętać o tym, co nasze, o tym, co regionalne, co lokalne.
14: No to gdzie wysyłacie tą swoją perełkę, jeśli chodzi o takie zagraniczne kraje, takie najbardziej egzotyczne, bo wiem, że właśnie te kraje egzotyczne lubią te nasze klimaty.
10: Tak. Najbardziej egzotyczne wyjazdy zespołu pieśni i tańca Częstochowa były w czasie, kiedy jeszcze nie podlegał pod Miejski Dom Kultury, bo w zasadzie no, na większości kontynentów zespół występował. Wiem, że był w Azji, w Chinach, i w różnych innych okolicznych państwach. Był między innymi w Brazylii, był w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli chodzi o Europę, no to można powiedzieć, że chyba większość państw europejskich. Natomiast no, od czasu, gdy przyjęliśmy zespół, czyli od 13 już lat, no chyba najdalszym wyjazdem to był wyjazd do Gruzji. Ale były również wyjazdy zagraniczne, między innymi do Węgier, do Francji, do... Mam tutaj na myśli Lourdes, czyli nasze miasto bliźniacze, gdzie zostaliśmy zaproszeni. No, tych miast było dosyć dużo, bo często jest tak, że jesteśmy zapraszani i wówczas nas jakby nic nie obchodzi finansowo. Tak jak to było w przypadku Lourdes, opłacaliśmy transport, natomiast już samo zakwaterowanie, samo przygotowanie do koncertów zaopiekowała się strona zapraszająca, czyli włodarze miasta Lourdes. To było związane między innymi z 30-leciem współpracy. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje, jest godzina 8:00, zapraszamy na wiadomości w niedzielę.
8: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
9: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
10: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
9: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
8: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
11: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
10: Dokładnie.
11: Ludzie machają, uśmiechają się.
12: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
8: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
13: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
14: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
8: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Dzień z przydatnymi opadami nas czeka właściwie w całym kraju, więc parasolki wszędzie się przydadzą. Teraz to jeszcze kilka stopni chłodniej, ale po południu od 15 stopni na Pomorzu, po 17 w Małopolsce. A ponieważ od czwartku trwa mundial, to ja dzisiaj będę grał największe przeboje związane z sportem i z mistrzostwami świata. Fajnie, że jesteście z nami. I wszyscy myśleli, że zacznę od Ciągle pada, w związku ze stanem pogody dziś za oknem. A tu nie, a tu kombi Słodkiego, miłego życia.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 po 8, tu Radio Złote Przeboje. Na mundialu Turcja właśnie przegrała z Australią, ależ się porobiła. A u nas w głośnikach Joe Cocker z 97 roku z piosenką o tym, co wydarzy się w nocy. Spokojnie, nim noc, to przed nami jakieś kilkaset przebojów. U nas za chwilę na przykład Kim Carnes, która za miesiąc będzie świętować 81 urodziny. Co się robi w tym wieku? No, ona prowadzi spokojne, ale aktywne życie w Nashville, gdzie wciąż tworzy muzykę, czasem gdzieś wystąpi. Oczywiście, że Bette Davis Ice.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę.

0: która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Bellini, Samba de Janeiro. Nie była to piosenka związana z żadną sportową imprezą, ale gościła na sportowych obiektach często. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dziś przeboje piłkarskie, przeboje mundialu. No to będzie Keenan, Waving Flag, utwór napisany na drugi album artysty, ale jeden z producentów napojów postanowił, że po przeróbkach ta piosenka będzie mundialowym hitem podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. No i Światowej Federacji Piłkarskiej też się podobała, też z niej korzystała. No i to był rzeczywiście wielki przebój światowy. Do jego wykonania użyto 50 bębnów. Słychać? Chyba tak. Waving Flag.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Savage Only You w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. Ja przypominam, że Radio Złote Przeboje zaprasza Was na koncert AMD, który w Warszawie 24 sierpnia. Trzeba tylko najsprytniej rozszyfrować tak po swojemu, z przymrużeniem oka trochę, skrót nazwy zespołu, czyli OMD.
1: Dzień dobry, Marcin Złodziej się kłania. OMD, obłędną muzykę daję.
2: OMD, orkiestra mojego dzieciństwa.
0: No i pięknie, ale najważniejsza informacja jest taka, że te propozycje to wpisujemy w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl. I tylko tam. Od poniedziałku będziemy nagradzać te najbardziej oryginalne propozycje. A to już Warius Manx.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej masz.
2: Reklama. W niedzielę o godzinie 9:00 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
3: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
3: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
5: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
3: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: To może ja zacznę od temperatury, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 9:03, co tam u naszych słuchaczy?
6: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam owsiankę z morelami i dzisiaj podobnie.
2: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie.
7: Radio Złote Przeboje.
2: Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego, jak ktoś przy śniadaniu. To już Tonita Tikara, mamy, szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

Ace of Base w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Piękna historia to była szwedzkiej grupy, która skończyła się w smutny sposób, bo panie, które były trochę na bok odsuwane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za komponowane treści, na dwóch panów w grupie w pewnym momencie się trochę obraziły. A jedna z pań, Lynn Berggren, z zespołu się wycofała i do dziś nie utrzymuje kontaktu z Ulfem Ekbergiem. To ten blondyn. Wielkie życie w blasku fleszy nie zawsze jest łatwe. Łukasz Zagrobelny o życiu teraz zaśpiewa na czekanie.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią, Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa, to znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski, nie na mundialu co prawda, on jest o krok od przenosin do Chicago Fire, słuchajcie, może tam zarobić nawet 20 milionów dolarów za rok. Gram fana piłki nożnej Robiego Williamsa, tu z Nicole Kidman.

0: Maya, All About the Money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej.

0: i oddaj głos już dziś. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje, w niedzielne przedpołudnie, a o 10 dokładnie. Czas na wiadomości.
2: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
3: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
2: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
4: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzie. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
2: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 9:03, to może ja bym tu zaintonował.
6: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
7: Radio Złote Przeboje.
1: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

Alan Oates, Out of Touch w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas Spice Girls. No właśnie, miała być urodzinowa trasa na 30-lecie istnienia tej grupy teraz, w 2026 roku, ale cisza o tym, czyli nic takiego się nie wydarzy, no bo już połowa roku. Ale za to ukazała się pamiątkowa moneta w tym roku ze Spice Girls w Wielkiej Brytanii, a Melanie C, czyli jedna z członkiń zespołu, ruszyła w solową trasę koncertową, bo nagrała nowe piosenki. Czyli coś tam jednak się dzieje.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą i wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska! Biało-czerwoni! Polska!
0: To jest ulubiona piosenka polskich kibiców. Nie tylko tych od piłki nożnej. No to bardzo proszę.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

With the Kiss. Uwielbiam Jason Donovan, fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11, a ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni, ale od środy już więcej słońca, od czwartku cieplej, tak do 25, a od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią jak coś kapie.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11. Zapraszamy na wiadomości.
12: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
13: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód, rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
12: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
14: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
12: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Sprawdzam dla Was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu, najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku. A sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem Wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.
17: Radio Złote Przeboje.
11: będzie także mundialowe granie w naszej złotej piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Obywatel GC w radiu, złote przeboje. W porę deserów powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witamina B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców ponoć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Okay. Irene Cara, Fame, Oscarowa piosenka z 80 roku.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń

0: że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA, a jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota Piątka.
0: A właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama Uuu. No i kompozytor wyczuł potrzebę napisania dla kibiców całej piosenki. Pisałem i myślałem o piłce nożnej, chciałem utworu angażującego fanów, takiego, który mógłby ich ponieść. Chyba mu się udało, prawda?

0: Daniel Simple w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6000 zł. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Startuje.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
7: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym, jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
9: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
10: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
9: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
8: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
11: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
8: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17. Trzy minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: Genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, Lady Punk i Fabryka Małp w Radiu Złote Przeboje. Niedawno z Januszem Panasewiczem w studiu Radia Złote Przeboje rozmawialiśmy o niezwykłym koncercie, który kiedyś wydarzył się w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone, totalnie cała sala.
0: To tyle wspomnień od Janusza Panasewicza i o niezwykłym koncercie, który odbył się kilka ładnych lat temu właśnie w Siedlcach. 13 minut po godzinie 12, to ja teraz podkręcam wam tempo w to niedzielne popołudnie. Może takie dźwięki sprawią, że ten niedzielny obiad i ten tradycyjny schabowy będzie się lepiej robił. Spiller i Groove Jet już teraz w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko w weekend u nas.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać.

Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od grania w barach w Teksasie, śpiewając covery. Kiedy po raz pierwszy przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem, był wtedy w wytartych jeansach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 7, 9, 8. To był Christopher Cross w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: zwalcza ból?
1: Fundary!
0: Kto?
1: Fundary!
2: Fundary!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk!
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda!
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Reklama.

Mamma Mia i Abba w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13:00, tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Ligeira i Vamos a la Playa.

0: Irlandzki boysband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 13:00. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14:00 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Wstawaj.pl i oddaj głos już dziś.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
5: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
6: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
7: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
6: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
8: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
6: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej numer 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
9: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
6: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18. Minuty po godzinie 13. Niedzielne popołudnie dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno: zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

To gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna. No i gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Lutricia McNeil w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: To jest radio Złote Przeboje.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi i schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją...
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
20: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażaną kapustą, a może o tej porze z młodą kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne, wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą płytę wydała w 1997 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

0: Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Co za dzień.
0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
5: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
4: Do programu można zgłaszać na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Niedzielne popołudnie w całym kraju skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11. Minutę po godzinie 14. No nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek, a te słowa wyśpiewa Richard Marks.

Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś ją usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w Radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Di-da-di, di-da-di, di-da-di.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie, a w naszym cyklu najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Reklama.
15: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Zawsze lubię ten kawałek nucić, kiedy jadę samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze mam ciarę na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80., a takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
4: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
3: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
4: Słyszymy się już jutro po 18. Tomasz Brel.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
8: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
7: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
9: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
7: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
10: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
7: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Pogoda.
6: Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą. Także mogą pojawić się burze, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters, no i słynny numer Johnny B.

Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie 4.14 dzień czerwca, mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 68. urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.

0: relaksujemy was z takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry. Podobno niespodzianki szukujesz po godzinie 16. Muzyczne, tak powiedziałeś.
1: Muzyczne, otóż to. Na przykład będzie co nieco o Edim Van Halenie, który trafił kiedyś na płytę Michaela Jacksona. Myślę, że wiecie jaką, ale w jaki sposób się tam pojawił, to też zdradzę za parę minut. Oraz też Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar zdradzi wam swój koncert życia.
0: Będzie ciekawie, będzie przebojowo. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza. Wojtek Babiarczyk, cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę.

Podobno jednym z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk. Zespół Tilafi Irish w radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia. Zagram dla was m.in. Manam czy też Leonarda Cohena.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
12: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
13: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
14: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-cie.
15: Inna perspektywa.
14: Inna perspektywa, tak.
16: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-cie.
17: Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
11: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
18: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
19: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
18: Wspólnie jest wesoło.
19: Się można kogoś poznać też.
18: Tak, dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
11: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry, minęła godzina 16, Mariusz Estelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i mam dla was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory ma nam Szary Millerze w radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zarywacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj. Po drugiej, oglądając Mundial, no i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju, Shakira, ale pan Shaggy popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla

0: nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Reklama.

Słowa Jacek Cygan, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już wszyscy po obiedzie zrelaksowani, no to mam odrobinę disco. Opowieść o, nazwijmy to, miłosnym napadzie. Hands Up, Otałan w radiu Złote Przeboje.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją
11: stację paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

Radiu Złote Przeboje Uptown Girl, a więc absolutnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Billy'ego Joela. Zresztą w latach 90. kawałek też dostał jakby nowe życie, kiedy swoją wersję nagrała grupa Westlife.

Która wersja jest lepsza? No to zostawiam odpowiedź wam. Natomiast jeszcze przed 17 w Radiu Złote Przeboje zajrzymy do Szwecji, gdzie akurat tam na tworzeniu popowych przebojów znają się jak mało kto. Ann Winsborn, Everything I Do. Bardzo proszę.

0: King, Shy Guy w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.
1: Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen. Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
13: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
14: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
13: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
15: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
13: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

nowy z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You Win Again w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

I tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków zdecydowanie tak podczas popołudnia, tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no, trochę się nam buntuje. No ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego, a serehe, las ketchup.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Złote przeboje Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś za szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radiu Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najczęściej granych kawałków we wszystkich stacjach radiowych w Europie w 1998 roku. Ace of Base, Life is a Flower.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: stosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Reklama.
8: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Szertochenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
10: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
11: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
10: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
12: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
10: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
13: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
10: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
9: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
14: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
9: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni.
8: Dzień dobry, wieczór. 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę. Tym bardziej, że mam dla was człowieka, który no był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności. Bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen. I want to break free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: i zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani?

Killer. No podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. A dla Steela był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy film Znachor. Odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia oraz w tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: zwalcza ból?
1: Wolnary!
0: Kto?
1: Wolnary!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na Citroën.pl.
4: Citroën. Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Reklama.

0: przynajmniej u mnie w studiu, to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy Marka Jackowskiego oprócz Błękitnego Nieba. Teraz w Radio Złote Przeboje.

0: away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: Reklama.
16: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. A oto Dawud, kawałek Big Japan.

0: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić Konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza, no
2: tak,
1: często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

radiu Złote Przeboje The Lion Sleeps Tonight, choć przyznam, że w mojej głowie siedzi scena, kiedy to Timon i Pumba z filmu Król Lew śpiewają właśnie ten kawałek i to w środku dżungli, potężnej dżungli, że tak zacytuję klasyka. Chyba będzie trzeba wrócić się do tej kultowej bajki kiedyś. My natomiast zaglądamy teraz do roku 1989, kiedy ukazał się kawałek Tiny Turner I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. Opowiada on o dojrzałej miłości, takiej, która przeszła już wiele prób. Teksty stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie, muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Edyta Czekaj, zapraszam na program. Dziś sporo czasu spędzimy na częstochowskich drogach. Powiemy o remontach. Będzie też o edukacji, choć koniec roku za pasem, ale pospacerujemy też po Złotym Potoku. Zaczynamy od tego, co na częstochowskich drogach. Maciej Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie.
4: Nasze miasto.
6: Sezon budowlany to roboty większe i mniejsze, ale każda równie istotna. Wiadomo, że przełom wiosny i lata, w taki okres roku wchodzimy, charakteryzuje się tym, że jeśli tylko pogoda pomaga, to ta intensywność realizacji jest najwyższa. Tak też jest i w tym roku, po oddaniu do użytku najbardziej rozbudowanej inwestycji i strategicznej, która była w ostatnim czasie realizowana, czyli przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Skupiamy się na kolejnych realizacjach, w tym lokalnych i tak jak powiedzieliśmy, na Alei Wyzwolenia na północy prace trwają, na Bohaterów Katynia na południu, na Błysznie prace trwają i to są takie dwie największe lokalne rzeczy, które aktualnie się dzieją. Tym niemniej ta na północy ukończona zostanie w wakacje. Aktualnie mówimy o sierpniu i w tym momencie jesteśmy na styku Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki, jeśli tylko ten łącznik zostanie przebudowany. A jest to dosyć problematyczne, dlatego że wiąże się z włączeniem ruchu kołowego poza autobusami komunikacji miejskiej. To wówczas wykonawca przejdzie na drugą nitkę, drugą jezdnię i te prace, wydaje się, będą już mogły bez większych takich utrudnień w ruchu zostać zrealizowane i dlatego też dobrze, że po części jest ten dojazd możliwy do ulicy Pożaka po nowym śladzie, bo dzięki temu można to zamknięcie objechać. Ale tym niemniej niedogodności są, więc mamy nadzieję, że bez zbędnej zwłoki, bez dodatkowego czekania w okolicach sierpnia właśnie te prace się zakończą i cała Aleja Wyzwolenia ważna, bo też rozszerzony zakres o budowę ciągu pieszo-rowerowego, który już funkcjonuje, już służy w części mieszkańcom. Inwestycja zostanie oddana do użytku. Na Bohaterów Katynia na południu tam nieco większy zakres, nieco bardziej rozszerzony prace, bardziej związane jeszcze też z kwestiami pobocznymi, z kanałem deszczowym, który wymagał ingerencji. Tam finał przewidziany na jesień. Ponadto ważne lokalnie rzeczy, które już służą mieszkańcom, to na przykład nowe dywanie asfaltowe w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła. To też kontynuacja wcześniejszych prac z poprzednich lat, gdzie na Okulnej i kwestie drogowe i chodnikowe uległy poprawie po przebudowie. Więc tutaj uzupełniamy to o istotny odcinek nieobjęty dotąd pracami, który został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej numer 41. To, co się dzieje, nie oznacza braku przygotowań do kolejnych realizacji. I tak jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej, czy wykonanie chodnika poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na ulicy Narcyzowej, gdzie też mieliśmy apel do mieszkańców ulicy Narcyzowej o usunięcie z pasa drogowego rzeczy, które tam znajdować się nie powinny. Ponadto jesteśmy też budowie ulicy Skwerowej, gdzie te prace postępują. Jest też po przekazaniu placu budowy ulica Jerzego Kołakowskiego. ale to są rzeczy, które bądź już się dzieją, bądź za chwilkę się rozpoczną. Chwilkę dłużej, ale też już w tym letnim okresie spodziewać się będziemy mogli też prac na kolejnych drogowych realizacjach. I tu mowa o drugim etapie ulicy Mstowskiej, tu mowa o ulicy Ikara, pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha, tu drugi etap także wchodzi w grę ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu. Jesteśmy też na ulicy Malowniczej, gdzie dojdzie do przebudowy ważnej, bo też wiodącej po trasach komunikacji miejskiej ulicy, która jest mocno zdewastowana i wymaga interwencji budowlanej już od dłuższego czasu. Podobnie jak Srebrna, gdzie będziemy mieć de facto drugi etap jej przebudowy po tym, jak część ulicy Srebrnej została objęta innymi inwestycjami, tak na odcinku od oczyszczalni ścieków do ulicy Komornickiej tam tej budowy, tej istotnej przebudowy nie było i ta budowa też w okresie wakacyjnym zostanie zrealizowana.
5: Dziś jeszcze spotkamy się z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MZD w Częstochowie, a już teraz chwila relaksu.
4: Ciekawe spotkanie.
7: Szula Wadas, jestem przewodnikiem po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wiele obiektów na terenie rezerwatu parkowego i w okolicach Złotego Potoku będzie miało dość oryginalne nazwy. Skąd te nazwy się wzięły? Nazwy skałom nadał poeta Zygmunt Krasiński, który często tędy spacerował. On nawet mieszkał przez jakiś czas w Złotym Potoku. To jest mniej więcej połowa wieku XIX. I on uwielbiał udawać się w piesze wędrówki i tak spacerując po lasach dzisiejszego rezerwatu parkowego nadawał nazwy oryginalnym ostańcom. A jak to legendy mają do siebie, to zawsze jest w nich takie ziarenko prawdy. I teraz chciałabym Państwu opowiedzieć jedną historię, która jest związana z postacią czarnoksiężnika pana Twardowskiego oraz diabła. Wedle tej legendy rycerz, który zamieszkiwał zamek Ostrężnik, zwany był Bartoszem Odrowąż. Ten nasz rycerz zaprosił czarodzieja krakowskiego, aby ten wyczarował mu złota i skarb. Jednym skinieniem Twardowskiego, wypływający na zamku potok, zaczął nagle błyszczeć od grudek złota. Rycerz nie krył zdziwienia i krzyknął: Złoty Potok. Tak podobno stąd wzięła się nazwa tej miejscowości. Ale Twardowski za ten czyn zażyczył sobie tyle wina, ile zdoła wypić. No a, że trzeba powiedzieć, że miał tęgą głowę, no to na zamku w końcu brakło tego trunku. Postanowił w takiej sytuacji dokończyć ucztę w pobliskiej czerwonej karczmie, która zwała się Rzym. Na to czekał tylko diabeł, z którym wcześniej Twardowski podpisał cyrograf. Kiedy Twardowski zorientował się, jaki popełnił błąd, wybiegł z karczmy, chwycił koguta, którego zobaczył, mocą czarów go powiększył i zaczął na nim uciekać w kierunku miejscowości Siedlec. Diabeł skoczył za nim, wypatrując go między skałami, a w pewnym momencie był tak blisko, że przed Twardowskim otworzyły się bramy piekła, a piekielny ogień wypalił kawałek ziemi, zamieniając ją w pustynię. I tak prawdopodobnie powstała pustynia siedlecka, a miejsce przy skale, na której stał diabeł, nazwano piekłem. Diabeł, pewny zwycięstwa, obserwując przerażenie Twardowskiego, przysiadł na pobliskim wzniesieniu i cieszył się, opierdując ze śmiechu. Tak też wypierdział dziurę w ziemi, zwaną jaskinią na Dubce. A pudla, który go obszczekiwał, zamienił w skalny ostaniec. Twardowski zorientował się, że nie da rady ujść przeznaczeniu. Spiął więc ostrogami koguta, a ten, odbijając się od jednej ze skał, wybił w niej dziurę i poszybował na księżyc. Skała do tej pory zwie się Bramą Twardowskiego, a na zwieńczeniu posiada 3 zagłębienia od pazurów tego wielkiego koguta. Diabeł zaś zaskoczony wspiął się na pobliską skałę, aby zobaczyć, gdzie poszybował Twardowski. A że skała miała głębokie szczeliny, diabeł wpadł do środka i bardzo się potłukł. Gdy wydrapał się ponownie, wyczarował na szczycie wiszące mosty, aby nie spaść z powrotem. Do dziś skały nazywają się diabelskie mosty i odstraszają swoim wyglądem, a przynajmniej taki miał być ich cel. Wściekły diabeł za niedotrzymanie umowy odebrał Twardowskiemu jego moc i w tym samym momencie wyczarowane przez Twardowskiego w Złotym Potoku skarby i złoto zapadły się pod ziemię razem ze złotodajnym źródłem i potokiem, obracając zamek w ruinę. A zaczarowany złoty potok, aby ominąć diabelskie przekleństwo, wypłynął w innym miejscu źródłami Zygmunta i Elżbiety. Aby zmylić diabła, wierci się między skałami i zmienił nazwę na Wiercicę. Taką oto historię opowiadają starzy ludzie w Złotym Potoku. Czy Państwo chcą wierzyć, czy nie chcą, to już zależy od Państwa, ale wydaje mi się, że warto jest przyjechać i na własne oczy te dziwy natury zobaczyć, aby właśnie samemu się przekonać, czy ta legenda mówi prawdę, czy jednak jest to typowa bajka.
5: Więcej na samym szlaku, zresztą miejsc atrakcyjnych na Jurze mam od groma. Zostańcie z nami, coś nieco się Wam jeszcze podpowiem, ale zaprosimy Was także na przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Wracamy do sprawy.
5: Miasto i gmina Częstochowa zostało uhonorowane tytułem lider szczepień na każdym etapie życia. Nagrodę w imieniu miasta odebrała Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Jeśli korzystamy z miejskiego programu takiego szczepionkowego, to my musimy być zameldowani w Częstochowie.
8: No tak, jest to takim przywilejem dla naszych mieszkańców, że skoro jesteśmy mieszkańcami, mieszkamy tu, jesteśmy zameldowani, pracujemy, no to dla tych mieszkańców oferujemy taką możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom.
5: Muszę zapytać, czy zainteresowanie ze strony mieszkańców jest duże, jeśli chodzi o szczepionki?
8: Tutaj powiem, że tak, że ta świadomość wzrasta. My zresztą od lat szczepimy, no na grypę to od 2006 roku już szczepimy, no więc to jest długi czas. Pneumokoki od kilku lat i ta świadomość mieszkańców wzrasta. My nie mamy problemów z tym, że zostają nam szczepionki, że z chwilą, kiedy ogłosimy realizację programu, podamy mieszkańcom tą informację, to w dosyć krótkim czasie po prostu mamy już brak tych szczepionek. Także to cieszy, że jednak mieszkańcy chcą dbać o swoje zdrowie, chcą stosować tą profilaktykę, no i zgłaszają się do realizacji naszych miejskich programów.
5: Częstochowa będzie kontynuowała te programy zdrowotne?
8: Tak, oczywiście będziemy kontynuować programy zdrowotne, te, które od lat realizujemy, nie tylko te szczepieniowe, ale w przyszłym roku również będziemy kontynuować programy poprawiające kondycję fizyczną naszych pacjentów, czyli program zabiegów rehabilitacyjnych w wybranych placówkach medycznych, bądź też taki program dla seniorów znany, Pogodna jesień, starzej się zdrowiej. To są różne zajęcia usprawniające, też programy cieszące się olbrzymim zainteresowaniem. W ramach tego programu właśnie tej Pogodnej jesieni też powstała taka grupa Zumba Gold i seniorzy pięknie tańczą zumbę. Też ostatnio, jak w Galerii Jurajskiej było Miasteczko Zdrowia, to mieszkańcy Częstochowy no, mogli podziwiać występ tej właśnie grupy Zumba Gold.
5: Miasteczko Zdrowia, bardzo fajna inicjatywa, bo to rzeczywiście mieszkańcy wychodzą, medycy tak samo przychodzą, specjaliści i myślę, że też dla wielu osób to był taki zastrzyk do tego, żeby iść i się przebadać, może potem kontynuować właśnie leczenie, bo często gdzieś tam się dowiadujemy, że może coś jest nie tak, więc takich miasteczek by więcej.
8: No tak, rzeczywiście mieliśmy w Galerii Jurajskiej to Miasteczko Zdrowia, bo w poprzednich latach to na placu tutaj Biegańskiego albo Daszyńskiego, ale Galeria Jurajska jest bardzo dobrym właśnie miejscem, bo przy okazji, że przyjdziemy, że możemy zrobić zakupy, ale coś dowiedzieć się o zdrowiu i jakieś podstawowe badania zrealizować. Także myślę, że ten pomysł na tyle się chyba i spodobał organizatorom, ale nie tylko, a współorganizatorem właśnie był Rotary Club Częstochowa i PZU Zdrowie, że no już wiemy, że w przyszłym roku też będzie Miasteczko Zdrowia, też w Galerii Jurajskiej, żeby właśnie dać taką możliwość mieszkańcom przebadania się, wysłuchania specjalistów, bo to są no takie oczywiście krótkie wystąpienia, ale myślę takie najważniejsze treści są przekazane, no i zostanie gdzieś tam tak, może w naszej pamięci to, że no musimy dbać o to zdrowie, musimy coraz częściej badać się, dopytywać się o różne programy, a tam są wszelkie informacje, także myślę, że ta kontynuacja będzie.
5: Mamobusy też przyjeżdżają często tutaj do Częstochowy, są też akcje prowadzone stricte z takim ukierunkowaniem na panów.
8: Tak, rzeczywiście, no też są miesiące poświęcone na przykład paniom, jak październik, miesiąc takiej profilaktyki onkologicznej. Głównie są tutaj właśnie mamobusy, które wykonują badania dla pań. Listopad znowu jest miesiącem dla panów, czyli jakby też takie przypomnienie, żeby panowie też badali się, też stosowali profilaktykę i właśnie w listopadzie dużo się mówi o takich męskich tak chorobach i o tej profilaktyce.
5: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa, była moim i waszym gościem.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Udajemy się do Żarek, do przewodnika jurajskiego Janusza Nowaka. Sprawdzimy, jak to jest z tym młynem, czy dalej miele mąkę.
4: Ciekawe spotkanie.
9: Był to pierwszy młyn elektryczny w naszej miejscowości, pierwszy młyn elektryczny w Żarkach. Sam młyn funkcjonował tutaj do połowy lat 90. i nadal niektóre z maszyn są sprawne, jednak dzisiaj nie są połączone z silnikami, dzisiaj nic nie powstanie dzięki tym sprzętom, ale może dzięki naszej pracy w młynie coś dzisiaj powstanie, bo oczywiście możemy spróbować swoich sił i troszeczkę tej mąki czy kaszy zrobić. A od 2015 roku, od 2 sierpnia 2015 roku, w tych murach działa Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Na ekspozycji prezentujemy 5 rzemiosł, które od wieków były obecne w naszym miasteczku. Przede wszystkim młynarstwo, bo tak jak wspomniałem, jest to budynek dawnego młyna elektrycznego, ale to także piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i szewstwo, z którego nasze miasteczko słynie w okolicy. Przed wojną, kiedy powstał budynek młyna, na 5 tysięcy mieszkańców miasta było 500 szewców i cholewkarzy i do dzisiaj ta tradycja jest podtrzymywana w naszym miasteczku. Odwiedzający nasze muzeum mogą odbyć pewną podróż w czasie i przenieść się do okresu międzywojennego, kiedy młyn powstał, i posłuchać, zapoznać się z opowieściami naszych dawnych rzemieślników. Wszystko oparte jest na zasadach interakcji, tak żeby bardziej tutaj wciągnąć naszych gości w to zwiedzanie, żeby mogli przekonać się na własnej skórze, jak dawniej powstawała mąka czy kasza, czy jak dawniej powstawały buty czy beczki. Możemy autentycznie się przekonać, jak te narzędzia, jak ta praca rzemieślnicza wyglądała w tym czasie. Dla naszych gości mamy 2 ścieżki zwiedzania, dostosowane do wieku uczestników, czy to dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, czy dla osób dorosłych. Ja zawsze powtarzam, to jest moje już standardowe hasło starego młyna, jak pracuję już tutaj ponad 7 lat. Moje takie standardowe hasło to jest takie, że nasze muzeum jest dla osób w wieku od 2 do 102 lat, bo każdy się tutaj odnajdzie. Młodsi mogą poznać tą historię, przekonać się, jak dawniej ta praca wyglądała, a starsi mogą sobie to przypomnieć, jak kiedyś to życie nasze wyglądało, przypomnieć sobie narzędzia, które kiedyś wykorzystywali, były one w powszechnym użyciu. Na parterze starego młyna jest to ekspozycja poświęcona młynarstwu, maszyny, które tutaj w młynie pracowały, ale nie tylko. Mamy także tutaj dawne sposoby powstawania mąki i kaszy, gdzie możemy wziąć udział w krótkich warsztatach super młynarzy i przekonać się, jak ta mąka powstawała dawniej, zanim powstały te wszystkie sprzęty i maszyny. Mamy pierwotne żarna, żarno obrotowe, młynki współczesne, a także stępy do kaszy. Także tutaj na parterze znajduje się fragment dotyczący piekarni. Nasze miasteczko ma bardzo bogate tradycje piekarnicze, kulinarne. Sporo też mieszkańcy Żarek przyjęli z kuchni żydowskiej. Kiedy powstał budynek młyna, 60% mieszkańców stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, żeby zagwarantować koszerność wypieków, potraw. No i także te piekarnie żydowskie były bardziej konkurencyjne i pracowało ich tutaj przed wojną 15. Wszystkie eksponaty, które mamy w naszym muzeum, pochodzą stąd, pochodzą z Żarek. Maszyny, które mamy na ekspozycji, pochodzą z tego budynku, z tego młyna. Natomiast narzędzia, przybory rzemieślnicze pochodzą od mieszkańców Żarek. To są darowizny mieszkańców Żarek, osób, które się tutaj urodziły, wychowały i które te pamiątki po swoich rodzicach, dziadkach nam tutaj udostępniły. Często słyszę takie pytanie, że nazwa naszej miejscowości Żarki pochodzi właśnie od Żaren. Są różne wersje pochodzenia nazwy naszej miejscowości. Więcej chyba nawet jest takich legendarnych, które to tłumaczą. Jedni wiążą tą nazwę Żarki z imieniem Żydówki Sary, która tutaj kiedyś w naszym miasteczku mieszkała. Mamy także legendę o gigantycznym pożarze, który kiedyś strawił naszą miejscowość, te dawne Żarki. Od właśnie tego żaru, tego ognia ta nazwa pochodzi. Inni tłumaczą tą nazwę jeszcze z czasów pogańskich, kiedy palono tutaj ciała swoich zmarłych. A takie historyczne wersje są dwie. Pierwsza taka wersja, która to tłumaczy, to pochodzenie nazwy Żarki, to jest gospodarka żarowa. Prawdopodobnie wypalano tutaj w średniowieczu lasy pod uprawy. Druga wersja to jest pochodzenie od gospodarki takiej metalurgicznej. Jesteśmy na obszarze rudonośnym. Od średniowiecza wydobywano i przetwarzano tutaj złoża metali. Na piętrze naszej ekspozycji mamy salę dawnych rzemiosł. Tam prezentujemy trzy rzemiosła: bednarstwo, kołodziejstwo i szewstwo. Możemy także zapoznać się tam z losami naszego miasteczka, odsłuchać opowieści, historii mieszkańców Żarek. Najważniejszy zawód w Żarkach to szewstwo. 500 szewców cholewkarzy przed wojną. I także ja sam pochodzę z rodziny szewsko-cholewkarskiej, jak większość mieszkańców Żarek. Najbardziej lubię o tym szewstwie, cholewkarstwie opowiadać. Mama sama mi opowiadała, że mało brakowało, bym się przy maszynie do szycia urodził. I z tego szewstwa mam taki mój ulubiony eksponat, o którym zawsze lubię opowiadać, zwłaszcza wycieczkom szkolnym, a jest to pociągiel. Nazwa pociągiel podobno pochodzi od tego, że pociągało się niegrzecznym dzieciom tym przyrządem. Ale to już pozostawiam taką małą tajemnicę. Zapraszam, żeby przyjść przekonać się, to z chęcią opowiem, do czego tak naprawdę ten pociągiel służył.
5: Będąc w Żarkach, nie sposób nie powiedzieć o zabytkowych stodołach swojego czasu na ich terenie. Na Placu Jarmacznym kręcony był film Powrót Babiszczury, ale my o samych stodołach.
10: To jest jedna z największych zabudów właśnie takich gospodarczych na terenie Europy. Jesteśmy drudzy albo trzeci, jeśli chodzi pod względem wielkości. Nie ma takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, jeśli chodzi o historyczny aspekt, zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przetrzymywane płody rolne, później pełniły różnoraką funkcję, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych zabudowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem, który tak naprawdę wiąże się też stodołami, to jest Stary Rynek w Żarkach. Dlaczego one są połączone ze sobą? Z bardzo prostej przyczyny. Od czasów średniowiecznych, od nadania praw miejskich w Żarkach, przysługiwały Żarkom możliwość organizowania dwa razy do roku wielkich jarmarków. I ta tradycja jarmarków w chwili obecnej jest dalej kultywowana, co prawda nie dwa razy do roku, tylko tak naprawdę dwa razy w tygodniu, bo w środy i w soboty. I te jarmarki teraz nazwane są targami i nie znajdują się na Starym Rynku, ale właśnie zostały przeniesione w obręb targowiska, które mieści się w żarskich stodołach.
5: Cieszą się popularnością wśród mieszkańców?
10: Oj, bardzo dużą, ponieważ w okresie letnim, kiedy jeszcze tutaj w okolicznych lasach pojawiają się letnicy, to jest bardzo duże natężenie ruchu, a liczba stanowisk handlowych to jest nawet koło 1000 może się pojawić w sobotę. I można tam kupić de facto wszystko, od bardzo popularnych, nie wiem, ziemniaków, cebuli, papryki, poprzez ubrania, rzeczy, chemię, żywy inwentarz typu kury, kaczki, gęsi, płody rolne, rośliny, kosiarki, starocie. Każdy na pewno jak przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście na targu mamy nasze lokalne żareckie przysmaki typu tatarczuch, który jest tak naprawdę jednym z punktów, gdzie można zawsze dostać, to jest w okresie letnim właśnie punkt na placu targowym.
5: Co to jest tatarczuch?
10: To jest chleb, który jest wypiekany na mące gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczepiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. Przyjechać, kupić i spróbować. Można wejść na parchowodkę, która jest punktem znowu obronnym z okresu I i II wojny światowej, z którego jest piękny widok na Żarki i tam najlepiej być albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, kiedy pięknie widać usytuowanie, średniowieczne ulokowanie miasta Żarki, czyli na zasadzie gwiazdy, czyli pięć dróg gwiazdowych, które prowadzą do Żarek. I tak naprawdę wtedy też można sobie zdać sprawę, dlaczego Żarki też zostały już 2 września zbombardowane. Dlatego, że to był bardzo duży punkt tak naprawdę komunikacyjny. Były tutaj, wycofywała się armia, wycofywała się ludność cywilna, więc bombardowanie tego punktu spowodowało bardzo duży chaos w Armii Polskiej, który nastąpił w 1939. Poleciłbym ścieżki rowerowe w mieście Żarki jako świetny punkt wypadowy. Co tydzień, przez cały tydzień jechać na inną ścieżkę rowerową w innym kierunku, zataczając kręgi, wracając z powrotem do Żarek. Jest to jeden z fajniejszych rzeczy, które Żarki właśnie rozbudowały i rozbudowują cały czas tą sieć ścieżek rowerowych.

0: Ustaliła, że był to chłopiec, nie znaleziono przy nim żadnej informacji ani listu, co się w przeszłości zdarzało. Okno życia to miejsce, w którym kobiety nie mające możliwości zapewnienia swojemu nowonarodzonemu dziecku opieki mogą anonimowo je pozostawić, ratując tym samym jego życie. Okno otwiera się od zewnątrz, ma zamontowane ogrzewanie i wentylację. Od wnętrza domu dzieli je kolejne okno lustrzane. Nie widać przez nie, co się dzieje w środku, a i ze środka trudno dostrzec cokolwiek na podwórzu. W ten sposób mają zagwarantowaną anonimowość matki, które nie mogą lub nie chcą zaopiekować się swoimi nowonarodzonymi dziećmi. W momencie, gdy okno się otworzy, zakonnice słyszą alarmowe dzwonki, następnie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne. Powiadomione zostaje m.in. pogotowie ratunkowe oraz sąd rodzinny. Za pozostawienie dziecka w oknie życia nie grozi żadna odpowiedzialność karna. Urząd Miasta Częstochowy mierzy się z rekordową liczbą wniosków o wydanie warunków zabudowy. Urzędnicy nie nadążają z ich terminowym rozpatrywaniem. Tylko w ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku do magistratu wpłynęło ponad 1000 takich dokumentów. Udało się wydać 463 decyzje. W całym ubiegłym roku wszystkich wniosków było 1718, a wydano 1130 decyzji. Dla porównania w roku 2024 wpłynęły 844 wnioski, wydano 757 decyzji, a w 2023 złożono 701 wniosków i wydano 561 decyzji. Powodem nagłego skoku jest zbliżające się wejście w życie planu ogólnego miasta Częstochowy, który znacząco zmieni zasady zabudowy na terenie miasta. Plan ma wejść w życie jeszcze tego lata. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, przypomina Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u na Śląsku.
1: Jeśli rodzice i opiekunowie zdążą go wysłać do końca bieżącego miesiąca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostaną wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
0: Od początku lutego z Częstochowy wpłynęło 19 700 wniosków na 26 700 dzieci, a z powiatu częstochowskiego 13 000 wniosków na ponad 19 000 dzieci. Od czerwca w barwach Kolei Śląskich pasażerów wożą kolejne dwa nowoczesne pociągi Impuls 2, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik przewoźnika.
2: Pasażerowie spotkają nowe Impulsy 2, m.in. podróżując z Katowic do Rybnika, Raciborza, Gliwic, Częstochowy, Wisły czy z Wardonia. To trasy, z których każdego dnia korzystają tysiące podróżnych.
0: Obecnie w barwach Kolei Śląskich jest 13 Impulsów 2, docelowo będzie ich 35. Zakupy nowego taboru wspólnie realizują Województwo Śląskie i Koleje Śląskie. Łączna wartość wszystkich umów dotyczących zakupu nowych pojazdów wraz z serwisem utrzymaniowym wynosi blisko 1,5 miliarda złotych, z czego część stanowią środki unijne oraz z Krajowego Planu Odbudowy. Koleje Śląskie rozpoczęły kolejną edycję badania satysfakcji pasażerów.
2: Ankieta pozwoli ocenić m.in. jakość obsługi podróżnych, komfort podróży, czystość pociągów, ofertę Kolei Śląskich, a także funkcjonalność aplikacji mobilnej KŚK.
0: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ankieta jest dostępna pod adresem www.kolejeśląskie.pl. Jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Formularz będzie dostępny do 15 czerwca.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Jak już mówiłam kiedyś w programie, powstanie 78 km subregionalnej trasy rowerowej, która będzie prowadzić przez 6 gmin, w tym przez Częstochowę. Nowe odcinki przebiegną wzdłuż Warty. Wartość tego projektu unijnego to ponad 33 miliony złotych. Tak się składa, że na przestrzeni ostatnich lat w Częstochowie długość dróg rowerowych wzrosła znacząco, bo ponad 100 km. To my w temacie rowerowym pozostajemy.
3: Ciekawa Częstochowa.
5: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
6: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
7: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
4: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedział.

0: Oczywiście to
1: naraża
0: się. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu, kilka wstecz, zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 km dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny, żeby te brakujące elementy, tak jak wspomniałem, aleja Jana Pawła II i budowany ciąg pieszo-rowerowy, żeby to spinać. Na północy no, praktycznie przesądzone jest rozszerzenie tego zakresu prac przy budowie Alei Wyzwolenia o budowę odrębnego odjezdni, nie wjezdni wyznaczonego, tylko odrębnego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli nam od Fildorfanila na północy bezpiecznie poruszać się rowerem w kierunku ludnych osiedli przy Witosa, przy Pużaka i dalej do Kukuczki i tam przez Las Aniołowski dojechać do przebudowywanej promenady Niemena, więc no to też jest dobra informacja dla... też rowerzyści zyskają nową przeprawę przez tory przy okazji budowy przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Tam naprawdę komfortowo będą mogli się poruszać. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki-Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa, na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, tej przyrody i walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Aktualnie są na etapie przygotowania przetargów do wyłonienia wykonawców. Formuła projektu i buduj. Trzeba najpierw zaprojektować, żeby później wybudować, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego też ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie jest scalone. Żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na Jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników. Także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej. rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 km na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 km spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowie i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tego pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie te infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy Jurajskie plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
1: O inwestycjach rowerowych mówił Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. Trasa numer 17 będzie mieć charakter ponadregionalny, będzie łączyła się z odcinkami w innych subregionach i województwach.
2: Zmieniamy temat.
1: Zabiorę Was teraz w miejsce, gdzie działa Salon Sztuki, a tam prezentowane są wystawy fotograficzne, plastyczne, a nawet architektoniczne. Są również koncerty kameralne. O jakim miejscu mówię? Oczywiście o Miejskim Domu Kultury w Częstochowie.
3: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Cały czas działa studio nagrań, cały czas dzieją się rzeczy, które możemy wystawiać w sali widowiskowej, a także mamy wystawy, bo mamy również właśnie galerię, w której prezentuje różnego rodzaju wystawy, czy to fotograficzne akurat.
1: Zatrzymajmy się przy tym basenie, no bo powiem szczerze, nie znam drugiego takiego środka, który by dysponował takim obiektem w obiekcie.
3: Tak, jest to troszeczkę związane z tym, że tutaj chodzi o to, że jesteśmy w jednym budynku i zazwyczaj w miastach jest tak, że tego typu obiekty należą pod ośrodki sportu i rekreacji. No, w Częstochowie byłby to MOSiR. Natomiast w naszym obiekcie jest tak, że no, należałoby zdublować szatnie, należałoby zdublować kasę, a tak wszystko mamy w jednym miejscu. Wobec tego jest to jakby naturalne, że Miejski Dom Kultury w jednym budynku ma właśnie basen, którym również zarządza. Oprócz tego, że organizujemy imprezy kulturalne.
1: Każdy z członków rodziny coś sobie znajdzie, tata pójdzie na basen, mama pójdzie na przedstawienia, a maluch jeszcze do jakiegoś ogniska się tutaj zapisze.
3: No mam nadzieję, że tak się dzieje, bo rzeczywiście nasza oferta, oprócz tej oferty takiej edukacyjnej, bo jako Dom Kultury również statutowo prowadzimy działalność edukacyjną, różnego rodzaju zajęcia, zainteresowań, to właśnie wyjątkowo też są to zajęcia na pływalni, między innymi aquaerobik, między innymi zajęcia korekcyjne dla osób z wadami postawy, no, kursy nauki pływania, to też jest nasza działalność.
1: Tak, o sporcie już powiedzieliśmy, to teraz zatrzymamy się na dłużej przy kulturze i wykorzystajmy scenę.
3: Jeżeli chodzi o salę widowiskową, o scenę, rzeczywiście mamy dosyć duże zainteresowanie wynajmem, bo przede wszystkim tego typu rzeczy tutaj oferujemy. Oczywiście również robimy własne imprezy, ale jednak taką podstawową formą użytkowania sceny to jest wynajem sali. W ciągu roku szkolnego praktycznie co drugi dzień można powiedzieć, że ta sala jest wypełniona głównie przez dzieci i młodzież. Z tego względu, że u nas wynajmują przede wszystkim teatry z całej Polski, bo i z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, które robią spektakle. Głównie są to spektakle teatralne dla dzieci. Oczywiście, ponieważ są to firmy zewnętrzne, one we własnym już zakresie no, robią to, że ta promocja i tego typu wszystkie rzeczy związane jakby z tym, aby ta młodzież nasza częstochowska przychodziła.
1: Nie ma też co ukrywać, bo tutaj też zarabiacie na tym pieniądze i nie jesteście jedynym takim miejscem, które wynajmuje się dla kogoś.
3: Zgadza się. No, jeszcze jest różnica, powiedzmy, pomiędzy czy teatrem, czy filharmonią, że my nie mamy zawodowych artystów, czyli na przykład muzyków, czy aktorów, gdzie są sezony artystyczne i powiedzmy, jeżeli mówimy o teatrze, no to teatr jest zobowiązany do tego, aby było ileś tam premier, prawda? Filharmonia, aby było ileś tam spektakli, no w których biorą udział pracownicy tych instytucji. U nas nie ma tego. My mamy zespoły amatorskie. Takim zespołem jest Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa. Uważam, że jest to perełka naszego miasta. Również zawsze szczycę się tym i chlubię, że należy właśnie do Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. I rzeczywiście również wystawiamy tego typu przedstawienia. No wiadomo, że jest to zespół folklorystyczny, czyli taki, który ma na celu popularyzację przede wszystkim naszego dziedzictwa, naszej kultury. I uważam, że to jest właśnie to, czym powinniśmy się zajmować. Także tego typu imprezy też organizujemy, ale chciałbym zwrócić uwagę, to są amatorzy, to są dzieci, to jest młodzież, która przychodzi, oni przychodzą dwa razy w tygodniu, jak im nie pasuje, to nie przyjdą, oni nie są zobowiązani pracą, dlatego no, nie mamy aż tak wielu tych występów, jak powiedzmy we wspomnianym teatrze czy filharmonii. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
1: No to teraz zmieniamy temat i na chwilę przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z nami jest Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS Beata Kopczyńska.
2: Liczba osób pobierających renty wypadkowe systematycznie maleje. W ciągu ostatnich 10 lat ubyło ponad 57 tysięcy świadczeniobiorców. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że trend jest trwały i obejmuje wszystkie główne grupy rent wypadkowych. W 2025 roku liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 123 300. Jeszcze w 2016 roku było ich 180,5 tysiąca. To oznacza spadek o 57 200 osób, czyli o niemal 1/3 w ciągu dekady. Największą grupę niemal na równi stanowią osoby pobierające renty w związku z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Ich liczba zmniejszyła się odpowiednio z 78 400 do 57 200 osób oraz z 90 300 do 58 700 osób. W tym samym czasie spadła również liczba rent związanych z wypadkami w drodze do pracy lub z pracy z 11 800 do 7,5 tysiąca. Podobny kierunek zmian widać w przypadku rent rodzinnych wypadkowych. 10 lat temu świadczenie pobierało przeciętnie 24 300 osób, a już w 2025 roku było ich 16,5 tysiąca. To spadek o 32%. Najliczniejszą grupę nadal stanowią osoby pobierające renty rodzinne przyznane po bliskich, którzy ulegli wypadkowi przy pracy. Wśród osób pobierających renty wypadkowe dominują osoby starsze. Ponad 2/3 z nich ma co najmniej 70 lat. Średni wiek osoby pobierającej rentę wypadkową wynosi obecnie 73,9 roku. Mężczyźni nadal stanowią większość tej grupy. W grudniu 2025 roku stanowili 64,1% wszystkich pobierających renty wypadkowe.
1: Tyle Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim.
4: Radio Złote Przeboje C96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Częstochowa, jak się okazuje, nie tylko piłką nożną stoi.
5: Janusz Danek, prezes Speedway Fan Klubu Częstochowa.
1: Panie prezesie, ciągle w ruchu, teraz tak samo, dla kogo jest Speedway?
5: Speedway to jest, można powiedzieć, jak ktoś nie przyjedzie na stadion, nie zobaczy tego bakcyla. Panie redaktor, ja powiem taką fajną rzecz, bo byłem kiedyś, prowadziłem hurtownię taką napojów różnych, prawda? I taki był broker z Sosnowca, tam nie ma żużla, ja go zaprosiłem do mnie tutaj. Podobnie miałem z Krupskiego Młynu takiego prezesa, ale zaprosiłem i usiadł na trybunach i zobaczył żużel i się zakochał. Także to my to wielopokoleniowo, my to chyba nawet tak się u nas potocznie mówi, że my to z mlekiem matki wyssaliśmy tą pasję, tą miłość do ścigania. A Częstochowa to jest wielka tradycja. Jest Rybnik, jest Gorzów, jest Częstochowa, jest Bydgoszcz, jest kilka miast, Wrocław, to są miasta stricte żużlowe. bo Warszawa, myśmy w Warszawie, stolicy, próbowali kilkakrotnie i z panem Władysławem Golobem i nawet ostatnio był Marek Kraskiewicz, żeśmy tam próbowali, bo tam była przez, no i tam Sławek Drabik zdobywał w 90. A, to już nie ma znaczenia, Mistrzostwo Polski wtedy i Zbyszek Boniek jak był na trybunach, a ze mną pojechało 5 autokarów biało-zielono ubranych, cały sektor główny i Zbyszek podszedł, mówi, chłopie, ja nie wiedziałem, to jest, to się, i wtedy dostaliśmy Puchar Fair Play. On był oczarowany, bo no 300 biało-zielonych flag i to na stadionie Gwardii w Warszawie. Myśleliśmy, że to się uda, no ale niestety nie ma takich pasjonatów, którzy chcieliby to pociągnąć, bo pan Władysław Golob jest zbyt gorszy, a pan Marek Kraskiewicz miał słabsze przebicie. Tam Unia Leszno próbowała też wspierać na tej Gwardii, ale to musi chcieć i samorząd, musi chcieć samorząd, muszą chcieć zawodnicy, wiele czynników ma wpływ, aby to wykwitło. W Częstochowie miłość do Speedwaya, tak jak mówię, my wyssaliśmy z mlekiem matki i to pokoleniowo, dziadek, wnuczka bierze i to tak sport, można powiedzieć, stricte rodzinny. No a speed rower jest taką, można powiedzieć, odmianą żużla na rowerach. My to tak nazywamy, bo Hans Nielsen, profesor żużla, czterokrotny mistrz indywidualny świata, kiedy był w Polonii Piła, powiedział, że to jest najlepszy sposób na przygotowanie żużlowców, to zaraz w Pile wybudowali obok korony tor do speedrowera. Podobnie w Zielonej Górze. Patryk Dudek do tej pory nie raz jeździ. Rafał Dobrucki. Anita Włodarczyk, to jest moja zawodniczka, która 6 lat jeździła. Ta słynna Anita, ta mistrzyni olimpijska świata, 6 lat jeździła w speedrowerze Anitka. Jest mistrzynią Europy juniorek. Także później Dobrucki, trener kadry narodowej. Skórnicki Adam, mistrz Polski na żużlu. Sławek Drabik, Patryk Dudek. Fajferowie, kupę tych zawodników, duża ilość zawodników, tych, którzy są znakomitymi żużlowcami, oni gdzieś tam pierwsze te kroki stawiali w tym speedrowerze. No i my też tak chcieliśmy pewnie z początku naśladowywać tych wielkich mistrzów, takich jak Ivan Maurer czy Ove Fundin. No i to tak jak Ronaldo czy Messi są, czy Lewandowski są takimi dla młodych chłopców kopiących w piłkę, no bo wszyscy chłopcy grają w piłkę, dziewczynki też teraz zresztą z sukcesami. Nasze tutaj częstochowianki też miały wiele sukcesów. Nawet miałem przyjemność być komentatorem, kiedy zdobywały Mistrzostwo Polski w futsalu, także no ja po prostu kocham sport i wszystko to, co ze sportem związane.
1: Bo myślę, że dobrze, że ta Częstochowa ma pana. A jak pan sobie wyobraża właśnie ten speed rower za 5-10 lat w Częstochowie, czy tam w skali kraju?
5: Taką miałem refleksję właśnie nawet będąc Brackenham. Oni mają już 70 lat speed rower, bo to jest, Anglia jest kolebką speed rowera i mają tam 80 klubów i one są poukładane, mają już budyneczki, mają to. Myślę, że trzeba tą infrastrukturę wzbogacić, bo mamy to, mamy wspaniałych zawodników. Polacy mają kapitalną predyspozycję do ścigania w lewo. Czy to w speedrowerze, czy w żużlu. Widzimy w żużlu Bartuś Zmarzlik, no bo ja jako pierwszy z nim wywiad prowadziłem Gold Trophy na mini żużlu. Wtedy jeszcze Mikkel Mikkelsen, Woźniak, Zmarzlik zaczynali. I tak o pierwszy wywiad jego Boguś Nowak przywiózł z Pawłem Zmarzlikiem, ojcem wtedy. No i ja pierwszy wywiad z nim i dałem mu takiego złotego lwa z pracowni sztukatorskiej. No i teraz, jak był kiedyś Paweł, tata Bartka był też na żużlu w Częstochowie. Dzień dobry prezesie, tego twojego lwa to my mamy tego. Pani se redaktor wyobraża, a Bartek cudowny chłopak i takie więzy, życzenia świąteczne czy coś. No nie jest zadufany, jest fajny, no cudowną ma rodzinę i no fajny chłopak. Czyli my wychowujemy w cudownych ludzi, a Bartek to jest dobro narodowe. Bartek jest dobro narodowe, tak jak Anita Włodarczyk, która też zaczynała w speedrowerze. Także pani redaktor, no te więzi, to wszystko powoduje, że jesteśmy jedną wielką sportową rodziną i to by tu nie mówić, no musimy być dla siebie dobrzy, bo czasy są trudne, ale trudne czasy kształtują mocnych ludzi, prawda? I dlatego może za lat kilkanaście te trudne czasy ukształtują jeszcze lepszych ludzi niż my staramy się być, bo wszyscy chcemy, szukamy szczęścia, wszyscy dążymy do doskonałości, prawda? Ale no receptę musimy sobie sami wystawić, no bo...
1: Dobrze się sportem zająć.
5: Dobrze się sportem zająć, dobrze się zająć kulturą, dobrze się zająć nauką. Pasjonaci żyją szczęśliwie, a jak człowiek żyje szczęśliwie, to nie obraża innych, nie dokucza innym, bo ma swoje życie, jak to się mówi potocznie, swoje małpy i mój cyr, prawda? I nie interesuje mnie to, jakiego sobie proboszcz wikarego dobrał, no bo to jego parafia i niech on sobie tam dobiera, niech on sobie... Mnie interesuje, abym miał dobrych, wrażliwych ludzi wokół siebie i nie plujących jadem, nie hejtujących, ludzi, z którymi się chce żyć. Kocham sport w każdej postaci. W ogóle każda szlachetna sportowa rywalizacja coś tworzy, coś buduje, coś łączy. Na torze, na boisku możemy rywalizować, ale poza boiskiem jesteśmy kumplami. I to jest bardzo ważne. Tak się buduje społeczeństwo obywatelskie. Bo wiadomo, każda partia mówi, że robi to dla ludzi. A to jest nieprawda, trzeba to mówić głośno. Celem każdej partii jest władza, tylko i wyłącznie. Dlatego my, jako społeczeństwo obywatelskie, musimy wszystko robić, żeby być zintegrowanymi, żeby po prostu tworzyć fajne klimaty tutaj. No bo przecież politykę zostawmy politykom, już tak jest, niech będzie, niech mówią, że robią dla nas, no niech tak będzie, że robią to dla nas. I z tym się trzeba umieć pogodzić. A trzeba też zmieniać to, co zmieniać możemy. No i jak się weźmie w swoje ręce sprawy, to myślę, że można wiele. Speed rower, kiedyś dziedzina nieznana, a teraz pani przewodnicząca Iżyńska mówi, że po piłce nożnej, żużlu, siatkówce, no to wy jesteście tą siłą w mieście. No to dla mnie jest to wielki splendor, wielki zaszczyt, takie spełnienie.
4: Wracamy do sprawy.
3: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
1: Zatrzymajmy się na dłużej przy tym zespole, bo właśnie bardzo mnie pan tutaj zainteresował tym tematem, czyli dzieci, młodzież w różnym wieku w tym jednym zespole.
3: Tak, przy czym jeżeli chodzi o sam zespół, tutaj chciałbym nadmienić, że zespół istnieje dużo, dużo wcześniej. On same początki to jeszcze miał przy zakładzie włókienniczym, bodajże, nie wiem, czy nie CEBA, czy w jednym z zakładów włókienniczych, także on już obchodził 40-któreślecie. My dopiero istniejemy od 2013 roku. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy powstaliśmy, przejęliśmy ten zespół, bo jakby działalność tego zespołu najbardziej pasowała pod naszą działalność. I w zasadzie te warunki, które tam są, czyli jeśli chodzi o nabór, o ćwiczenia, o zajęcia, one są takie, jakie były wcześniej. Ja tutaj nic nie zmieniałem. My w zasadzie jedynie pomagamy. Pomagamy czy to w organizacji różnych imprez, czy różnych wyjazdów, bo wiadomo, że staram się też, aby ten zespół reprezentował nasze miasto i Polskę na zewnątrz. Staram się to robić tak, aby to było też jak największym pożytkiem i dla miasta, dla naszego wizerunku, ale również dla naszej młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa występuje w całej Polsce, również zarabiając. I te pieniążki, które sobie zespół wypracuje, później są przeznaczane na wyjazdy zagraniczne. I uczestniczymy w różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych, właśnie zarówno w kraju, jak i za granicą, w zgrupowaniach. Młodzież wydaje się zadowolona, a powiem szczerze, że to nie jest takie proste obecnie zachęcić młodzież do zespołu folklorystycznego.
1: O to miałam właśnie pytać.
3: To właśnie nie jest takie proste, ale wypracowane metody, które kierownictwo, bo ja tak mówię do tych osób, które prowadzą zespół, a które ze mną współpracują, wypracowało te metody. Odpowiednią reklamę w szkołach. Także nie mamy z tym problemu. Natomiast wiem, że ogólnie w Polsce ten problem jest. Wiem, że przede wszystkim z chłopcami, bo szybciej jednak dziewczynki przychodzą do takiego zespołu niż chłopcy. No niemniej my mamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki i ten zespół naprawdę fajnie funkcjonuje. A chciałbym zauważyć, że jest to też funkcjonowanie na dosyć wysokim poziomie, ponieważ podam przykład, jeszcze do niedawna instruktorem zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa był obecny dyrektor artystyczny zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, a mamy tylko dwa zespoły zawodowe folklorystyczne, Śląsk i Mazowsze. Oczywiście do nich nie możemy się porównywać. Niemniej, skoro...
1: Ale jaki prestiż, jednak o czymś to świadczy.
3: No myślę, że dlatego mówię, że jest to nasza perełka. Perełka, o którą dbam, którą zawsze będę wspierał i no, o której zawsze będę wszędzie mówił i chwalił się.
1: No to mówmy dalej. I są te wszystkie stroje, rozumie.
3: Tak. Oczywiście my tutaj w Częstochowie również mamy strój okolic Częstochowy, bo jako takiego samego miejskiego nie ma, ale stroje okolic Częstochowy. I one są bardzo różnorodne. Może króciutko powiem, z czego to wynika. Aha. Chodzi o to, że no wiadomo, wcześniej do Częstochowy pielgrzymowali ludzie z całej Polski w swoich ludowych strojach. I w zależności od tego, od której strony wkraczali do Częstochowy, to te stroje okolic Częstochowy się przyjmowały. Czyli jeżeli, powiedzmy, od strony Łowicza, no to więcej tych elementów łowickich, chociaż też są oddzielne, bo tak jak mówię, my mamy swój strój, swoje tradycje częstochowskie, o których, myślę, powinniśmy pamiętać. Ja już pomijając same stroje, bo same stroje można obejrzeć, ocenić, zobaczyć. Natomiast mamy swoje rymy częstochowskie, mamy swoje słowa, które są inne niż gdzieś indziej, no, o których też ostatnio dosyć dużo się mówiło tutaj, przynajmniej w Częstochowie, typu piterek i tak dalej.
1: Oj tak, znam to słowo, znam, bo ja z tych okolic pochodzę.
3: Także mamy się czym chwalić i powiem szczerze, że powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to eksponować i mówić o tym. Dawniej ludzie się tego, wydaje mi się, że ludzie się wstydzili tego, że no ale to chyba wynikało jeszcze z czasów zaborców, którzy po prostu chcieli tą kulturę polską unicestwić. I to gdzieś zostało, że ludzie raczej starali się mówić tą poprawną polszczyzną. Oczywiście to jest fajnie, ale myślę, że nie powinniśmy też zapominać o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o naszej kulturze. I uważam, że jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, no jednym z moich podstawowych takich zadań jest właśnie to, aby tą Częstochowę no po prostu promować i pamiętać o tym, co nasze, o tym, co regionalne, co lokalne.
1: No to gdzie wysyłacie tą swoją perełkę, jeśli chodzi o takie zagraniczne kraje, takie najbardziej egzotyczne, bo wiem, że właśnie te kraje egzotyczne lubią te nasze klimaty.
3: Tak. Najbardziej egzotyczne wyjazdy Zespołu Pieśni Tańca Częstochowa były w czasie, kiedy jeszcze nie podlegał pod Miejski Dom Kultury, bo w zasadzie no, na większości kontynentów zespół występował. Wiem, że był w Azji, w Chinach, i w różnych innych okolicznych państwach. Był między innymi w Brazylii, był w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli chodzi o Europę, no to można powiedzieć, że chyba większość państw europejskich. Natomiast no, od czasu, gdy przyjęliśmy zespół, czyli od 13 już lat, no chyba najdalszym wyjazdem to był wyjazd do Gruzji. Ale były również wyjazdy zagraniczne, między innymi do Węgier, do Francji, do mam tutaj na myśli Lourdes, czyli nasze miasto bliźniacze, gdzie zostaliśmy zaproszeni. No, tych miast było dosyć dużo, bo często jest tak, że jesteśmy zapraszani i wówczas nas jakby nic nie obchodzi finansowo. Tak jak to było w przypadku Lourdes, opłacaliśmy transport, natomiast już samo zakwaterowanie, samo przygotowanie do koncertów zaopiekowała się strona zapraszająca, czyli włodarze miasta Lourdes. To było związane między innymi z 30-leciem współpracy. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
4: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
6: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Edyta Czekaj, zapraszam na program. Zbliża się koniec roku szkolnego. Tymczasem obowiązki naczelniczki Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie objęła Agnieszka Banasik. To efekt wcześniejszego rozstania magistratu z Rafałem Piotrowskim. Jak informował urząd, doszło do niego za porozumieniem stron. Czeka na Was w programie także świeżutki przegląd wydarzeń tygodnia, Rady Policji i wiele innych tematów. Raz jeszcze witam i raz jeszcze zapraszam na program.
2: Nasza Częstochowa.
3: Częstochowa jako samorząd jest organem prowadzącym dla 111 szkół i placówek oświatowych, w tym 37 przedszkoli, dokładnie 39 szkół podstawowych, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych ma pod swoją opieką, do tego 20 szkół ponadpodstawowych, 6 szkół specjalnych i zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych. O celach, założeniach były już naczelnik edukacji Rafał Piotrowski.
4: Dużo takich działalności związanej z tym potrzebami, czy uczniów ze specjalnymi potrzebami, o tym się mówi w całym kraju. Specjalisty Centra Edukacji Włączającej. To jest taki pilotażowy program, który był 2 lata temu, a w tym roku już po raz drugi w Częstochowie jest realizowany, czyli w oparciu o jedną ze szkół specjalnych tworzymy taką, nazwijmy to, sieć szkół, które otrzymały już wsparcie, chociażby poprzez sprzęt, który jest kupowany do szkoły specjalnej, nr 23 imienia Janusza Korczaka. I ta szkoła jest taką szkołą wiodącą. Mamy coraz więcej dzieci w Polsce, a oczywiście też w Częstochowie, które wymagają w szkołach masowych pomocy. Mamy w Częstochowie aż 400 nauczycieli wspomagających, czyli problem, który widzimy w całym kraju, on oczywiście też dotyka Częstochowę, a dzięki przede wszystkim temu programowi mamy coraz więcej przygotowanych specjalistów, czyli nie tylko kupujemy sprzęt do szkoły, ale też ci nauczyciele ze szkoły specjalnej są, no, nazwijmy to, mentorami prowadzącymi i wiemy, że coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami jest w przedszkolach, szkołach podstawowych czy ponadpodstawowych i będą dalej się uczyły w szkołach masowych, ale dzięki tego typu działaniom myślę, że to jest dobry kierunek do tego, żeby miasto sobie poradziło z tym wyzwaniem, bo myślę, że to jest edukacyjne wyzwanie XXI wieku, czyli musimy się skupiać na dydaktyce, ale ten element zaopiekowania, dobrego wychowania też coraz mocniej obciąża, a nawet dociąża polskie szkoły.
3: Ja chciałam zapytać o ten przedmiot edukacja zdrowotna. Jak to wygląda w liczbach, w statystykach?
4: Oczywiście chcielibyśmy, żeby przedmiot był i uważam, no, oczywiście nie, i analizowaliśmy już, rozmawialiśmy nawet u Państwa na antenie odnośnie pewnej ideologizacji, która niepotrzebnie się wkradła. Natomiast uważam, sam przedmiot edukacja zdrowotna jest konieczny i powinien być obowiązkowy, z treściami, które fachowcy od początku do końca uznają za takie wiodące. A mam na myśli przede wszystkim kondycję polskiego społeczeństwa psychiczną i fizyczną, i z nią jest, i przed nami wszystkimi związanymi z edukacją są wielkie wyzwania. Jeśli chodzi o edukację zdrowotną, to jest około 25% uczniów szkół ponadpodstawowych w niej uczestniczy i około 35% uczniów szkół podstawowych. Jest to niewystarczające, natomiast ja powiem tak, na szczęście stoję w Częstochowie na czele zespołu do spraw profilaktyki zdrowia i zdrowego żywienia i widzę i obserwuję to, co się dzieje od lat z naszymi młodymi ludźmi i robimy wszystko już przed tym, jak się pojawiła edukacja zdrowotna na poziomie ogólnopolskim, że to jest naprawdę wielkie wyzwanie dla samorządów. Mówimy tutaj o ruchu fizycznym, którego jest w sposób niewystarczający. Mówimy o otyłości, która zaczyna bardzo mocno dotykać polskie społeczeństwo, ale też mówimy o kondycji psychicznej młodego człowieka, czyli jak go zarazić działaniami i też wsparciem, żeby on sobie po prostu w takim społeczeństwie, które społeczeństwem cyfrowym, społeczeństwie, w którym jednak człowiek bywa bardziej samotny niż pewnie 10-20 lat temu, po prostu poradził. Myślę, że ten przedmiot może i powinien być bardzo mocno, że tak powiem, promowany i jednocześnie nie wskazywałbym, żeby był dobrowolny, tylko tak jak powiedziałem, przy dobrym przepracowaniu treści przedmiotem obowiązkowym.
3: Skoro i rodzice, i uczniowie wiedzą już, jak wygląda ten przedmiot, jak wygląda program, myśli pan, panie naczelniku, że jest szansa, że od nowego roku szkolnego tych uczniów będzie więcej chętnych, aby wziąć udział w tych zajęciach?
4: Ja myślę, że oczywiście ten...
3: No bo dużo takich właśnie obaw zostało rozwianych, mitów właśnie, jakichś tam treści.
4: Tak, oczywiście, bo okazało się, że jeśli nauczyciele, którzy na przykład wychowania do życia w rodzinie uczyli w tej szkole, czy nauczyciel wychowania fizycznego, czy przede wszystkim nauczyciel, który jest znany dla dziecka, on będzie prowadził, to też rozwiewa wiele wątpliwości. No, rodzic, dzisiaj często mamy potrzebę wsparcia rodziny. Często dzisiaj mamy, kiedyś mówiliśmy, że brakuje nam wiedzy. Dzisiaj tej informacji mamy za dużo i nie potrafimy z niej czerpać właściwie. Szkoła cały czas, jak obserwuję, mimo że bywają jakieś pretensje, zastrzeżenia do pracy szkoły, to dzisiaj szkoła jest takim cały czas w środowisku, czy przedszkolnym, czy szkolnym dla rodzica autorytetem, że często pewne nawyki, pewne zachowania, które wynosi dziecko ze szkoły, to tak naprawdę procentują, przekładają się na życie i funkcjonowanie rodziny. Co za tym idzie, myślę, że ta edukacja zdrowotna i to, w jaki sposób powinna być podana, to i sobie dzisiaj powiedzieliśmy i poprzednim razem i też tak mówię, no, z poziomu samorządowca, który pewne działania promował już na terenie Częstochowy od 2-3 lat. Jak przyciągnąć dzisiaj młodego człowieka? Dzisiaj szkoła jakby musi też korzystać albo powinna korzystać ze wsparcia instytucji zewnętrznych, klubów sportowych, które tak naprawdę dzisiaj są fajnym miejscem do spędzania wolnego czasu dla młodego człowieka, rozwoju tego młodego człowieka, ale bardzo często też takiego dobrego kontaktu rodzica, który jednak zawiezie, zaopiekuje się dzieckiem. Czasami są różne zawody, gdzie młody człowiek ze swoim rodzicem w tych zawodach uczestniczy, a tych kontaktów rodzinnych dzieciaki bardzo często pokazują, że jest za mało. Mamy Bielusia i Leosie, czyli dwie częstowskie maskotki, które chodzą po przedszkolach. I ewidentnie też obserwuję, jako ten, który się czasami przebiera za tego częstowskiego orzełka, że problemy są w emocjach dziecka, tego najmniejszego, że czasami on potrzebuje takiego wsparcia rodzica, że tego widać troszeczkę w naszych rodzinach. Być może zabieganie rodziców, być może różne problemy takie w domach rodzinnych powodują, że dziecko dzisiaj musi też oprócz tego wsparcia w rozwoju fizycznym, psychicznym, ale też emocjonalnym uzyskać. I tak jak mówię, szeroka gama działalności dzisiaj przedszkola czy szkoły podstawowej to jest to, co dzisiaj jest największą potrzebą i największym wyzwaniem edukacji, myślę, że nie tylko częstochowskiej.
3: Czyli nauka nie tylko w szkole.
4: Nauka nie tylko w szkole, ale szkoła jest tą cały czas instytucją wiodącą i myślę, że daje dobry kierunek dla młodego człowieka.
3: No i tak, żeby było też z takim mocnym akcentem, ta edukacja tak na dobrą sprawę zaczyna się w domu.
4: I tu liczymy, że szkoła będzie wspierana przez rodziców, bo rodzice muszą pamiętać, że my te dzieci, które kształcimy, kształcimy nie dla siebie, dla nich i dla ich rodzin. I liczymy tutaj cały czas na dobrą pomoc i dobrą współpracę rodziców.
3: No i takie partnerstwo.
4: Tak jest. W dzisiejszych czasach to jest dobre słowo.
3: Rafał Piotrowski na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie pracował przez blisko 6 lat i to on zainicjował szereg projektów, m.in. w zakresie edukacji historycznej. Przypomnę, że od czerwca obowiązki naczelniczki Wydziału Edukacji objęła Agnieszka Banasik.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
1: Urszula Miszczak, zapraszam. Do 20 lat więzienia grozi 31-letniemu mężczyźnie, który w masce karnawałowej i z nożem wtargnął w sobotę 6 czerwca do sklepu przy ulicy Szymanowskiego w Częstochowie. Tam przyłożył nóż do gardła przypadkowemu klientowi, żądając pieniędzy od ekspedientki. Kiedy usłyszał, że w sklepie nie ma żądanej przez niego kwoty, zabrał z półki 4 butelki alkoholu i wyszedł. Jego wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu. Został zatrzymany następnego dnia.
5: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić mu zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia z wzięciem zakładnika. Prokurator wystąpił również z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
1: Mówiła podkomisarz Barbara Poznańska, rzeczniczka częstochowskiej policji. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 3 czerwca zmieniły się przepisy. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Jadąc rowerem lub hulajnogą elektryczną, muszą mieć na głowie kask, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
6: Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, do których dochodzi podczas wypadków i kolizji.
1: Za brak kasku dziecka rodzice lub opiekunowie prawni zapłacą 100 zł mandatu. Są też zmiany dla starszych kierujących. Nie mogą już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia, np. jazdę po alkoholu czy rażące przekroczenie prędkości. Ruszyła kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe przede wszystkim dla osób od 18 do 35 roku życia. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Częstochowianie zainteresowani tematem szczegółowe informacje znajdą na stronie www.zostańżołnierzem.pl. Nowy mural został uroczyście odsłonięty przy ulicy Staszica w Częstochowie. Upamiętnia 35-lecie Straży Granicznej. Jest na nim kontur Polski, wilk wpisany w mapę kraju, słup graniczny oraz ruiny zamku w Olsztynie. Wilk symbolizuje współdziałanie, lojalność, odwagę i pracę zespołową funkcjonariuszy. Natomiast zamek stanowi lokalny akcent przypominający o historycznych granicach strzeżonych przez orle gniazda. Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie rozpoczyna drugi etap zagospodarowania skweru przy ulicy Bohaterów Katynia. Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na 3 etapy. W ramach rozpoczynającego się drugiego etapu, który potrwa około 3 miesięcy, powstanie nowoczesny plac zabaw oraz siłownia terenowa. Mieszkańcy będą mogli korzystać z urządzeń do ćwiczeń, takich jak steper z biegaczem, orbitrek z twisterem, wahadło z twisterem, wioślarz z rowerem czy ławka z pedałami dla 2 osób. W strefie dla dzieci planowano montaż urządzeń służących zabawie. Piramidy linowej, ślizgu ze stali nierdzewnej, tunelu linowego, huśtawek, bujaków sprężynowych oraz trampolin wpuszczanych w grunt. Na placu znajdzie się również huśtawka typu bocianie gniazdo oraz huśtawka wagowa. Projekt obejmuje również prace związane z zagospodarowaniem zieleni. Wykonane zostaną nowe trawniki. Koszt pracy drugiego etapu inwestycji wyniesie 488 tysięcy złotych.
2: Zmieniamy temat.
3: I szybko przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Beata Kopczyńska, rzecznik.
7: Nowy okres świadczeniowy 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do końca maja przyszłego roku. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie zdążyli, mają czas najpóźniej do końca czerwca. Od 1 lutego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całej Polski wpłynęło już blisko 4 miliony wniosków o 800+, obejmujących 5 milionów 900 tysięcy dzieci. W województwie śląskim liczba złożonych wniosków przekroczyła już 443 tysiące. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie, a rodzice mają kilka kanałów złożenia wniosku o to świadczenie. Mogą to zrobić za pośrednictwem EZUS, aplikacji mobilnej, bankowości elektronicznej, czy też portalu Empatia. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku 800+, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca. W przypadku formularzy przekazanych w maju, wypłata nastąpi do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, natomiast wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone do końca sierpnia, a świadczenie również będzie wypłacone z wyrównaniem od czerwca.
3: Jeśli macie więcej pytań, odsyłam także do oddziału ZUS w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Wielki finał konkursu Zielona Pracownia 2026 za nami, a wśród laureatów konkursu znalazły się szkoły podstawowe i średnie z 9 gmin północnego regionu województwa śląskiego, czyli naszego. Jedną z nich była szkoła podstawowa w Turowie i gmina Olsztyn.
2: Ekologia w Częstochowie.
3: Za nami wyjątkowe podsumowanie konkursu Zielona Pracownia 2026. W Stenerii siedziby zespołu pieśni tańca Śląsk w Oszęcinie odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu, która, jak wiemy, od lat wspiera rozwój nowoczesnej edukacji ekologicznej w szkołach województwa śląskiego. Podczas tego wydarzenia wyróżnionych zostało 95 szkół z całego województwa. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki w Katowicach oraz Iwona Gajdel-Targosz z zarządu w UFOŚ-u.
8: W sposób symboliczny rozstrzygamy po raz 12 konkurs Zielona Pracownia, sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na przestrzeni tych 12 edycji powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych, zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 milionów 330 tysięcy. Mówiąc o tej konkretnej 12 edycji, dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich z terenu województwa śląskiego. Decyzją zarządu po wnikliwej analizie komisji konkursowej przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego i przeznaczamy w tym roku na ten cel kwotę ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Bo rozumiemy, że edukacja, szczególnie edukacja młodego pokolenia, edukacja przyrodnicza, ekologiczna jest bardzo ważnym kwestią i bardzo ważnym miejscu. Szanowni Państwo, radość dzieci, przede wszystkim uśmiech, ale też możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych, zielonych pracowniach, bo pamiętajmy, to są pracownie wewnątrz placówek oświatowych, ale również zaangażowanie i pasja nauczycieli, społeczności szkolnych. To te miejsca, zielone pracownie, gdzie teoria spotyka się z praktyką. To miejsca, gdzie nauka tak naprawdę rozpoczyna fascynującą przygodę w świecie przyrody i poznawania praw przyrody. Pamiętajmy, że właśnie od najmłodszych lat wiedza przekazywana młodemu pokoleniu jest bardzo istotna, bo za kilka, kilkanaście lat to oni będą podejmowali decyzje, w jakim kierunku będziemy wspólnie zmierzali i będą brali odpowiedzialność nie tylko za ważne dziedziny życia społecznego, ale również pod kątem klimatu i środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy przede wszystkim organom prowadzącym, samorządom, które również dokładają swoją cegiełkę, aby te piękne przestrzenie edukacyjne mogły powstawać na terenie całego województwa śląskiego, a co najważniejsze, na terenie naszych małych ojczyzn. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie pozostaje tylko na tym jednym projekcie. Jesteśmy w trakcie naboru do kolejnej, czwartej edycji ekopracowni pod chmurką, a więc pracowni na świeżym powietrzu. Rozstrzygnęliśmy niedawno nasze nowe dziecko, nasz nowy konkurs edukacyjny ekoprzedszkolak, skierowany do najmłodszych adeptów edukacji na terenie województwa śląskiego, więc to pokazuje, jak duży nacisk kładziemy właśnie na edukację przyrodniczą i edukację ekologiczną młodego pokolenia na terenie województwa śląskiego.
9: Spotykamy się dzisiaj w Koszęcinie. Dzisiaj prawdziwe święto edukacji ekologicznej. To, co powiedział pan prezes, czyli te kwoty, które podał, te cyfry, które te rekordowe ilości wniosków, które wpłynęły w 2025 roku, w 2026 rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o zieloną pracownię, pokazuje, jak bardzo jest duża potrzeba na to, żeby takie nowoczesne pracownie powstawały. Ale rekordy, oczywiście liczby są bardzo ważne, dofinansowanie jest bardzo ważne, ale to też pokazuje przede wszystkim, jak uczestniczymy z panem prezesem w otwarciach zielonych pracowni, jak widzimy radość, uśmiech dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim satysfakcję nauczycieli, którzy pracują w nowoczesnych pracowniach, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje z zakresu edukacji ekologicznej, z zakresu fizyki, biologii, geografii i różnych przedmiotów dotyczących edukacji ekologicznej, ale również ta satysfakcja, że można korzystać z tych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym oczywiście w projekt Zielona Pracownia, w 12 edycji, to co powiedział pan prezes, bo to są bardzo duże ilości, prawie 800 takich zielonych pracowni na terenie województwa śląskiego. Oczywiście dziękuję przede wszystkim uczniom, nauczycielom, całej społeczności szkolnej, organom prowadzącym za to, że potrzebna jest również 13. edycja zielonej pracowni.
8: Przede wszystkim nowoczesna przestrzeń edukacyjna. To świat, który otwiera się przed dziećmi i młodzieżą, jeżeli chodzi o przyrodnicze przedmioty, fizyka, chemia, biologia, geografia, to również nowoczesne przyrządy, tablice interaktywne. Można powiedzieć, że to tylko sala, która jest wyremontowana i wyposażona w nowoczesne przestrzenie. My, patrząc i rozmawiając z nauczycielami, ale też z dziećmi i młodzieżą, widzimy przestrzeń edukacyjną, gdzie nie tylko ta teoria, tak jak powiedziałem, spotyka się z praktyką, ale to możliwość doświadczania, dotknięcia wiedzy w sposób praktyczny, to możliwość obserwowania tych zjawisk, które nie tylko w samej przyrodzie, ale w otaczającym nas świecie się dzieją, jak również możliwość odkrywania tego wszystkiego na nowo i poznawania praw przyrody.
3: A to co powiedzieli nam nauczyciele i uczniowie?
10: Dagmara Kupczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. Do 3 razy sztuka w naszym przypadku. 3 raz składałyśmy wniosek i bardzo się cieszymy, że właśnie w tym roku udało się otrzymać dofinansowanie. No i mamy nadzieję, że wreszcie ta nasza piękna pracownia zielona zafunkcjonuje.
11: Praca zbiorowa, tutaj pani dyrektor z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wspólnie planowaliśmy w sumie, bo same panie nauczycielki, co tam będzie i jak ma ta pracownia wyglądać.
10: Tak jak mówię, no tu do 3 razy sztuka, czyli 3 raz nam się udało w końcu uzyskać to dofinansowanie, ale prawda jest taka, że cieszymy się może z tego względu, że właśnie ten rok, kiedy potrzebujemy tych pomocy nowych do nowej podstawy programowej i do nowego przedmiotu w tym kształcie, jakim będzie przyroda, więc cieszymy się, że to właśnie ten rok, bo panie, które będą tej przyrody uczyły, biolożki również, jakby miały w tym momencie już zakres pewnej wiedzy, która świadczy o tym, czego będą potrzebować właśnie do tego nowego przedmiotu, więc tym bardziej jakby nie boimy się w sytuacji, szczególnie po tych pierwszych konferencjach z tej nowej podstawy programowej, że czegoś nie będziemy mieć, bo sobie to zapewniłyśmy i się cieszymy, że tak będzie. Mamy takie wielkie nadzieje, że 1 września nastąpi wielkie otwarcie i tak też się do tego szykujemy, żeby wszystkie procedury już odpowiednio nam ruszyły, także mamy nadzieję, że w wakacje pięknie ta pracownia nam powstanie i dzieciakom będzie służyła od 1 września.
11: Będą też stanowiska mikroskopowe, będziemy się starać zaciekawić dzieci takimi metodami właśnie aktywnymi, żeby zgłębiali tą wiedzę właśnie w taki sposób, bo takie zdobywanie wiedzy jest najbardziej cenne i najbardziej zapada w pamięci. Będziemy też się starać cały czas, tak jak to zresztą robimy, wpajać młodym ludziom, że środowisko jest bardzo ważne, dbanie o to środowisko. No i myślę, że tak jak tutaj przedmówca wspomniał, takie pozytywne nastawienie jest bardzo istotne, żeby dzieci po prostu zarażały się ekologią, ale w taki pozytywny sposób, żeby chciały to robić.
12: Zostało też na dorosłym życiu, to jest też najważniejsze, żeby tak wyedukować, żeby to im zostało na całe życie.
11: Nie było takie proste, no ale byliśmy bardzo pozytywnie cały czas nastawieni.
12: Czego nasza pani dyrektor.
11: Tak, nasza pani dyrektor nie odpuszczała.
12: Od 5-6 lat. Rok w rok się występowała z wnioskami, aż w tym roku się udało. Krzysztof Jasiński, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej 24 w Chorzowie.
11: Ewa Lichota, nauczyciel przyrody i geografii w Szkole Podstawowej nr 24 imieniu Powstańców Śląskich w Chorzowie.
13: Już od bardzo dawna korzystamy ze środków dzięki możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest to 4. zielona pracownia w naszej gminie, w 4. dużej szkole w Rudzińcu. Piękna aranżacja, tak naprawdę ubogacenie jakby tej sali, która już istnieje, biologiczno-chemicznej, w nowe, ciekawe tutaj możliwości, więc cieszę się, że dzięki pani dyrektor i pracownikom szkoły i urzędu udało się uzyskać te dofinansowania.
14: Tak, ja myślę, że będzie fajnie doposażona nasza sala biologiczno-chemiczna, na otwarcie zapraszam i będzie fajna pracownia dla dzieci. Razem z koleżankami napisałyśmy i wysłałyśmy i się udało.
15: Powiadomimy o terminie otwarcia. Karina Hassa, dyrektor szkoły.
16: Łukasz Pierończyk, wójt gminy Rudziniec.
17: Cieszymy się bardzo, że się udało. To tylko dla dzieci i młodzieży. To jest każda złotówka, że tak powiem, na wagę złota. Pomysł pani, która uczy, że tak powiem, tego przedmiotu i myślę, że to będzie piękna, piękna rzecz. Zresztą łąki pola to akurat jest teren naszej gminy, także to będzie takie podsumowanie krajobrazów, jakie występują w naszej gminie. No. Pełne nowe wyposażenie do uczenia, do nauki takiego pięknego przedmiotu i tam też będzie do geografii. Piękna sala, myślę, że to też spowoduje, że te dzieci jednak się będą uczyły łatwo i przyjemnie, że tak powiem. Liczymy na to, że uda się to jeszcze z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Znaczy się musimy tak to pokierować, żeby to się udało, bo to jest naszym celem. Burmistrz Sosicowic Bernard Wilczyk.
18: Pracownię geograficzną z mnóstwem modeli i z mnóstwem wspaniałych pomocy do nauki geografii. Będzie zielono, będą góry i będzie las. Pracowite wakacje, no i zaczynamy może nowy rok szkolny, już nowej pracy. Dorota Rostańska, trzecie liceum imienia Stanisława Wyspiańskiego w Piechach.
19: Bardzo jesteśmy zadowoleni i dumni, że

0: pozytywna. Beata Przybyła, wicedyrektor trzeciego liceum.
1: Zdecydowanie jak jest sala wyremontowana, to i bardziej uczyć się chce i więcej się tam chce przybywać.
2: W takich sytuacjach prezenty zawsze fajnie się daje, tym bardziej, że nie dwie nagrody, a aż 4 w tym roku powędrowały do miasta Rybnika, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. I kierować i nadzorować oświatę w takim mieście, gdzie aż 4 jako pracownie, cała przyjemność. Funkcję dydaktyczną, gdzie teoria spotyka się z praktyką, natomiast kreatywność nauczycieli jest na tyle wysoka, że są to pracownie czasami do biologii, czasami bardziej pod kątem fizyki, czasami pod kątem anatomii człowieka, więc kreatywność tutaj nauczycieli nie zna granic, a oby były dobrze wykorzystane przez nauczycieli, przez uczniów. Arkadiusz Marcol, zastępca prezydenta Rybnika.
0: Poszliśmy w tą stronę, że połączyliśmy interdyscyplinarnie przyrodę, geografię, biologię i chemię. Zdanie uczniów także jest bardzo ważne, bo to w końcu oni mają tam się uczyć. Najwięcej pomocy naukowych, ale cieszymy się też z remontu, który będzie przy tej okazji. Nowe barwy, świeżość i nowoczesność. To taki troszkę znak czasów, że no jeśli wprowadzamy im narzędzia, które oni tak naprawdę mają na co dzień. To jest zawsze naszym marzeniem, żeby uczniowie pieli się jak najwyżej. Iwona Kowalczyk-Tomczak, nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach.
3: Jesteśmy pewni, że ta klasopracownia zrobi wrażenie na naszych uczniach i będą tym bardziej chętniej tą wiedzę przyswajali i chcieli się uczyć. Aleksandra Śniegoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
4: Jesteśmy bardzo dumni i zaszczyceni z powodu uzyskania jakby drugiego dofinansowania, bo nasza szkoła w Zrębicach, teraz szkoła w Turowie, i rzeczywiście jest to niezwykle motywujące dla uczniów, powodujące, że nie muszą niczego uczyć się na pamięć, ale samo to wyposażenie pracowni właśnie w mikroskopy, w różnego rodzaju, dające różnego rodzaju możliwości przeprowadzania doświadczeń, jest zachęcające, motywujące, poza tym estetyka pracowni, które powstają, również bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tych wartości, tej wiedzy, którą chcemy uczniom przekazać, nie tylko chcemy, ale musimy, no po to, żeby to nowe pokolenie, młode pokolenie wiedziało, jak z przyrodą postępować. Trzeba zawalczyć tutaj, tak jak powiedziałem, estetyką i merytoryką, i to nam się 2 razy udało. Burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski.
5: Co będzie w naszej zielonej pracowni? Na pewno będzie mapa geograficzna nowa, bo nasza już jest dosyć stara, pamiętam jeszcze czasy PRL-u. Monitor do telewizora, bo to też jest jednak, no zmienia po prostu wszystko. Ławki nowe, fajne, globusy, no cóż więcej rzec. Zielono, dokładnie. To będzie pracownia miejsca ziemi. Będziemy mieli planety też na pewno, jakieś fajne. Bartek.
6: Przypomnę, że podczas wydarzenia wyróżnionych zostało aż 95 szkół z całego województwa śląskiego.
7: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: W Częstochowie przy wejściu głównym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do budynku przy Dąbrowskiego 43/45 jest wyznaczonych 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym, a przy wejściu znajduje się pochylnia. Przypomnę, że drzwi wejściowe budynku otwierają się automatycznie, a sala obsługi klientów znajduje się na parterze, dokładnie naprost wejścia do obiektu. Co ważne, wewnątrz budynku nie ma też barier budowlanych. Jest też toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie, ale także te pozostałe w regionie, zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
9: Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
10: Były czasy, kiedy nam się źle kojarzyła ta instytucja, podobnie zresztą jak Urząd Skarbowy. To się zmieniło. Od kilku lat to jest taka instytucja bardzo przyjazna ludziom, wszystkim.
9: No, to kwestia postrzegania, bo funkcjonujemy od 1934 roku i od zawsze byliśmy bardzo przyjaźni i bardzo profesjonalni dla naszych wszystkich klientów.
10: Tak jak mówię, od jakiegoś tam czasu na osoby też niepełnosprawne, bo te budynki, ten dostęp do informacji jest także łatwy dla takich osób.
9: Bardzo konsekwentnie modernizujemy swoje budynki tak, aby był bardzo łatwy dostęp, ale nie tylko budynki, bo też staramy się, by chociażby nasze strony internetowe były w tym standardzie WCAG, czyli przyjaznym dla osób mających problemy z percepcją. Do swego czasu eksperymentowaliśmy z tak zwanymi ZUS-omatami, może nieładne określenie, ale też one miały możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne. Oczywiście mamy chociażby wprowadzone w czasie pandemii telewizyty, ale również można też skorzystać podczas wizyt naszych, może nie od razu, nie wszędzie, ale też z tłumaczy języka migowego. Także to wszystko, co robimy dla osób z niepełnosprawnościami, naprawdę, można powiedzieć, stawia nas wśród liderów, ale oczywiście też zapraszamy takie osoby do aplikowania, bo

0: są różne oferty pracy i są stanowiska dostosowane i są toalety przystosowane, także zapraszamy wszystkich, również osoby z niepełnosprawnościami do tego, aby kandydowały do pracy, a praca jest naprawdę różna i wszyscy znajdą coś dla siebie.
1: Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił się przez te lata?
0: Tak patrzę na historię naszej instytucji, no to można powiedzieć, że kiedyś bardzo byliśmy aktywni w takiej edukacji prozdrowotnej, nawet prowadziliśmy takie poradniki w kontekście takiej codziennej higieny. Teraz wydaje się to czymś banalnym i oczywistym dla wszystkich, więc teraz oczywiście prowadzimy edukację, jesteśmy w szkołach podstawowych, średnich, a nawet na uczelniach, bo te przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych trochę się skomplikowały. No a że są z nami od najmłodszych lat, no bo chociażby mamy, które są w ciąży, już korzystają ze zwolnień lekarskich. No i w momencie, kiedy dziecko przyjdzie na świat, można wnioskować do nas o wypłatę 800+, do czego serdecznie namawiam. No, warto po prostu wiedzieć więcej o tych ubezpieczeniach społecznych, bo to tylko ułatwi życie, no i pozwoli zadbać o naszą bezpieczną przyszłość, w tym przyszłość emerytalną.
1: Słuchacze mówią, przychodzą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszystko jedno w jakim tutaj punkcie. No już, dzień dobry, proszę, słucham. Rzeczywiście tu jest taki pakiet informacji dostarczonych do osoby, która przychodzi, która się chce dowiedzieć czegoś więcej.
0: My nawet mamy takie wyspecjalizowanych doradców, czy to właśnie w kontekście emerytur, czy też, no nie ukrywajmy, czasami w życiu firmy, każdej firmy zdarzają się trudniejsze okresy, więc też mamy takich doradców do spraw ulgi umorzeń, no bo wiadomo, że jeżeli firma wpadnie w jakieś przejściowe kłopoty, no to my też wychodzimy z otwartymi ramionami. Nie zależy nam, żeby firmy nie funkcjonowały. Wręcz przeciwnie, pomożemy, odroczymy termin płatności składki, rozłożymy zaległości na raty, jeśli takowe się pojawiły. Ale to, na czym nam szczególnie zależy, to na naszych klientach, na naszych ubezpieczonych. No bo wiadomo, że każdy chciałby na tej emeryturze mieć godne dochody. No a o tym trzeba myśleć już od początku naszej kariery zawodowej.
1: No tak, ale są na przykład różne umowy, bo jest umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Są takie umowy bezpłatkowe, prawda?
0: Tak, to mówimy konkretnie o umowach o dzieło, z jednym oczywiście zastrzeżeniem, bo to jak w każdym przypadku są takie gwiazdeczki, które trzeba sobie dopisywać. Jeżeli umowę o dzieło zawrzemy z własnym pracodawcą lub z firmą, która świadczy usługi na rzecz naszego pracodawcy, taka usługa będzie oskładkowana. Natomiast należy przy umowach o dzieło być bardzo ostrożnym, bo nie każda umowa, która nawet w tytule ma umowa o dzieło, będzie tą umową o dzieło. Ona musi spełniać szereg przesłanek, aby takową umową być. No mówiąc wprost, jeżeli byśmy spojrzeli na definicję z kodeksu cywilnego, jest to umowa rezultatu, tylko to musi być też jakiś taki specjalny wytwór tejże umowy, bardzo często podlegający prawom autorskim, taki niepowtarzalny, mający cechy takie, no, bardzo specjalne. Bo my na przykład widzimy w naszych rejestrach, bo taki rejestr prowadzimy od 2021 roku, że czasami, no, ktoś próbuje na umowę o dzieło zbierać truskawki. No, nie jest to dzieło, gwarantuję.
1: Czyli chodzić, pytać się, sprawdzać, żeby potem nie być rozczarowanym. Takich umów bezskładkowych jest dużo tutaj na Śląsku. Jak to się przedstawia w ZUS-ie?
0: Generalnie w skali całego kraju takich umów mieliśmy 1 600 000. Dominuje Mazowsze, Śląsk, w zależności od tego, czy przyjrzymy się ilością formularzy, ilością osób świadczących usługi, też samym tym umowom jest albo na drugim, albo na trzecim miejscu, więc naprawdę tutaj jest sporo. Śląsk jest bardzo ciekawy pod tym względem, bo na przykład trochę więcej mężczyzn wykonuje te umowy o dzieło niż w skali całego kraju. W skali całego kraju mamy 51,5% mężczyzn świadczących, no może być, pracę w ten sposób. Na Śląsku trochę ponad 53%. No i też bardzo ciekawe jest, jak spojrzymy na te umowy o dzieło w kontekście cudzoziemców. No bo się przyzwyczailiśmy, że jeżeli mówimy o cudzoziemcach, to oczywiście na pierwszym miejscu mówimy o Ukrainie, mówimy o Białorusi, czy też o obywatelach krajów azjatyckich. Natomiast jeżeli spojrzymy na umowę o dzieło, no to na Śląsku oczywiście na pierwszym miejscu są to obywatele Ukrainy, ale na przykład drugie i trzecie miejsce to obywatele Niemiec i Czech. Dlaczego o tym wspominam? No dlatego o tym wspominam, tak jak już wcześniej mówiłem, w ramach tych umów jest sporo takich umów związanych z bardzo specjalistyczną wiedzą. No wiadomo, że Śląsk przemysłem stoi, no i trzeba to know-how przynieść. No i te wszystkie fabryki, te całe kooperacje, które tutaj mamy z Niemcami czy z Czechami, sprawiają, że przyjeżdżają tamci specjaliści, swoją wiedzą jak gdyby dzielą się w ramach tych umów. Dlatego właśnie mówię, że te umowy o dzieło są umowami, w ramach których często dochodzi do również spraw związanych z prawami autorskimi.
1: No, wiemy, że też są obcokrajowcy z bardzo odległych zakątków świata. Pamiętam, że swego czasu pani rzecznik nam przesyłała takie informacje. Możemy być zaskoczeni. Śląsk w ogóle jest taką specyficzną aglomeracją, bo jesteśmy dużym regionem, bo mamy tutaj Częstochowę, Bielsko, Katowice. No właśnie, jak to wygląda w liczbach, jak się pracuje na takim terenie?
0: Powiem tak, no oczywiście historia zobowiązuje, więc specyfika to oczywiście górnictwo i tutaj mamy nasze oddziały, nasi pracownicy są przygotowani do obsługi tych takich specjalnych zasad emerytalnych dla osób pracujących w kopalniach. No i tak jak pani redaktor wspomniała, jeżeli spojrzymy na województwo śląskie, no to ono nie bardzo pokrywa się z tym takim rozumieniem śląskiego, no bo oczywiście z jednej strony mamy Rybnik, z drugiej strony Sosnowiec i tu postawię na razie kropkę. Ale jeśli byśmy spojrzeli chociażby, już na chwilę odejdę od tych umów o dzieło, ale przejdę do ubezpieczonych i do ubezpieczonych właśnie cudzoziemców. W skali całego kraju mieliśmy na koniec marca 1 140 000 prawie tych cudzoziemców przybyło, a na przykład tutaj w regionie, w województwie śląskim ubyło. Ale za ten cały ubytek odpowiada w zasadzie wspomniane już u mnie cudzoziemcy zarejestrowania terytorium oddziału w Rybniku, bo w pozostałych oddziałach, oczywiście z wyjątkiem Sosnowca, żeby było ciekawiej, przybyło tych cudzoziemców, więc to też bardzo ciekawie wygląda z punktu widzenia statystycznego. No i tak jak mówię, tutaj nasycenie naszymi oddziałami jest na tyle duże właśnie, żeby skutecznie dostarczyć Państwu odpowiednią usługę. Tak jak pani redaktor wspomniała, ja zachęcam wszystkich, jeżeli macie Państwo tylko pytania, dzwońcie do nas, przychodźcie do nas, zamawiajcie e-wizyty, bo nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa.
1: Muszę powiedzieć, że dużo dzieje się w tym Myszkowie, jeszcze więcej dziać się będzie, ale od początku.
3: Przebudowa centrum miasta to taki relikt i centralna część miasta, która nawet nie można jej nazwać rynkiem, przed dworcem PKP, no nie należała do zbyt reprezentatywnych. W tej chwili odmieniamy to z dużym udziałem środków pomocowych. W tej chwili podzielone mamy centrum miasta na 11 etapów, realizujemy 7. Było to poprzedzone konkursem architektonicznym, konsultacjami społecznymi, bardzo trudne do pogodzenia funkcje, bo właściciele sklepów chcieli przejazdu i totalnego ruchu ulicznego. Niektóre osoby wolały, żeby w ogóle wyłączyć to z ruchu, no więc myślę, że pogodziliśmy, zwycięska praca jest zrealizowana. No i w tej chwili utyskujemy trochę, bo widać, że robimy, bo się nie da przejść bez zauważenia tego. Ciągle jakby permanentnie, rokrocznie robimy różne drogi. Spora część dróg, które na przykład na początku, bo ja już 14 lat pracuję dla naszego miasta, to te, które wykonywaliśmy, no nie wiem, 12, 13, 14 lat temu, z powrotem się upominają. Także bywa tak, że czasami nie zrobiliśmy jeszcze drogi, którą powinniśmy zrobić, a wracamy do drogi, która ma większe znaczenie dla układu komunikacyjnego, transportowego naszego miasta. Więc są już takie drogi, które robimy po raz kolejny. Dużo też takich inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną. Mamy przepiękny obiekt do tej góry. Wykonaliśmy w ostatnim czasie, mogę śmiało powiedzieć, jedną z najurodziwszych tężni solankowych w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że mają jakby na bieżąco Ciechocinek na wyciągnięcie ręki. Duży obiekt, bo prawie na 4 hektarach, amfiteatr. No ktokolwiek przyjeżdża, na przykład przyjeżdżają siatkarze na piłkę plażową, to już się tak wpisaliśmy na tą mapę siatkówki plażowej i przyjeżdżają z całego województwa śląskiego, a nawet czasami z odleglejszych miejsc sportowcy i chwalą sobie nasz obiekt. W planach oczywiście jeszcze przygotowania do szeroko pojętych inwestycji związanych z ekologią, z estetyką miasta. No także tych inwestycji mamy bardzo sporo. Jak bardzo jesteśmy rozpędzeni, to powiem tak, że te kilkanaście lat temu Myszków inwestował na poziomie 5 milionów złotych rocznie. W tej chwili jest to co najmniej zawsze kilkanaście milionów, ale bywają takie lata, gdzie jak kończą nam się projekty rozpoczęte w danym roku, no to wtedy czasami wyskakuje ta kwota wyższa. W tej chwili uroda naszych inwestycji jest taka, że kiedyś robiliśmy inwestycje, więcej inwestycji, ale takich mniejszych, czyli na przykład robiliśmy drogę, która kosztowała 500 000 zł, a dzisiaj przebudowujemy kompleksowo na przykład układ drogowy i w ostatnich latach wykonywaliśmy inwestycje, które na przykład jedna droga to 10-12 milionów złotych, więc no, staramy się coraz więcej tego układu drogowego, bo to jest najczęstsze zgłoszenie od mieszkańców. No w tle nie zapominamy o kanalizacji. Bardzo duża taki obszar miasta, tak zwana dzielnica Podlas, która skupia duże osiedle domków jednorodzinnych, ale też kilka bloków. No, muszę pochwalić mieszkańców, bo tak jak obiecywali, że będą się podłączać do kanalizacji sanitarnej, to po prostu robią to i co sesję w okresie sprawozdawczym pokazujemy to i mówimy, że kolejni mieszkańcy przyłączyli się, więc zwiększamy procent skanalizowania naszego miasta. To jest bardzo trudne zjawisko u nas w Myszkowie, dlatego że jesteśmy miastem bardzo, bardzo rozległym, czyli też droższym w utrzymaniu, no bo jeżeli ci sami mieszkańcy mieszkaliby na mniej powierzchni terenu, to potrzebowalibyśmy do obsługi funkcjonowania naszego miasta mniej dróg, mniej kanalizacji, mniej sieci wodociągowej i tak dalej. Na przykład porównując się, w sąsiedztwie mamy takie miasta, które mają 2 razy więcej mieszkańców, a mają prawie tyle samo dróg co my, czyli tak jakby 2 razy więcej środków na utrzymanie miasta niż my. Tu muszę uznać bardzo dużą rolę moich pracowników, pozyskiwanie środków pomocowych, duży odsetek tych środków pomocowych. Ja tylko powiem, że na wykonane 36 milionów inwestycji, no to prawie 15 milionów to były inwestycje z wykorzystaniem środków pomocowych. Poziom jakby uzyskiwania tego dofinansowania póki co jest jeszcze wysoki. Trzeba się już powoli przyzwyczajać, że w miarę jak będziemy dłużej funkcjonować w Unii, to ten poziom dofinansowania będzie malał, ale póki co no to tą dziejową sytuację wykorzystujemy. No i mówiąc prosto, bez względu na to, czy ktoś z nas jest euroentuzjastą, czy eurosceptykiem, to jak dzisiaj rozmawia się z mieszkańcami, to nawet ci eurosceptycy mający, nie wiem, solar na swoim dachu albo baterię fotowoltaiczną, jak wiedzą, że to jest bez tych dotacji unijnych nie byłyby wykonane, no to mimo, że są eurosceptykami, to chwalą na przykład to, że jednak te środki pozyskujemy. Panie mnie pytał o inwestycje, ale ten komponent to nie tylko jakby kwestia inwestycji twardych, bo bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje również no, były użyteczne.
1: O tym wszystkim, co dzieje się inwestycyjnie w Myszkowie, opowiadał nam burmistrz tego miasta Włodzimierz Żak. Dziękuję za to spotkanie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy co rusz padają na trop osób, które na terenie całego kraju szukują metodą na blik. Nie działajmy pochopnie, ostrzega policja. Sebastian Biok.
2: Kryminalna Częstochowa.
4: Niekoniecznie WhatsApp, może to być inny komunikator. Częściej jest to komunikator Messenger. Oszustwo, które polega na tym, że oszuści wyłudzają kody blik. W pierwszym etapie przede wszystkim polega na tym, że przestępcy przejmują właśnie konta na portalach społecznościowych, uzyskują dostęp do komunikatora Messenger i wysyłają fałszywe wiadomości, podszywając się pod znajomego, pod członka rodziny, do osób, które są na takiej liście kontaktów. No, oczywiście wybierają w pierwszej kolejności te osoby, z którymi już jakaś historia rozmowy była prowadzona. Często przeglądając taką historię rozmowy są w stanie stwierdzić, kim ta osoba jest, zapoznać się, jaka jest relacja pomiędzy osobą, którą docelowo atakują, a tą, za którą się podszywają. I tutaj są wykorzystywane różne metody, różne legendy. Czasami są to sytuacje, gdzie po prostu zwracają się z prośbą o pożyczkę. Czasami jest to sytuacja, gdzie proszą o pomoc w finalizowaniu jakiejś transakcji, sugerując, że na przykład ich bank ma jakiś problem techniczny, że nie mogą zapłacić za zakupy, za bilet i proszą po prostu o przekazanie kodu blik. Zdarzają się też takie sytuacje, gdzie na przykład namawiają do wzięcia udziału w jakimś konkursie. Przeważnie te kwoty, które starają się od nas wyłudzić, to są niewielkie kwoty, rzędu kilkuset złotych. Zwykle polega to na tym, że takie osoby nie są w stanie na przykład zweryfikować, to ci oszuści nie są w stanie na przykład zweryfikować, jakie mamy limity wypłat w bankomacie za pomocą kodu BLIK. Więc żeby nie przekroczyć tego limitu, to starają się, żeby te kwoty były niższe, dlatego że to oszustwo w dużej mierze polega na tym, że te kody BLIK są wykorzystywane do natychmiastowej wypłaty w jakimś bankomacie na terenie Polski. Przeważnie taka osoba, która jest przy takim bankomacie, oczywiście stosuje odpowiednie zabezpieczenia, żeby ewentualnie monitoring, który by ją nagrywał, utrudnił jej identyfikację. Tak naprawdę to oszustwo zaczyna się od momentu, kiedy nasze konto na jakimś portalu społecznościowym, w tym wypadku na przykład na Facebooku czy na Messengerze, nie jest odpowiednio zabezpieczone. Dochodzi do przejęcia takiego konta i w tym momencie oszuści mogą w zasadzie do wszystkich naszych znajomych wysyłać takie fałszywe wiadomości. Czasami jest tak, że takiego jednego przejętego konta udaje się oszustom nawet kilka osób oszukać. No tutaj zawsze zachęcamy do tego, żeby te zabezpieczenia, które stosujemy w przypadku naszych kont do portali społecznościowych, były jak najlepsze. Kłania się tutaj potwierdzenie dwuskładnikowe, czyli sparowanie swojego na przykład numeru telefonu ze swoim kontem tak, aby każde nowe logowanie wymagało potwierdzenia za pomocą SMS-a. Przeważnie osoby, które zgłaszają się do nas z takim przejętym kontem, no same mówią, że po prostu takiego dwuetapowego zabezpieczenia nie posiadały, a hasło, którego używały, to było te same hasło, które wykorzystywały na przykład do wielu innych usług internetowych, więc kiedy ono po prostu wyciekło, to oszuści mieli bardzo łatwe zadanie w przejęciu takiego konta. Niestety wiele osób traktuje swoje portale społecznościowe, swoje konta społecznościowe jak przedłużenie swojej tożsamości. I tak samo potem traktują osoby, które do nich piszą z tych kont. Zawsze trzeba zweryfikować to, z kim piszemy. Jak pokazuje nam rzeczywistość, konta społecznościowe są przejmowane przez oszustów, potem są wykorzystywane do oszustw, więc jeśli ktoś do nas pisze nagle, że potrzebuje szybko gotówki, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zweryfikować, tak, czy faktycznie piszemy z tą osobą. W wielu przypadkach zgłaszają się do nas też osoby, gdzie doszło do próby takiego oszustwa. Dostajemy taką informację i tam do tego oszustwa nie dochodzi właśnie dlatego, że ktoś zweryfikował, tak? Weryfikacja jest bardzo prosta. Wystarczy do takiej osoby, którą mamy w kontaktach, na przykład w telefonie, zadzwonić i zapytać, czy faktycznie potrzebujesz pomocy, czy faktycznie potrzebujesz pieniędzy, czy ta historia, którą mi opowiedziałeś właśnie na Messengerze, jest prawdziwa, czy to ty. Szybka taka weryfikacja pozwala czasami zapobiec innym oszustwom, które w danym momencie przestępcy próbują dokonać, dlatego że wtedy taka osoba, której konto zostało przejęte, może szybko poinformować swoich znajomych, żeby nie przekazywali żadnych pieniędzy, nie przekazywali żadnych kodów BLIK. Dlatego tak naprawdę bardzo ważne jest tutaj ta ostrożność i nie podejmowanie takich bardzo szybkich, pochopnych decyzji, które często są motywowane taką naturalną chęcią pomocy komuś, kto jest nam bliski, bo jest to nasz przyjaciel, członek rodziny, jakiś znajomy, z którym bardzo dobrze żyjemy. Odzyskanie takich pieniędzy jest bardzo trudne, dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, one praktycznie natychmiastowo trafiają w ręce oszustów, dlatego że zwykle jest natychmiast realizowana wypłata w bankomacie. Więc te pieniądze od razu w formie gotówki znajdują się w rękach oszustów, więc nawet nie ma możliwości za bardzo, żeby bank taką transakcję zablokował. Trudne są też czynności, które potem policjanci muszą wykonać, aby rozpracować taką grupę czy takiego oszusta, dlatego że tak jak każde oszustwo, to jest przestępstwo, które jest z góry zaplanowane, więc sprawca z góry podejmuje pewne kroki, aby utrudnić działania organowi ścigania.
1: Sebastian Biok z Policji. Tak na przykład w wyniku współpracy prokuratury regionalnej w Katowicach z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na terenie województwa, uwaga, zachodniopomorskiego, doszło do zatrzymania podejrzanego, który oszukiwał właśnie metodą na tak zwanego blika.
2: Zmieniamy temat.
5: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Lato na kolei rozpocznie się już w niedzielę 14 czerwca. Trzecia, tak zwana letnia korekta rozkładu jazdy Kolei Śląskich tradycyjnie oznacza powrót regularnych połączeń z Częstochowy do Zakopanego. W związku z remontem katowickiego węzła kolejowego, który prowadzi PKP PLK, będzie też sporo utrudnień, a sytuację skomplikują inne prace, jak budowa wiaduktu trasy północ-południe w Rudzie Śląskiej. Podróżowanie najdłuższą trasą w siatce połączeń Kolei Śląskich będzie możliwe począwszy od 27 czerwca. Relacje S51 Częstochowa-Zakopane obsłuży jedna para pociągów dziennie. Pociąg wyjeżdżał na tory wyłącznie w dni wolne przed 27 czerwca, to jest przed wakacjami. Także w dni wolne krótszą relację z Częstochowy do Bielska-Białej obsłuży jedna para pociągów Czupel. Kolejom śląskim udało się utrzymać w letnim rozkładzie jazdy połączenia, które pojawiły się w dni wiosną. To dodatkowe pary pociągów na liniach S78 Racibórz-Chałupki, przypomnę, po godzinie 22, S31 Oświęcim-Mysłowice w dni robocze zapewniające dojazd do Katowic na godzinę 10, a także S62 Cieszyn-Goleszów w dni robocze przed południem. Jak już wspomniałem, ogromny wpływ na kształt letniej korekty rozkładu jazdy kolei śląskich będą miały prace remontowe prowadzone przez PKP PLK, choć nie tylko. Od 13 do 30 lipca nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów na szlaku Ruda-Chebzie-Zabrze, czego powodem będzie budowa wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą północ-południe w Rudzie Śląskiej. W czasie przerwy w ruchu pociągi linii S1 zostaną w całości skierowane drogą okrężną przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to jest Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana dedykowanymi autobusami komunikacji zastępczej relacji Katowice-Gliwice. Dodatkowo na czas trwania jazd objazdowych na linii S1 pociągi relacji S8 Lubliniec-Chorzów-Batory, S82 Chorzew-Siemkowice-Chorzów-Batory oraz S9 Częstochowa-Chorzów-Batory, to trasa przez Pyrzowice, zostaną skrócone do Bytomia za wyjątkiem wybranych kursów do i z Katowic. Oczywiście będzie zachowana możliwość przesiadki na pociągi linii S1. Relacja S18 Gliwice-Bytom zostanie całkowicie zawieszona, ale podróżni będą mogli korzystać z pociągów relacji S1, które pojadą częściej niż pociągi linii S18. Nowy wiadukt powstaje też w Nowym Bieruniu. Przerwa w ruchu na linii S31 Mysłowice-Oświęcim na stacji Nowy Bieruń nastąpi tu jednak tylko 27 czerwca, a pociągi zostaną w tym dniu zastąpione autobusami zastępczej komunikacji autobusowej. Mieszkańcy m.in. Mysłowic i Oświęcimia zyskają w letnim rozkładzie jazdy bezpośrednie połączenie z Wisłą, standardowo połączenie relacji S6 Katowice-Wisła-Głębce biegnie przez Tychy i Pszczynę, ale z powodu skali utrudnień wynikających wprost z przebudowy katowickiego węzła kolejowego część pociągów pojedzie drogą okrężną właśnie przez Mysłowice, Oświęcim i Czechowice-Dziedzice. Letnia korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 29 sierpnia. Dzień później wejdzie w życie korekta jesienna. Szczegóły dotyczące wszystkich zmian są dostępne w informacji o rozkładzie jazdy, który znajduje się na stronie www.kolejeslaskie.pl.
1: No i raz jeszcze w programie zmieniamy temat i raz jeszcze udajemy się na krótko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Beaty Kopczyńskiej, Regionalny Rzecznik Prasowej ZUS w województwie śląskim.
6: W grudniu ubiegłego roku 879,5 tysiąca emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. Choć w ciągu ostatniej dekady liczba ta wzrosła o ponad połowę, to najnowsze dane ZUS wskazują na wyraźne wyhamowanie tego trendu. Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby pracujących emerytów oraz notuje jeden z najwyższych wskaźników ich zagęszczenia w gospodarce narodowej. Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnienie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo, nawet od około 8 do 12%. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie. Częściej to kobiety podejmują pracę na emeryturze. to 58,2% ogółu. Średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi obecnie 67,8 roku. Dla mężczyzn to 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Blisko 97% pracujących seniorów osiągnęło powszechny wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Geograficznie najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim, tutaj to 16,5%, oraz śląskim 13,8%. Natomiast najmniej w województwie opolskim 2,3%. Województwo śląskie odgrywa istotną rolę w strukturze zatrudnienia emerytów, plasując się na drugim miejscu w kraju z udziałem wynoszącym 13,8%. Śląsk wyróżnia się także w statystykach dotyczących wskaźnika liczby pracujących emerytów na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej i wynosi tutaj aż 75, co stanowi drugi najwyższy wynik w całej Polsce. Ponadto śląskie jest jedynym regionem, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni. Stanowią oni 51,5% tej populacji. Najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych jest w następujących sektorach. Według klasyfikacji PKD 2007 opieka zdrowotna i pomoc społeczna to 17,2%, handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów to 12,5%, przetwórstwo przemysłowe 10,5% oraz edukacja 10,1%. Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupę są osoby pracujące na umowę o pracę. Stanowią one 37% ogółu pracujących emerytów. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność stanowią 30,4%, a osoby pracujące na umowę zlecenie 26,4%. W przypadku pracujących emerytów podlegających także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu zdecydowanie przeważały osoby pracujące na umowę o pracę. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko skutecznie zwiększyć bieżące dochody, ale także utrzymać cenne kontakty społeczne i aktywny styl życia.
7: Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w Województwie Śląskim. Na dziś to wszystko. Edyta Czekaj, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.